stanowiska Urzędu Miasta w Katowicach, który podejmie dalsze kroki w tej sprawie. Jeszcze o pogodzie. W nocy początkowo zachmurzenia duże i zanikające przelotne opady deszczu, później zachmurzenia małe i umiarkowane i bez opadów. Temperatura minimalna od 9 do 12 stopni Celsjusza, wysoko w Beskidach od 4 do 7 stopni.

0: Aktualności jedynki, Andrzej Kocjan, dobry wieczór. W katastrofie samolotu B-52 w USA prawdopodobnie zginęła cała 8-osobowa załoga. Poinformowała o tym armia amerykańska w oświadczeniu opublikowanym przez bazę wojskową Edwards w Kalifornii, gdzie wczoraj krótko po starcie rozbił się bombowiec.
1: Do zdarzenia doszło przed południem czasu lokalnego, czyli przed 21 czasu polskiego. Po katastrofie baza została zamknięta, a wszystkie lądujące samoloty są przekierowywane na inne lotniska. Nagranie wideo z miejsca zdarzenia pokazuje ogromny słup czarnego dymu, unoszący się nad pustynią. B-52 to bombowiec dalekiego zasięgu, który wszedł do służby w latach 50. i pozostaje kluczowym elementem amerykańskiego lotnictwa. Samolot był używany w wielu amerykańskich konfliktach zbrojnych, od Wietnamu po niedawną wojnę z Iranem. Standardowo lata z 5-osobową załogą. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: To rosyjski opozycyjny artysta, malarz, muzyk i bloger. Siemon Skrepecki zginął wczoraj w strzelaninie w Białej Podlaskiej, podała agencja Niechta. Trwają poszukiwania sprawcy lub sprawców jego zabójstwa. Skrepecki krytykował inwazję na Ukrainę, tworzył karykatury Putina, Stalina i rosyjskich urzędników. Zabójstwo opozycjonisty wpisuje się w sposób działania rosyjskich i białoruskich służb wobec krytyków tamtejszych reżimów, uważa politolog Rafał Majewski z Uniwersytetu WSB Merito.
2: To nie pierwszy tego typu przypadek, gdzie w bardzo krwawy sposób, w bardzo ostry jest reakcja na każdą próbę krytyki czy nawet niewłaściwego spojrzenia na działalność Władimira Putina.
0: Niedawno Skrepecki wziął udział w demonstracji przed rosyjską ambasadą w Berlinie. Artysta przyszedł ubrany w łapcie z rosyjską flagą przywiązaną do spodni. Miał ze sobą obraz przedstawiający Józefa Stalina karmiącego Władimira Putina. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer zapowiada, że jego kraj będzie dostarczać Ukrainie wzbogacony uran dla elektrowni atomowych. To po to, aby podczas kolejnej zimy Ukraińcy byli dostatecznie zaopatrzeni w energię. Przed rozpoczęciem szczytu G7 we francuskim Evian szef brytyjskiego rządu potępił barbarzyńskie ataki Rosji na Ukrainę. W wyniku bombardowań z zeszłej nocy w płomieniach stanęła Ławra Kijowsko-Peczerska, wpisana na światową listę dziedzictwa UNESCO. Ataki potępiła też Unia Europejska. Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas powiedziała, że to zbrodnia wojenna.
3: Kaja Kallas potępiła nasilenie ataków na ludność cywilną i na obiekty wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To wszystko są zbrodnie wojenne, których dopuszcza się Rosja. Oczywiście pracujemy nad pakietem sankcji wymierzonym w rosyjski kompleks militarno-przemysłowy, tzw. flotę cieni. Z zadowoleniem przyjęłam informację o przechwyceniu takiego statku przez Wielką Brytanię. Francuski minister spraw zagranicznych Jean-Noël Barrot zniszczenie Ławry Peczerskiej, świątyni, której historia sięga XI wieku, porównał do ataku na Notre Dame. Atak na Ławrę Peczerską wpisaną na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO to atak, który dla nas, Francuzów, jest odpowiednikiem zbombardowania Notre Dame lub Saint-Denis, co jest oczywiście niedopuszczalne. Rosjanie przeprowadzili zmasowany atak na Kijów. Na ukraińską stolicę spadło ponad 60 rakiet i kilkaset dronów. Spłonęło również zabytkowe centrum wystawiennicze i Narodowe Studio Filmowe. Agata Król, Polskie Radio.
0: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek odsunął od czynności służbowych sędziego Łukasza Piebiaka. Rzeczniczka ministra Dominika Ziętara mówi, że decyzja zapadła ze względu na nadzwyczajny charakter i ciężar czynów, o których popełnienie jest podejrzewany były wiceminister sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy.
4: Chodzi tutaj przede wszystkim o dwa postępowania prokuratorskie. Pierwsze z nich dotyczy afery hejterskiej. W ramach śledztwa prokuratura zarzuca sędziemu Łukaszowi Piebiakowi kierowanie zorganizowaną grupą w ramach Ministerstwa Sprawiedliwości, która przy wykorzystaniu wrażliwych danych steczek osobowych szykanowała w mediach społecznościowych niezależnych sędziów. Drugie z postępowań dotyczy z kolei próby wyłudzenia mieszkania komunalnego o wartości szacowanej na 475 tysięcy złotych za pomocą podrobionego testamentu.
0: Łukasz Piebiak w wywiadzie dla portalu niezależna.pl odnosząc się do powodów zawieszenia powiedział, że jego praca w KRS jest solą w oku Waldemara Żurka.
5: To są aktualności jedynki.
0: Leśnicy przypominają, że w lesie można nocować tylko w specjalnie do tego przeznaczonych miejscach. Jednocześnie za pomocą akcji Zanocuj w lesie przekonują, że to dobry sposób na wakacje bez wielkich kosztów. Jak skorzystać z takiej możliwości, wyjaśnia Robert Pabian, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.
6: Praktycznie w każdym nadleśnictwie są wyznaczone miejsca do przenocuj w lesie, gdzie rzeczywiście poza używaniem oczywiście otwartego ognia można się na kilka dni zadomowić, czy to w namiocie, czy w hamaku. Myślę, że jest spora rzesza osób, która tego typu warunków oczekuje.
0: W samym tylko województwie śląskim jest około 60 takich miejsc. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
0: W nocy tylko na południowym zachodzie kraju bez opadów, na pozostałym obszarze możliwy przelotny deszcz. Temperatura od 9 do 13 stopni, w rejonach podgórskich chłodniej około 6. Wiatr słaby i umiarkowany oraz porywisty. Jeszcze morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, ważna od godziny 1 w nocy do godziny 13. Sytuacja baryczna z godziny 18. Rozległy niż z ośrodkiem 999 hektopaskali w rejonie Zatoki Fińskiej stopniowo wypełnia się i powoli przemieszcza się w kierunku południowo-wschodnim. Ostrzeżenie przed sztormem na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, Zatokę Pomorską, ostrzeżenie przed silnym wiatrem na Wybrzeże Środkowe i Zatokę Gdańską. Bałtyk Południowy, wiatr północno-zachodni 6 do 7 w porywach 8, słabnący na 5 do 6 w porywach 7 w skali Beauforta. Stan morza 4, temperatura powietrza około 14 stopni, widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami przelotne opady deszczu. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr północno-zachodni do zachodniego 5 do 6, w porywach do 8, stan morza 4 do 5, temperatura powietrza około 13 stopni, widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami przelotne opady deszczu. Zatoka Pomorska, wiatr zachodni do północno-zachodniego 5 do 6, w porywach do 7, na północy porywy do 8, stan morza 4, widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami przelotne opady deszczu. Wybrzeże Środkowe, wiatr zachodni do północno-zachodniego 5 do 6, w porywach do 7, stan morza 4, widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami przelotne opady deszczu. Zatoka Gdańska, wiatr zachodni do północno-zachodniego 5 do 6, w porywach do 7, stan morza 3 do 4, widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami przelotne opady deszczu. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk Południowy, wiatr z kierunków zachodnich 5 do 6 w porywach 7, słabnący na 4 do 5 w skali Beauforta. Bałtyk Południowo-Wschodni, wiatr zachodni do północno-zachodniego 5 do 6 w porywach do 7, słabnący na 4 do 5.
5: Jedynka. Polskie Radio. Auto.

0: Dziewczyny od chłopców, wyższe o pół głowy i rokes żelowy.
1: Proszę ją do tańca, bo się zaczął wolny. Szepcze do mnie:
0: mam chłopaka, co chodzi.

zobaczyć mnie. A już patrzysz na nią. Przepychamy się jak na przerwie w szkole. Nie wynieśliśmy nic z lekcji o nas dwoje.

0: Minęła 23. Poseł Wojciech Król został usunięty z władz śląskich struktur Koalicji Obywatelskiej. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Świadomości o nadużyciach wobec osób starszych. Mieszkańcy katowickich Piotrowic od kilku miesięcy zwracają uwagę na nieprzyjemny zapach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Zarząd Wojewódzki Koalicji Obywatelskiej w Śląskiem zdecydował o usunięciu z władz partii posła Wojciecha Króla. Decyzja zapadła podczas obrad w Katowicach. Władze wojewódzkie KO w Katowicach odwołały także z zarządu regionu byłego wiceprezydenta Chorzowa Marcina M., który zawiesił członkostwo w koalicji. Kilka dni temu Rada Nadzorcza Tramwajów Śląskich odwołała prezesa zarządu Bolesława K. oraz członka zarządu Marcina M. Obaj usłyszeli zarzuty Prokuratury Europejskiej i Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Sprawa dotyczy podejrzeń oszustw i korupcji związanych z modernizacją infrastruktury tramwajowej finansowanej ze środków Unii Europejskiej. W tej sprawie Sejm ma także podjąć decyzję dotyczącą uchylenia immunitetu posłowi Wojciechowi Królowi. Policja apeluje do seniorów o ostrożność. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Świadomości o nadużyciach wobec osób starszych. Podkomisarz Tomasz Mogielski z Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu opisuje dwie najpopularniejsze metody oszustwa.
2: W metodzie na wnuczka oszust podszywa się za krewnego, informując, że spowodował wypadek oraz pilnie potrzebuje dużą sumę pieniędzy. Informują również, że po pieniądze przyślą zaufaną osobę. W metodzie na policjanta oszuści podszywają się za funkcjonariusza policji, Centralnego Biura Śledczego Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Oszust wymaga seniorowi, że w ochronie swoich oszczędności powinien przekazać je wskazanej osobie lub pozostawić je w wskazanym miejscu.
0: Jeśli przez telefon ktoś poprosi nas o przekazanie pieniędzy, należy natychmiast się rozłączyć. Po odczekaniu kilku minut powinniśmy zweryfikować policjanta lub zadzwonić do rodziny. W przypadku próby oszustwa należy skontaktować się z najbliższą jednostką policji lub zadzwonić pod numer 112.
1: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej waszych spraw.
0: Teren w okolicach ulicy Granicznej przy osiedlu Barbary w Jastrzębiu-Zdroju będzie dostosowany pod projekty do przyszłych edycji budżetu obywatelskiego. Do tej pory wiele propozycji mieszkańców było odrzucanych ze względu na brak możliwości technicznych. Chcemy dać możliwość zagospodarowania tej przestrzeni, wyjaśnił prezydent miasta Michał Urgoł.
3: Aby mieszkańcy mieli możliwość z budżetu obywatelskiego kreowania tam takich parków właśnie jak boisko do padla. Były tam takie propozycje, jakieś trampoliny. Aby to się mogło zadziać, to musimy tam przygotować teren, bo w ubiegłych latach niestety musieliśmy to negatywnie opiniować ze względu na brak jakiejś spójnej koncepcji.
0: Jednocześnie w Jastrzębiu-Zdroju kończy się głosowanie na projekty do przyszłorocznego budżetu obywatelskiego. Potrwa ono do jutra do godziny 24. Mieszkańcy katowickich Piotrowic od kilku miesięcy zwracają uwagę na nieprzyjemny zapach unoszący się nad osiedlem. Jak relacjonują, woń jest ostra, drażniąca i szczególnie odczuwalna wieczorami. Jak informuje katowicki magistrat, sprawa została przekazana Straży Miejskiej. Wstępne ustalenia wskazują, że źródłem uciążliwego zapachu może być jedna z firm zlokalizowanych przy ulicy Śląskiej, powiedział rzecznik Straży Miejskiej w Katowicach podinspektor Jacek Pytel.
4: Pod koniec tego nie otrzymaliśmy informacji o uciążliwościach związanych z nieprzyjemnym zapachem w rejonie dzielnicy Katowic-Piotrowice. Oczywiście podejmiemy w tej sprawie stosowne działania. Strażnicy miejscy sprawdzą ten rejon. Ta firma oczywiście jest związana z produkcją jakby biomasy. Być może stąd też te uciążliwe, nagłe zapachy. Oczywiście skontrolujemy stan gospodarowania odpadami według przysługujących nam oczywiście kompetencji.
0: Zebrane przez strażników informacje trafią do Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta w Katowicach, który podejmie dalsze kroki w tej sprawie. Jeszcze o pogodzie. W nocy początkowo zachmurzenie duże i zanikające przelotne opady deszczu. Później zachmurzenie małe i umiarkowane i bez opadów. Temperatura minimalna od 9 do 12 stopni Celsjusza, wysoko

0: Minęła 23. Poseł Wojciech Król został usunięty z władz śląskich struktur Koalicji Obywatelskiej. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Świadomości o nadużyciach wobec osób starszych. Mieszkańcy katowickich Piotrowic od kilku miesięcy zwracają uwagę na nieprzyjemny zapach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Zarząd Wojewódzki Koalicji Obywatelskiej w Śląskiem zdecydował o usunięciu z władz partii posła Wojciecha Króla. Decyzja zapadła podczas obrad w Katowicach. Władze wojewódzkie KO w Katowicach odwołały także z zarządu regionu byłego wiceprezydenta Chorzowa Marcina M., który zawiesił członkostwo w koalicji. Kilka dni temu Rada Nadzorcza Tramwajów Śląskich odwołała prezesa zarządu Bolesława K. oraz członka zarządu Marcina M. Obaj usłyszeli zarzuty Prokuratury Europejskiej i Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Sprawa dotyczy podejrzeń oszustw i korupcji związanych z modernizacją infrastruktury tramwajowej finansowanej ze środków Unii Europejskiej. W tej sprawie Sejm ma także podjąć decyzję dotyczącą uchylenia immunitetu posłowi Wojciechowi Królowi. Policja apeluje do seniorów o ostrożność. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Świadomości o nadużyciach wobec osób starszych. Podkomisarz Tomasz Mogielski z Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu opisuje dwie najpopularniejsze metody oszustwa.
2: W metodzie na wnuczka oszust podszywa się za krewnego, informując, że spowodował wypadek oraz pilnie potrzebuje dużą sumę pieniędzy. Informują również, że po pieniądze przyślą zaufaną osobę. W metodzie na policjanta oszuści podszywają się za funkcjonariusza policji, Centralnego Biura Śledczego Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Oszust wymaga seniorowi, że w ochronie swoich oszczędności powinien przekazać je wskazanej osobie lub pozostawić je w wskazanym miejscu.
0: Jeśli przez telefon ktoś poprosi nas o przekazanie pieniędzy, należy natychmiast się rozłączyć. Po odczekaniu kilku minut powinniśmy zweryfikować policjanta lub zadzwonić do rodziny. W przypadku próby oszustwa należy skontaktować się z najbliższą jednostką policji lub zadzwonić pod numer 112.
1: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej waszych spraw.
0: Teren w okolicach ulicy Granicznej przy osiedlu Barbary w Jastrzębiu-Zdroju będzie dostosowany pod projekty do przyszłych edycji budżetu obywatelskiego. Do tej pory wiele propozycji mieszkańców było odrzucanych ze względu na brak możliwości technicznych. Chcemy dać możliwość zagospodarowania tej przestrzeni, wyjaśnił prezydent miasta Michał Urgą.
3: Aby mieszkańcy mieli możliwość z budżetu obywatelskiego kreowania tam takich parków właśnie jak boisko do padla. Były tam takie propozycje, jakieś trampoliny. Aby to się mogło zadziać, to musimy tam przygotować teren, bo w ubiegłych latach niestety musieliśmy to negatywnie opiniować ze względu na brak jakiejś spójnej koncepcji.
0: Jednocześnie w Jastrzębiu-Zdroju kończy się głosowanie na projekty do przyszłorocznego budżetu obywatelskiego. Potrwa ono do jutra do godziny 24:00.

0: Mieszkańcy katowickich Piotrowic od kilku miesięcy zwracają uwagę na nieprzyjemny zapach unoszący się nad osiedlem. Jak relacjonują, woń jest ostra, drażniąca i szczególnie odczuwalna wieczorami. Jak informuje katowicki magistrat, sprawa została przekazana Straży Miejskiej. Wstępne ustalenia wskazują, że źródłem uciążliwego zapachu może być jedna z firm zlokalizowanych przy ulicy Śląskiej, powiedział rzecznik Straży Miejskiej w Katowicach podinspektor Jacek Pytel.
1: Pod koniec tego nie otrzymaliśmy informacji o uciążliwościach związanych z nieprzyjemnym zapachem w rejonie dzielnicy Katowic-Piotrowice. Oczywiście podejmiemy w tej sprawie stosowne działania. Strażnicy miejscy sprawdzą ten rejon. Ta firma oczywiście jest związana z produkcją jakby biomasy. Być może stąd też te uciążliwe, nagłe zapachy. Oczywiście skontrolujemy stan gospodarowania odpadami według przysługujących nam oczywiście kompetencji.
0: Zebrane przez strażników informacje trafią do Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta w Katowicach, który podejmie dalsze kroki w tej sprawie. Jeszcze o pogodzie. W nocy początkowo zachmurzenia duże i zanikające przelotne opady deszczu. Później zachmurzenie małe i umiarkowane i bez opadów. Temperatura minimalna od 9 do 12 stopni Celsjusza, wysoko w Beskidach od 4 do 7 stopni.
2: Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Andrzej Kocjan. Arabia Saudyjska zremisowała z Urugwajem 1-1 w meczu grupy H piłkarskich Mistrzostw Świata, który odbył się w Miami. We wcześniejszym spotkaniu tej grupy Hiszpania niespodziewanie tylko zremisowała z debiutującą w piłkarskich Mistrzostwach Świata Republiką Zielonego Przylądka 0-0. Był to pierwszy mecz grupy H Mundialu rozegrany na stadionie w Atlancie. W spotkaniu otwierającym rywalizację grupy G piłkarze Belgii zremisowali w Seattle z Egiptem 1-1, a właśnie teraz w tej samej grupie Iran zaczyna spotkanie z Nową Zelandią. Będzie spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Tematem rozmów amerykańscy żołnierze w Polsce. Prezydencki minister Marcin Przydacz zapowiedział na spotkaniu z dziennikarzami w Waszyngtonie, że Karol Nawrocki chce się podzielić z szefem MON-u informacjami, które uzyskał podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych.
3: Prezydent Karol Nawrocki z tuż po powrocie do Polski zaprosi ministra obrony narodowej, pana wicepremiera Kosiniaka-Kamysza do Pałacu Prezydenckiego na rozmowę w kontekście kolejnych dalszych kroków. Ta współpraca ze stroną rządową, zwłaszcza z Ministerstwem Obrony Narodowej, jest tutaj nieodzowna.
2: Minister Przydacz podkreślił, że decyzję na temat stałej obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce będzie podejmował Donald Trump.
3: To, co wybrzmiewa tutaj z tych rozmów amerykańskich, że finalną decyzję w sprawie stałej obecności podejmie Biały Dom. Nawet jeśli Pentagon, Departament Stanu będą otwarte, to finalną decyzję podejmie prezydent Trump.
2: Marcin Przydacz dodał, że prezydent USA podtrzymał deklarację o dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy w Polsce. Karol Nawrocki w niedzielę w Waszyngtonie uczestniczył w urodzinach Donalda Trumpa, dwukrotnie rozmawiał z amerykańskim przywódcą. Jacek Kurski zeznawał w prokuraturze krajowej w sprawie Zbigniewa Ziobry. Polityk Prawa i Sprawiedliwości oraz były prezes TVP odpowiadał na pytania prokuratorów dotyczące informacji medialnych o pobycie byłego ministra w domu Kurskiego w Stanach Zjednoczonych.
4: My przede wszystkim chcieliśmy zweryfikować pojawiające się w mediach informacje o tym, iż świadek Jacek Kurski gości, można powiedzieć, Zbigniewa Ziobro w swoim domu, a więc tutaj tą informację chcieliśmy uzyskać. Trzymam się zasad, nie informuję o treści zeznań. Zapytaliśmy oczywiście również pytanie ogólne o wiedzę świadka na temat miejsca pobytu podejrzanego. Tą informację również uzyskaliśmy.
2: Mówił rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Jacek Kurski po wyjściu z przesłuchania zapewniał, że nie udziela schronienia byłemu ministrowi sprawiedliwości.
5: Odpowiedziałem na kilka pytań polegających na zweryfikowaniu medialnych informacji dotyczących rzekomego mojego udziału w przechowywaniu czy w ucieczce Zbigniewa Ziobry. Zdementowałem, mówiąc, że Zbigniew Ziobro nigdy nie mieszkał ani nie mieszka w naszym domku szeregowym, który posiadamy z moją żoną Joanną pod Waszyngtonem.
2: Prokuratura chce postawić Ziobrze 26 zarzutów w śledztwie w sprawie Funduszu Sprawiedliwości.
6: To są aktualności jedynki.
2: Jest zgoda w Unii Europejskiej na wzmocnienie prawa pasażerów linii lotniczych. Decyzję podjęli przedstawiciele Parlamentu Europejskiego i unijnych krajów na spotkaniu w Strasburgu. Nadal odszkodowanie będzie przysługiwało w przypadku odwołania lub opóźnienia samolotu wynoszącego co najmniej 3 godziny. I wysokość odszkodowań będzie się wahać od 250 euro do 600 euro w zależności od dystansu. Ale pozostałe zmiany w przepisach sprzed 20 lat są z korzyścią dla pasażerów. Nowe regulacje wejdą w życie za rok.
6: Europosłanka Koalicji Obywatelskiej Elżbieta Łukaciewska, która brała udział w negocjacjach, tak komentowała.
7: To oznacza przejrzyste przepisy, lepszą informację i skuteczniejszą ochronę w przypadku problemów podczas podróży.
6: Łatwiej będzie m.in. o odszkodowanie za opóźniony bądź odwołany lot. Pasażerowie będą otrzymywali maile z informacjami, jak ubiegać się o rekompensatę, a ta będzie musiała być wypłacona w ciągu 30 dni. A ponadto przewoźnicy nie będą już mogli anulować lotu powrotnego w sytuacji, gdy pasażer nie wyleci, bo na przykład się spóźnił. Rodzice nie będą musieli płacić za to, by dziecko siedziało obok nich w samolocie. Będzie też można zmienić literówki w nazwisku na wykupionym bilecie 48 godzin przed odlotem. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio.
2: Inflacja w Polsce w maju wyniosła 3,1% w ujęciu rok do roku. Oznacza to potwierdzenie szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego sprzed ponad 2 tygodni. W porównaniu z kwietniem ceny spadły o 0,3%. Główną przyczyną spadku inflacji były niższe ceny żywności. Tańsze były przede wszystkim warzywa. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
8: Pogoda.
2: W nocy tylko na południowym zachodzie kraju bez opadów, na pozostałym obszarze możliwy przelotny deszcz. Na termometrach od 9 do 13 stopni, w rejonach podgórskich chłodniej, tam około 6 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany oraz porywisty.
8: Jedynka. Polskie Radio.
9: Puść mnie na całe miasto z całych sił. Wołam, wpuść mnie.

0: Minęła 23. Poseł Wojciech Król został usunięty z władz śląskich struktur Koalicji Obywatelskiej. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Świadomości o nadużyciach wobec osób starszych. Mieszkańcy katowickich Piotrowic od kilku miesięcy zwracają uwagę na nieprzyjemny zapach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Zarząd Wojewódzki Koalicji Obywatelskiej w Śląskiem zdecydował o usunięciu z władz partii posła Wojciecha Króla. Decyzja zapadła podczas obrad w Katowicach. Władze wojewódzkie KO w Katowicach odwołały także z zarządu regionu byłego wiceprezydenta Chorzowa Marcina M., który zawiesił członkostwo w koalicji. Kilka dni temu Rada Nadzorcza Tramwajów Śląskich odwołała prezesa zarządu Bolesława K. oraz członka zarządu Marcina M. Obaj usłyszeli zarzuty Prokuratury Europejskiej i Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Sprawa dotyczy podejrzeń oszustw i korupcji związanych z modernizacją infrastruktury tramwajowej finansowanej ze środków Unii Europejskiej. W tej sprawie Sejm ma także podjąć decyzję dotyczącą uchylenia immunitetu posłowi Wojciechowi Królowi. Policja apeluje do seniorów o ostrożność. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Świadomości o nadużyciach wobec osób starszych. Podkomisarz Tomasz Mogielski z Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu opisuje dwie najpopularniejsze metody oszustwa.
2: W metodzie na wnuczka oszust podszywa się za krewnego, informując, że spowodował wypadek oraz pilnie potrzebuje dużą sumę pieniędzy. Informują również, że po pieniądze przyślą zaufaną osobę. W metodzie na policjanta oszuści podszywają się za funkcjonariusza policji, Centralnego Biura Śledczego Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Oszust wymaga seniorowi, że w ochronie swoich oszczędności powinien przekazać je wskazanej osobie lub pozostawić je w wskazanym miejscu.
0: Jeśli przez telefon ktoś poprosi nas o przekazanie pieniędzy, należy natychmiast się rozłączyć. Po odczekaniu kilku minut powinniśmy zweryfikować policjanta lub zadzwonić do rodziny. W przypadku próby oszustwa należy skontaktować się z najbliższą jednostką policji lub zadzwonić pod numer 112.
1: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej waszych spraw.
0: Teren w okolicach ulicy Granicznej przy osiedlu Barbary w Jastrzębiu-Zdroju będzie dostosowany pod projekty do przyszłych edycji budżetu obywatelskiego. Do tej pory wiele propozycji mieszkańców było odrzucanych ze względu na brak możliwości technicznych. Chcemy dać możliwość zagospodarowania tej przestrzeni, wyjaśnił prezydent miasta Michał Urgoł.
3: Aby mieszkańcy mieli możliwość z budżetu obywatelskiego kreowania tam takich parków właśnie jak boisko do padla. Były tam takie propozycje, jakieś trampoliny. Aby to się mogło zadziać, to musimy tam przygotować teren, bo w ubiegłych latach niestety musieliśmy to negatywnie opiniować ze względu na brak jakiejś spójnej koncepcji.
0: Jednocześnie w Jastrzębiu-Zdroju kończy się głosowanie na projekty do przyszłorocznego budżetu obywatelskiego. Potrwa ono do jutra do godziny 24. Mieszkańcy katowickich Piotrowic od kilku miesięcy zwracają uwagę na nieprzyjemny zapach unoszący się nad osiedlem. Jak relacjonują, woń jest ostra, drażniąca i szczególnie odczuwalna wieczorami. Jak informuje katowicki magistrat, sprawa została przekazana Straży Miejskiej. Wstępne ustalenia wskazują, że źródłem uciążliwego zapachu może być jedna z firm zlokalizowanych przy ulicy Śląskiej, powiedział rzecznik Straży Miejskiej w Katowicach podinspektor Jacek Pytel.
4: Pod koniec tego nie otrzymaliśmy informacji o uciążliwościach związanych z nieprzyjemnym zapachem w rejonie dzielnicy Katowic-Piotrowice. Oczywiście podejmiemy w tej sprawie stosowne działania. Strażnicy miejscy sprawdzą ten rejon. Ta firma oczywiście jest związana z produkcją jakby biomasy. Być może stąd też te uciążliwe, nagłe zapachy. Oczywiście skontrolujemy stan gospodarowania odpadami według przysługujących nam oczywiście kompetencji.
0: Zebrane przez strażników informacje trafią do Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta w Katowicach, który podejmie dalsze kroki w tej sprawie. Jeszcze o pogodzie. W nocy początkowo zachmurzenie duże i zanikające przelotne opady deszczu, później zachmurzenie małe i umiarkowane i bez opadów. Temperatura minimalna od 9 do 12 stopni Celsjusza, wysoko w Beskidach od 4 do 7 stopni.

Aktualności jedynki Andrzej Kocjan. Lekarz i stołeczny radny Dawid Kacprzyk nie jest już członkiem Koalicji Obywatelskiej. O jego rezygnacji poinformował szef warszawskich struktur partii Marcin Kierwiński. A wcześniej prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zlecił pilnie

0: Audyt w szpitalu południowym to reakcja na medialne doniesienia dotyczące placówki i wysokich zarobków Kacprzyka. W ubiegłym roku miał on zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Pełni funkcję koordynatora szpitalnego oddziału ratunkowego, choć według ustaleń Gazety Wyborczej nie ma wymaganej specjalizacji. Rafał Trzaskowski zarządził także audyty w pozostałych SOR-ach prowadzonych przez miasto. A na Śląsku z władz Koalicji Obywatelskiej został usunięty poseł Wojciech Król. W zarządzie Śląskiej Koalicji nie ma już także byłego wiceprezydenta Chorzowa Marcina M. To pokłosie afery korupcyjnej w tramwajach śląskich. Decyzja zapadła podczas obrad w Katowicach, mówi członek zarządu wojewódzkiego partii prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.
1: Przyjęta została rezygnacja pana sekretarza i zarząd odwołał pana wiceprzewodniczącego Króla w związku z informacjami o działalności korupcyjnej obu panów, bo czy tak było, czy nie, to już inne organy państwa zupełnie będą rozstrzygać i musimy uzbroić się w cierpliwość i to te organy, sąd, prokuratura będą oceniać.
0: Sprawa dotyczy podejrzeń oszustw i korupcji związanych z modernizacją infrastruktury tramwajowej finansowanej ze środków Unii Europejskiej. W tej sprawie Sejm ma także podjąć decyzję dotyczącą uchylenia immunitetu posłowi Wojciechowi Królowi. To 160 tysięcy seniorów czeka na medale za 50-lecie pożycia małżeńskiego. Kancelaria premiera krytykuje prezydenta Karola Nawrockiego za opieszałość w przyznawaniu medali osobom, które świętują złote gody.
2: Na medale za 50-lecie pożycia małżeńskiego czekają 70-80-latkowie, więc wiele par może nie doczekać w zdrowiu tego wyróżnienia, powiedział szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jan Grabiec.
3: Mamy informację o rozpatrzeniu w ciągu ostatniego roku 1% spraw, które napłynęły. To oznacza, że rozpatrzenie wszystkich w tym tempie trwałoby 100 lat.
2: Na przyznanie medalu w kolejce czeka 160 tysięcy osób. Pełnomocnik rządu do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz zwróciła się w tej sprawie do prezydenta Karola Nawrockiego.
4: Bardzo proszę, żeby pan prezydent pozwolił im celebrować to 50-lecie, te złote gody. To dla nich bardzo ważne.
2: W odpowiedzi kancelaria prezydenta napisała, że wydłużony czas oczekiwania wynika z bardzo dużej liczby wniosków. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
0: W aktualnościach teraz znany lektor kontra sztuczna inteligencja. Kończy się proces w głośnej sprawie przeciwko spółce, która wykorzystała w reklamie cyfrowy model głosu Jarosława Łukomskiego. Lektor mówi, że poczuł się okradziony.
5: To nie jest zbyt przyjemne doznanie, usłyszeć swój głos, który wypowiada słowa, których nigdy przed oczami nie miałem i nigdy nie zostałem poproszony ani nie zakontraktowano u mnie przeczytania tych słów. To jest zaskoczenie, szok, to jest taka budząca się świadomość, że ktoś jakby skradł mi duszę.
0: Jarosław Łukomski chce od pozwanej spółki 50 tysięcy złotych zadośćuczynienia, zapłaty 100 tysięcy złotych z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia się, przeprosin oraz zaprzestania naruszania dóbr osobistych. Wyrok w Sądzie Okręgowym w Warszawie ma zapaść 21 sierpnia.
6: To są aktualności jedynki.
0: Dzisiaj powinna być decyzja, czy organizatorzy Wimbledonu dadzą dziką kartę Maji Chwalińskiej. Dowiedziała się o tym korespondentka Polskiego Radia Anna Rączkowska. Dzika karta to specjalne zaproszenie do udziału w zawodach przyznawane przez organizatorów.
7: Informacje dotyczące dzikich kart opublikujemy we wtorek przed południem. Taką odpowiedź otrzymałam od biura prasowego Wimbledonu. Nazwisko Maji Chwalińskiej pojawia się niemal we wszystkich brytyjskich publikacjach poświęconych Wimbledonowi. Dziennikarze i eksperci zwracają uwagę, że Polka znalazła się w szczególnej sytuacji. Gdy lista uczestniczek była zamykana, nie miała jeszcze na koncie wyników, które w ostatnich tygodniach przyciągnęły uwagę tenisowego świata. To właśnie dlatego wielu brytyjskich obserwatorów uważa dziś, że zasługuje na specjalne zaproszenie do głównej drabinki. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Maja Chwalińska po dotarciu do finału Rolanda Garrosa jest już 21. zawodniczką świata, ale gdy zamykały się listy do Wimbledonu, była poza pierwszą setką, co daje jej tylko możliwość zagrania w kwalifikacjach. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
0: Dzisiaj zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane. Na północnym wschodzie okresami dużo chmur i możliwy przelotny deszcz, a po południu na Suwalszczyźnie i Podlasiu także burze. Temperatura od 15 stopni nad morzem, około 19 w centrum, do 23 na zachodzie i południu. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywisty.
6: Jedynka. Polskie Radio.

0: Minęła 23. Poseł Wojciech Król został usunięty z władz śląskich struktur Koalicji Obywatelskiej. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Świadomości o nadużyciach wobec osób starszych. Mieszkańcy katowickich Piotrowic od kilku miesięcy zwracają uwagę na nieprzyjemny zapach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Zarząd Wojewódzkiej Koalicji Obywatelskiej w Śląskiem zdecydował o usunięciu z władz partii posła Wojciecha Króla. Decyzja zapadła podczas obrad w Katowicach. Władze wojewódzkie KO w Katowicach odwołały także z zarządu regionu byłego wiceprezydenta Chorzowa Marcina M., który zawiesił członkostwo w koalicji. Kilka dni temu Rada Nadzorcza Tramwajów Śląskich odwołała prezesa zarządu Bolesława K. oraz członka zarządu Marcina M. Obaj usłyszeli zarzuty Prokuratury Europejskiej i Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Sprawa dotyczy podejrzeń oszustw i korupcji związanych z modernizacją infrastruktury tramwajowej finansowanej ze środków Unii Europejskiej. W tej sprawie Sejm ma także podjąć decyzję dotyczącą uchylenia immunitetu posłowi Wojciechowi Królowi. Policja apeluje do seniorów o ostrożność. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Świadomości o nadużyciach wobec osób starszych. Podkomisarz Tomasz Mogielski z Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu opisuje dwie najpopularniejsze metody oszustwa.
2: W metodzie na wnuczka oszust podszywa się za krewnego, informując, że spowodował wypadek oraz pilnie potrzebuje dużą sumę pieniędzy. Informują również, że po pieniądze przyślą zaufaną osobę. W metodzie na policjanta oszuści podszywają się za funkcjonariusza policji, Centralnego Biura Śledczego Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Oszust wymaga seniorowi, że w ochronie swoich oszczędności powinien przekazać je wskazanej osobie lub pozostawić je w wskazanym miejscu.
0: Jeśli przez telefon ktoś poprosi nas o przekazanie pieniędzy, należy natychmiast się rozłączyć. Po odczekaniu kilku minut powinniśmy zweryfikować policjanta lub zadzwonić do rodziny. W przypadku próby oszustwa należy skontaktować się z najbliższą jednostką policji lub zadzwonić pod numer 112.
1: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej waszych spraw.
0: Teren w okolicach ulicy Granicznej przy osiedlu Barbary w Jastrzębiu-Zdroju będzie dostosowany pod projekty do przyszłych edycji budżetu obywatelskiego. Do tej pory wiele propozycji mieszkańców było odrzucanych ze względu na brak możliwości technicznych. Chcemy dać możliwość zagospodarowania tej przestrzeni, wyjaśnił prezydent miasta Michał Urgoł.
3: Aby mieszkańcy mieli możliwość z budżetu obywatelskiego kreowania tam takich parków właśnie jak boisko do padla. Były tam takie propozycje, jakieś trampoliny. Aby to się mogło zadziać, to musimy tam przygotować teren, bo w ubiegłych latach niestety musieliśmy to negatywnie opiniować ze względu na brak jakiejś spójnej koncepcji.
0: Jednocześnie w Jastrzębiu-Zdroju kończy się głosowanie na projekty do przyszłorocznego budżetu obywatelskiego. Potrwa ono do jutra do godziny 24. Mieszkańcy katowickich Piotrowic od kilku miesięcy zwracają uwagę na nieprzyjemny zapach unoszący się nad osiedlem. Jak relacjonują, woń jest ostra, drażniąca i szczególnie odczuwalna wieczorami. Jak informuje katowicki magistrat, sprawa została przekazana Straży Miejskiej. Wstępne ustalenia wskazują, że źródłem uciążliwego zapachu może być jedna z firm zlokalizowanych przy ulicy Śląskiej, powiedział rzecznik Straży Miejskiej w Katowicach podinspektor Jacek Pytel.
4: Pod koniec tego nie otrzymaliśmy informacji o uciążliwościach związanych z nieprzyjemnym zapachem w rejonie dzielnicy Katowic-Piotrowice. Oczywiście podejmiemy w tej sprawie stosowne działania. Strażnicy miejscy sprawdzą ten rejon. Ta firma oczywiście jest związana z produkcją jakby biomasy. Być może stąd też te uciążliwe, nagłe zapachy. Oczywiście skontrolujemy stan gospodarowania odpadami według przysługujących nam oczywiście kompetencji.
0: Zebrane przez strażników informacje trafią do Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta w Katowicach, który podejmie dalsze kroki w tej sprawie. Jeszcze o pogodzie. W nocy początkowo zachmurzenie duże i zanikające przelotne opady deszczu. Później zachmurzenie małe i umiarkowane i bez opadów. Temperatura minimalna od 9 do 12 stopni Celsjusza, wysoko w Beskidach od 4 do 7 stopni.

0: Aktualności jedynki Andrzej Kocjan. Lekarz i stołeczny radny Dawid Kacprzyk nie jest już członkiem Koalicji Obywatelskiej. O jego rezygnacji poinformował szef warszawskich struktur partii Marcin Kierwiński. Wcześniej prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zlecił pilny audyt w Szpitalu Południowym. To reakcja na medialne doniesienia dotyczące placówki i wysokich zarobków Kacprzyka. W ubiegłym roku miał on zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Pełni funkcję koordynatora szpitalnego oddziału ratunkowego, choć według ustaleń Gazety Wyborczej nie ma wymaganej specjalizacji. Rafał Trzaskowski zarządził także audyty w pozostałych SOR-ach prowadzonych przez miasto. A na Śląsku z władz Koalicji Obywatelskiej został usunięty poseł Wojciech Król. W zarządzie Śląskiej Koalicji nie ma już także byłego wiceprezydenta Chorzowa Marcina M. To pokłosie afery korupcyjnej w tramwajach śląskich. Decyzja zapadła podczas obrad w Katowicach, mówi członek zarządu wojewódzkiego partii prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.
1: Przyjęta została rezygnacja pana sekretarza i zarząd odwołał pana wiceprzewodniczącego Króla w związku z informacjami o działalności korupcyjnej obu panów, bo czy tak było, czy nie, to już inne organy państwa zupełnie będą rozstrzygać i musimy uzbroić się w cierpliwość i to te organy, sąd, prokuratura będą oceniać.
0: Sprawa dotyczy podejrzeń oszustw i korupcji związanych z modernizacją infrastruktury tramwajowej finansowanej ze środków Unii Europejskiej. W tej sprawie Sejm ma także podjąć decyzję dotyczącą uchylenia immunitetu posłowi Wojciechowi Królowi. To 60 tysięcy seniorów czeka na medale za 50-lecie pożycia małżeńskiego. Kancelaria premiera krytykuje prezydenta Karola Nawrockiego za opieszałość w przyznawaniu medali osobom, które świętują złote gody.
2: Na medale za 50-lecie pożycia małżeńskiego czekają 70-80-latkowie, więc wiele par może nie doczekać w zdrowiu tego wyróżnienia, powiedział szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jan Grabiec.
3: Mamy informację o rozpatrzeniu w ciągu ostatniego roku 1% spraw, które napłynęły. To oznacza, że rozpatrzenie wszystkich w tym tempie trwałoby 100 lat.
2: Na przyznanie medalu w kolejce czeka 160 tysięcy osób. Pełnomocnik rządu do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz zwróciła się w tej sprawie do prezydenta Karola Nawrockiego.
4: Bardzo proszę, żeby pan prezydent pozwolił im celebrować to 50-lecie, te złote gody. To dla nich bardzo ważne.
2: W odpowiedzi kancelaria prezydenta napisała, że wydłużony czas oczekiwania wynika z bardzo dużej liczby wniosków. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
0: W aktualnościach teraz znany lektor kontra sztuczna inteligencja. Kończy się proces w głośnej sprawie przeciwko spółce, która wykorzystała w reklamie cyfrowy model głosu Jarosława Łukomskiego. Lektor mówi, że poczuł się okradziony.
5: To nie jest zbyt przyjemne doznanie, usłyszeć swój głos, który wypowiada słowa, których nigdy przed oczami nie miałem i nigdy nie zostałem poproszony, ani nie zakontraktowano u mnie przeczytania tych słów. To jest zaskoczenie, szok, to jest taka budząca się świadomość, że ktoś jakby skradł mi duszę.
0: Jarosław Łukomski chce od pozwanej spółki 50 tysięcy złotych zadośćuczynienia, zapłaty 100 tysięcy złotych z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia się, przeprosin oraz zaprzestania naruszania dóbr osobistych. Wyrok w Sądzie Okręgowym w Warszawie ma zapaść 21 sierpnia.
6: To są aktualności jedynki.
0: Dzisiaj powinna być decyzja, czy organizatorzy Wimbledonu dadzą dziką kartę Maji Chwalińskiej. Dowiedziała się o tym korespondentka Polskiego Radia Anna Rączkowska. Dzika karta to specjalne zaproszenie do udziału w zawodach przyznawane przez organizatorów.
7: Informacje dotyczące dzikich kart opublikujemy we wtorek przed południem. Taką odpowiedź otrzymałam od biura prasowego Wimbledonu. Nazwisko Mai Chwalińskiej pojawia się niemal we wszystkich brytyjskich publikacjach poświęconych Wimbledonowi. Dziennikarze i eksperci zwracają uwagę, że Polka znalazła się w szczególnej sytuacji. Gdy lista uczestniczek była zamykana, nie miała jeszcze na koncie wyników, które w ostatnich tygodniach przyciągnęły uwagę tenisowego świata. To właśnie dlatego wielu brytyjskich obserwatorów uważa dziś, że zasługuje na specjalne zaproszenie do głównej drabinki. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Maja Chwalińska po dotarciu do finału Rolanda Garrosa jest już 21. zawodniczką świata, ale gdy zamykały się listy do Wimbledonu, była poza pierwszą setką, co daje jej tylko możliwość zagrania w kwalifikacjach. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
0: Dzisiaj zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, na północnym wschodzie okresami dużo chmur i możliwy przelotny deszcz, a po południu na Suwalszczyźnie i Podlasiu także burze. Temperatura od 15 stopni nad morzem, około 19 w centrum, do 23 na zachodzie i południu. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywisty.
6: Jedynka. Polskie Radio.

lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili dżiny. Lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili dżiny. A ja mam dziwny problem. Zawsze pisałem słowa, gdy nękały stany podłe. A za widownię miałem smutek, więc nie za wygodnie mi w tym miłym letnim stanie. Pogubiłem słowa wzniosłe. To dosyć dziwny problem, szczególnie, że ostatnio płytkie szczęście dosyć modne. Szczególnie, że mi dobrze, gdy nieśmiało patrzy słońce na mnie i drogowców, którzy pocą się pełzając z korkiem. Nogi niosą nad Wisłę, tam cię spotkam, wierząc, że swą płynną mową zabłysnę. Jest to mocno naiwne, wiedząc, jak wyglądasz latem, a więc stojąc za winklem piszę słowo dość płytkie, no bo skoro mam milczeć, wolę już przeczytać tani wiersz. Z Wisłą wpadło już do morza zbyt wiele zamyśleń. Chowam wieczne pióro do plecaka, idę dalej, już 14 po 14, a więc się spóźniłem dla niej. Mówi miłe cześć, pyta o pogodę i jak mija mi dzień i czy jej coś opowiem. Czemu znowu atramentem pobrudziłem dłonie, dlaczego mam głowę w chmurach i czemu zgubiłem drogę? Dosyć mnogie pytania nade mną skrzętnie piętrzy. Nie wiem, czy odpowiadać, czy jej przeczytać wierszyk. W końcu mówię, że dzień dzisiaj mam naprawdę świetny i że piszę sobie o tych, co to się spocili w swetry. Kiedy stali w korku na drogowców spoglądałem, a ten widok wydał się naprawdę niezły. Wziąłem wieczne pióro i po krótkiej burzy mózgu zapisałem wnioski, a udało się finalnie stwierdzić, że lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku.

Znałaś dotyk policzka, zanim jeszcze w piątek w miasto wyszli budzi księżniczka, zanim król z pieśniarką się uśmiali w moich zamysłach. Teraz wiecznym piórem ci napiszę chlebi i igrzyska, rozumiesz? Los nam zesłał fortunę, trzeba mieć szczęście, żeby znaleźć wieczne pióro i tym wiecznym piórem móc popisać choćby o tych przepoconych dżinach. Nikt nie jeździłby tramwajem, mając latający dywan. Przyznasz chyba, wyznam ci dwa razy miłość, bo szaleje we mnie pożar, choć się tylko iskra tliła. Przyznaj miła, że gdy snułem te wywody w swojej głowie, kilka razy mimowolnie powtórzyłaś: lato zaskoczyło drogowców, przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy, przepocili swetry, no i przepocili dżiny. Lato zaskoczyło drogowców, przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Brniemy dalej w spacer po bulwarze nad Wiślanym. Zgubiliśmy czas i księżyc się pojawił ponad nami. Miasto śpi i śnią się wszystkim myśli zakazane. Gwiazdy budzą zachwyt, chociaż w sumie już je znam na pamięć. Dzisiaj naszym łożem będzie ziemia, ubrana w piękne szaty noc i nagi skrawek nieba. Nagle urywa się film i budzi ranny rumor. Wszystko jakieś inne, a w kurtce wiecznego pióra nie mam. Czuję się z tym okropnie, miasto, które snuło piękne wiersze, jęczy markotnie. A w notesie słowa się nie kleją i mają niewiele znaczeń. Wprawdzie opisałem cały świat, lecz tylko jeden spacer. No i przede wszystkim, gdzie jest postać, którą wczoraj namawiałem, by zasnęła ze mną pod tą chmurą? Zauważam kartkę, czytam na głos z wielkim trudem. Wszystko wyjaśni mi w liście, pisać będzie wiecznym piórem.

0: Wtorkowy poranek z Radiem Katowice, Paweł Nadrowski, informacje w skrócie.
1: Dziś prokuratura planuje przedstawić zarzuty 21-latkowi zatrzymanemu w sprawie ataku na policjantów w Brennej. Chodzi o niedzielną interwencję, kiedy mężczyzna miał być agresywny i według relacji funkcjonariuszy zaatakował jednego z nich młotkiem. 38 obrazów Witkacego trafiło do Muzeum Historii Katowic. Miasto zapłaciło za kolekcję 8 milionów złotych. Pieniądze trafią do fundacji byłych właścicieli obrazów, która pomaga młodym fizykom. Szpital Bonifratrów w Katowicach złożył wniosek do Narodowego Funduszu Zdrowia o włączenie do ogólnopolskiej sieci ośrodków leczenia głębokiej endometriozy.

0: 31.
1: Izabela Kuczyńska.
0: I Piotr Balasz. Policja tropi zabójcę rosyjskiego artysty. Mężczyzna znany z krytyki Putina został zastrzelony wczoraj w Białej Podlaskiej.
2: Trwają czynności zmierzające do zatrzymania napastnika.
1: Koniec obniżonej akcyzy na paliwo. Rząd zaczyna wygaszanie programu ceny paliwa niżej.
0: Amerykańskich żołnierzy w Polsce nie ubędzie. Takie zapewnienie padło w Waszyngtonie w trakcie wizyty Karola Nawrockiego.
3: Pan prezydent Trump podtrzymał swoje zobowiązanie sojusznicze.
1: Zabójstwo w Białej Podlaskiej prawdopodobnie było zaplanowaną zbrodnią.
0: W efekcie strzałów oddanych z niewielkiej odległości zginął 44-letni Rosjanin. To mieszkający od kilku lat w Polsce malarz, muzyk i bloger Siemion Skrypiecki. Według niezależnych rosyjskich mediów mężczyzna był zagorzałym krytykiem Putina.
1: Do ataku doszło wczoraj przed południem. Niezidentyfikowany mężczyzna kilkakrotnie wystrzelił w kierunku Rosjanina. Mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych jego życia nie udało się uratować.
0: Sprawca zabójstwa uciekł i dotąd nie został zatrzymany, przekazał rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie podinspektor Andrzej Fijołek.
2: Na chwilę obecną nie możemy potwierdzić, że mamy osobę, która stoi za tym zabójstwem.
1: Policjanci zabezpieczyli liczne nagrania z monitoringu, przesłuchali też pierwszych świadków.
0: Apelują do osób, które mogą mieć jakiekolwiek informacje o przekazywaniu ich funkcjonariuszom.
1: Większy ruch na stacjach paliwa, miejscami nawet kolejki przed dystrybutorami. Tak część kierowców zareagowała na wygaszanie rządowego programu ceny paliwa niżej.
0: Chcieli zdążyć przed przywróceniem pełnej akcyzy, bo od dziś nie jest już ona obniżona.
1: To może oznaczać nieznaczny wzrost cen benzyny i oleju napędowego, ale niekoniecznie.
0: A wyjaśni to nasz reporter.
4: Przywrócenie akcyzy to wzrost o około 30 groszy na litrze. Wicedyrektor działu analiz w XTB Michał Stajniak uważa, że pozytywne nastroje na rynkach paliw powinny sprawić, że Polacy w małym stopniu odczują podwyżkę cen.
5: Te warunki rynkowe powinny doprowadzić mniej więcej do spadku cen na poziomie około nawet 20 groszy na litrze, więc jakby ta sytuacja rynkowa może skompensować przywrócenie akcyzy.
4: Z kolei obniżony VAT z 23% do 8% będzie obowiązywał do końca czerwca. Kierowcy odczują wzrost cen na stacjach od przyszłego miesiąca. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
1: Nadzieje na niższe ceny paliw wzrosły po zawarciu rozejmu na Bliskim Wschodzie i odblokowaniu cieśniny Ormus.
0: Ogłoszenie porozumienia między Iranem a Stanami Zjednoczonymi sprawiło, że ceny ropy spadły wczoraj do poziomów niewidzianych na giełdach od blisko 3 miesięcy.
1: Redukcja wojsk amerykańskich w Europie nie dotknie Polski. Taką deklarację miał usłyszeć w Białym Domu polski prezydent.
0: Karol Nawrocki był gościem na urodzinach Donalda Trumpa. W czasie towarzyszącej jubileuszowi gali mieszanych sztuk walki przeprowadził krótką rozmowę z amerykańskim przywódcą.
1: Było też drugie spotkanie, przekazał szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej. Przy obu okazjach prezydent Trump podkreślał stabilność sojuszu z Polską, mówi Marcin Przydacz.
3: Przede wszystkim pan prezydent Trump podtrzymał swoje zobowiązanie sojusznicze. Polska jest ważnym sojusznikiem, więc to zobowiązanie sojusznicze, także i wynikające z potwierdzenia artykułu 5, wybrzmiało. Polacy mogą czuć się spokojni, że w razie jakichkolwiek potrzeb, w razie jakichkolwiek niepokojów, sojusz polsko-amerykański, ale tak naprawdę sojusz natowski również jest w dobrym kształcie, jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo wschodniej flanki.
0: Kwestia obecności amerykańskich wojsk w Europie była tematem spotkania prezydenta z przywódcą republikańskiej większości w amerykańskim Senacie.
1: Nie znamy efektów tej rozmowy. John Thun napisał jedynie na X-ie, że omawiano bliskie relacje dwustronne, a także wiodącą rolę Polski w wypełnianiu zobowiązań wobec NATO.
6: To są aktualności jedynki.
0: Katastrofa lotnicza w pobliżu jednej z amerykańskich baz lotniczych w Kalifornii.
1: Tuż po starcie rozbił się bombowiec B-52 Stratofortress. Na jego pokładzie było 8 osób, nikt nie przeżył.
7: Bombowiec rozbił się w bazie sił lotniczych Edwards tuż po starcie do rutynowej misji testowej. Baza została zamknięta, samoloty przekierowywano na inne lotniska. Na pokładzie znajdowała się mieszana załoga złożona z wojskowych, cywilnych pracowników rządowych, a także kontrahentów. Boeing potwierdził, że w samolocie było 2 jego pracowników. Przyczyny katastrofy są badane, ale proces ten potrwa prawdopodobnie kilka miesięcy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: Viktor Orban już nigdy nie będzie mógł zostać premierem Węgier. Parlament w Budapeszcie przyjął poprawkę do konstytucji, która pozwala kierować rządem maksymalnie przez 8 lat.
1: Peter Madzier i jego partia TISA argumentują, że ograniczenie kadencji ma zapobiegać nadmiernej koncentracji władzy i jest elementem odbudowy równowagi instytucjonalnej po latach rządów Fideszu.
0: Decyzja parlamentu jest jednym z najbardziej symbolicznych.

0: elementów przebudowy państwa zapowiadanej przez nową władzę.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Na sportowe aktualności zaprasza Krzysztof Kuzak. Dzień dobry. Mamy pierwszy mecz bez goli na piłkarskich Mistrzostwach Świata w Meksyku, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. To spotkanie numer 13 tegorocznego mundialu, w którym mistrzowie Europy Hiszpanie zagrali w Atlancie z debiutantem Republiką Zielonego Przylądka. O szczegółach Tadeusz Musioł.
3: W strzałach było 27-6 w posiadaniu piłki, miażdżąca przewaga Hiszpanii, a jednak w Atlancie mieliśmy pierwszą dużą niespodziankę w tych mistrzostwach. Hiszpania nie dała rady i zremisowała z Republiką Zielonego Przylądka 0-0. Fantastycznie spisywał się bramkarz, który blokował strzały nawet w najbardziej nieprawdopodobnych sytuacjach. Oyarzabal, Mendes, aktywny Cucurella, dużo działo się w okolicach pola karnego Republiki, ale bezproduktywnie. Z drugiej strony mniej, ale po przerwie też bywały okazje. Po awansie na mistrzostwa uznano, że dla Republiki Zielonego Przylądka to najlepsza w historii reklama archipelagu.
2: Remisem z Hiszpanią jeszcze ją wzmocnili. W innym meczu grupy H Arabia Saudyjska zremisowała z Urugwajem 2-2, w grupie G także remisy. Belgii z Egiptem 1-1 i Iranu z Nową Zelandią 2-2. Mamy także pierwszą dymisję trenera na mundialu. Tunezyjska federacja zwolniła Sabriego Lamouchiego po porażce ze Szwecją 1-5. Opozycja wygrała kluczowe głosowania podczas wczorajszego walnego zgromadzenia Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie. Między innymi zdecydowaną większością głosów podjęto uchwałę zobowiązującą prezesa Radosława Piesiewicza do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, na którym spodziewana jest debata nad odwołaniem Piesiewicza. Wcześniej, tuż przed wczorajszym zgromadzeniem, prezes PKOL poinformował dziennikarzy, że uregulowane zostały wszystkie należności finansowe wynikające z nagród dla olimpijczyków uczestniczących w zimowych igrzyskach Mediolan Cortina. 4 zwycięstwa i porażkę zanotowali Polacy pierwszego dnia zawodów bokserskiego Pucharu Świata w chińskim Guiyang. Do strefy medalowej awansowała wracająca do rywalizacji po urodzeniu dziecka Elżbieta Wójcik. W wadze powyżej 80 kg pokonała jednogłośnie na punkty Akram Khan Patan z Indii, co zapewniło jej miejsce w półfinale. Ponownie o sporcie już za godzinę.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
7: Pogoda.
0: Najchłodniejszy poranek na południowym zachodzie od 7 do 9 stopni, poza tym na ogół od 10 do 13, miejscami nad morzem 14, podobnie na południowym wschodzie. Najwięcej chmur i deszczu dziś nad północną i wschodnią Polską, a na Suwalszczyźnie i na Podlasiu także popołudniowe burze. Poza tym zachmurzenie ma być małe i umiarkowane, a temperatura maksymalnie wyniesie od 15 stopni na wybrzeżu do 19 w centrum i 23 na zachodzie i południu.
4: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
7: Klimat.
0: Niemal w całym kraju jakość powietrza jest teraz bardzo dobra, jedynie na kilku stacjach pomiarowych, w tym w Solcu Kujawskim, Szczecinie, Sosnowcu i Zakopanem dobra. W tej chwili nieco ponad 35% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej z wiatru, a zielone godziny spodziewane są około 10.
7: Jedynka. Polskie Radio.
8: Idealna temperatura w samochodzie? Gabriela Kaczyńska, Autoradio.
9: Dzisiaj 26 było o 5 rano.
8: Co?
9: Ogrzewanie na full.
8: To wysuszysz sobie śluzówki przed pracą.
9: No właśnie, no? Chyba się to chyba zadziało, no, wiesz? Właśnie. I tak właśnie, no muszę zwilżyć. Na szczęście temperaturę taką umiarkowaną mamy na drogach i oby tak już pozostało. Ruch, mimo że miejscami wzmożony, to jest płynny. Niewielkich utrudnień spodziewajmy się głównie w miejscu prac drogowych. Tak jest na północnym odcinku drogi 43 w Lgocie. Tam ruch jest ograniczony. ograniczony w obie strony i ten chwilowy korek. Jak na razie mamy zarówno w stronę Częstochowy, jak i w stronę Kłobucka. Podobną sytuację mamy na jurajskim odcinku drogi 78 w Pradłach. Tam, przypomnę, trwa budowa jurajskiej obwodnicy. Ruch odbywa się wahadłowo i też przymusowe chwilowe przystanki mamy po obu stronach. Lekko korkuje się także droga 44 w Bieruniu Nowym. Tam z kolei trwa przebudowa skrzyżowania z drogą 934. Duży ruch już spowalnia przejazd drogą 79 przez Sosnowiec, tak jest w rejonie Centrum Odzieżowego, na pasach w stronę Katowic. Po pozostałych drogach podróżujemy bez problemów. Co ważne, nagłych, poważnych drogowych zdarzeń nie ma. I oby tak dalej.
10: Oby, bardzo dziękujemy. Kolejne autoradio tuż przed siódmą, teraz punktualnie w pół do

Du hast mich. Du hast mich.

0: Wtorkowy poranek z Radiem Katowice, Paweł Nadrowski, informacje w skrócie.
1: Dziś prokuratura planuje przedstawić zarzuty 21-latkowi zatrzymanemu w sprawie ataku na policjantów w Brennej. Chodzi o niedzielną interwencję, kiedy mężczyzna miał być agresywny i według relacji funkcjonariuszy zaatakował jednego z nich młotkiem. 38 obrazów Witkacego trafiło do Muzeum Historii Katowic. Miasto zapłaciło za kolekcję 8 milionów złotych. Pieniądze trafią do fundacji byłych właścicieli obrazów, która pomaga młodym fizykom. Szpital Bonifratrów w Katowicach złożył wniosek do Narodowego Funduszu Zdrowia o włączenie do ogólnopolskiej sieci ośrodków leczenia głębokiej endometriozy. Placówka deklaruje spełnienie wymogów klinicznych i organizacyjnych wymaganych do uzyskania statusu 9. ośrodka w kraju. 9 firm jest zainteresowanych przebudową i rozbudową Teatru Zagłębia w Sosnowcu. Teraz komisja przetargowa sprawdzi dokumenty i wybierze najlepszego wykonawcę. Firma będzie odpowiedzialna za modernizację zabytkowego budynku głównego oraz stworzenie nowej infrastruktury i sceny.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 16 czerwca, jest 7. Na serwis Trójki zapraszają Anna Kowalik-Brankati i Michał Przerwa.
3: Policyjna obława w Małopolsce. Służby szukają 19-latka podejrzanego o zabójstwo byłej partnerki.
4: Za pół godziny posiedzenie Komitetu Bezpieczeństwa. Będzie mowa o stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce.
3: Amerykański bombowiec rozbił się w Kalifornii. Zginęło 8 osób.
4: Małopolska policja szuka 19-latka podejrzewanego o zamordowanie swojej byłej partnerki. Do tragedii doszło wczoraj w Mszanie Dolnej.
3: W poszukiwania zaangażowane są duże siły policji oraz Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Służby korzystają także z dronów, mówi Jolanta Batko z Limanowskiej Policji.
5: Działania poszukiwawcze zaangażowani są policjanci pionu kryminalnego, pionu prewencji, przewodnicy psów, a także grupy poszukiwawcze. Rozstawiono punkty blokadowe. Teren przeszukiwany jest wykorzystaniem dronów, zarówno policyjnych, jak i GoPro. Cały czas prowadzone są również działania operacyjne, mające na celu ustalenie miejsca ukrywania się poszukiwanego.
4: Policja prosi wszystkie osoby, które mają informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu poszukiwanego o niezwłoczny kontakt z numerem alarmowym 112 albo najbliższą jednostką.
3: Kolejny etap zabiegów polskiego rządu o stałą obecność amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. Za pół godziny zbiera się Komitet Rady Ministrów do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego. Będzie mu przewodniczył premier Donald Tusk.
4: Komitet omówi działania.

0: wadzić.
1: Mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. W posiedzeniu wezmą udział także przedstawiciele prezydenta oraz wojskowi dowódcy. Obecnie w Polsce amerykańscy żołnierze przebywają rotacyjnie co kilka miesięcy. Po zakończeniu działań nad Wisłą wracają do swoich domów i rodzin. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
2: Prezydent po powrocie ze Stanów Zjednoczonych zaprosi do pałacu ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza. Tematem rozmowy ma być stała obecność żołnierzy amerykańskich w Polsce.
3: Karol Nawrocki będzie chciał podzielić się informacjami, które otrzymał w Waszyngtonie, tłumaczy prezydencki minister Marcin Przydacz.
4: Drzwi do dalszej współpracy polsko-amerykańskiej, także i w kontekście stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce, są otwarte. Natomiast tę deklarację po stronie amerykańskiej trzeba wypełnić konkretami. No i za te konkrety w naturalny sposób musi odpowiadać już tutaj, w sensie wykonawczym, Ministerstwo Obrony Narodowej i sam pan minister Kosiniak-Kamysz.
2: Prezydent wziął udział w rodzinowym przyjęciu Donalda Trumpa, a wtedy doszło do krótkiej rozmowy z amerykańskim przywódcą.
3: O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie Bartosz Boheńczak z Konfederacji, kandydat na prezydenta Krakowa.
2: 8 osób zginęło w katastrofie amerykańskiego bombowca strategicznego B-52 w Kalifornii. Maszyna rozbiła się w bazie sił lotniczych Andrews tuż po starcie do rutynowej misji testowej.
3: Na pokładzie znajdowała się mieszana załoga złożona z wojskowych, cywilnych pracowników rządowych i kontrahentów. Bombowiec wykonywał lot testowy w ramach programu modernizacji radaru.
2: Wciąż nie został ujawniony pełny tekst porozumienia kończącego wojnę między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Obie strony przedstawiają sprzeczne wersje uzgodnionych warunków.
3: Uroczyste podpisanie dokumentu ma się odbyć w piątek w Genewie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
5: Stany Zjednoczone i Iran w niedzielę zaakceptowały ramowe porozumienie o zakończeniu wojny. Jednak przedstawiciele obu stron wydają sprzeczne oświadczenia na temat jego warunków. Spór dotyczy m.in. opłat za przepływ przez cieśninę Ormuz. Waszyngton twierdzi, że tranzyt będzie bezpłatny. Iran mówi, że będą opłaty. Najbardziej drażliwe kwestie, takie jak zniesienie sankcji wobec Iranu i ograniczenie irańskiego programu nuklearnego, odłożono do kolejnej rundy rozmów, która ma trwać 60 dni. Od porozumienia zdystansował się premier Izraela Benjamin Netanyahu, który dał do zrozumienia, że nie czuje się nim związany. Zapowiedział kontynuowanie walki w Libanie z Hezbollahem. Na ceremonię podpisania w Genewie mają przybyć ze strony amerykańskiej wiceprezydent J.D. Vance, zięć Trumpa Jared Kushner, a także specjalny wysłannik Steve Witkoff. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
3: Ukraina i Mołdawia otworzyły pierwsze rozdziały negocjacyjne z Unią Europejską. To sygnał, że rozwój wspólnoty nie może być zatrzymany, powiedział Wołodymyr Zełenski.
2: Ukraina i Mołdawia wykonały pierwsze ważne wspólne kroki. Ukraina i Mołdawia są ze sobą mocno związane. Razem idziemy w stronę członkostwa w Unii Europejskiej i wejdziemy do niej razem.
3: Panuje przekonanie, że Ukraina mogłaby wejść do Unii najwcześniej po 2035 roku.
2: To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Po nocy remisów, sport w Trójce o 7.05 i Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry.
8: Dzień dobry. Zaczynamy właśnie od wieści mundialowych. Najpierw Hiszpania nie była w stanie wbić gola Wyspom Zielonego Przylądka i skończyło się na 0-0. Belgia uratowała podział punktów z Egiptem 1-1, tak samo jak faworyzowany Urugwaj z Arabią Saudyjską. Więcej bramek padło tylko w starciu Islamskiej Republiki Iranu z Nową Zelandią. Dwa razy All Whites wychodzili na prowadzenie, dwa razy Persowie wyrównywali. W tym przypadku też remis 2-2. W rywalizacji o złoto mistrzostw Polski w koszykówce mężczyzn też remis Zastal Zielona Góra pokonał, bo Zastal to od zakładów stalowych, a nie od stali, dokładnie rzecz ujmując. Czyli Zastal Zielona Góra pokonał Legię Warszawa w czwartym meczu serii 85-73. O przebiegu spotkania mówi trener zielonogórzan Arkadiusz Miłoszewski.
9: Dużo lepsza energia, małe korekty w taktyce. Najważniejsza jest gra bez piłki. Jak gramy bez piłki, to kreujemy sobie pozycję. Kreujemy pozycję też dla zawodników, którzy mają piłkę w rękach. I to dzisiaj było, wydaje mi się, kluczem. Też Legia nie miała tej energii, którą miała w meczu wcześniejszym tutaj w Zielonej Górze. Cieszymy się, że doprowadziliśmy do remisu.
8: W rywalizacji do 4 wygranych jest 2-2. Koszykarze wracają teraz do stolicy. Spotkanie numer 5 w środę na Bemowie. A teraz smaczek transferowy dla kibiców siatkówki. Wicemistrz olimpijski z Paryża 2024 Tomasz Fornal będzie zawodnikiem Aluronu Warty Zawiercie. Wraca do Plus Ligi po roku spędzonym w Żiracie Bankashi Ankara. Polsko-brytyjski debel Jan Zieliński, Luke Johnson awansował do ćwierćfinału na trawiastych kortach Queen's Clubu w Londynie. Pokonali mocny czeski duet Jerzego Leheczkę i Jakuba Męsika 3-6, 6-3 i 12-10.

0: pięciu. Elżbieta Wójcik awansowała do strefy medalowej Pucharu Świata w Gui Yang. W Chinach Polka jednogłośnie pokonała Akram Khan Patan z Indii. W ćwierćfinałach zameldowali się również Agata Kaczmarska i Aleksiej Sewostianow. Jeszcze króciutka reminiscencja weekendowa, bo w natłoku mundialowym ta informacja podążała nieco dłuższą drogą. Królowa zimy Justyna Kowalczyk-Tekieli w parze z Janem Elantkowskim, ski-alpinistą olimpijczykiem z Mediolanu, wygrali Monte Rosa Sky Marathon w kategorii mixtów. To najwyżej położona trasa maratonu i kolebka skyrunningu. Do pokonania uczestnicy mają 35 km i około 7 tysięcy metrów przewyższeń. Łódka musi zapodawać.
1: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Wtorek zaczynamy ze słońcem na zachodzie i południu Polski, ale pod chmurką na wschodzie i północy. Od rana pada na Mazurach i Podlasiu i tak będzie sobie padać dziś na północnym wschodzie kraju. Możliwe tu będą także burze. Ale na zachodzie, w centrum i na południu słonecznie. Temperatura maksymalna na dziś to od 15 stopni na wybrzeżu do 23 na zachodzie i południu.
1: Na program zaprosił jego sponsor.
4: Słuchacze dzisiaj odpowiadają na pytanie o temperaturę idealną. Moja ulubiona to 25 stopni, to pan Mateusz na przykład. Max 25 to pani Jola. To jak będzie dziś?
5: No to prawie, bo dzisiaj do 23 maksymalnie, także no już no lepiej nie będzie. To idealnie dla państwa. Specjalna prognoza dla naszych słuchaczy.
4: Załatwiliśmy.
5: Jak sobie w ogóle spojrzymy na mapę meteo, to od tego może zacznę. Skąd te 23 stopnie? To wyraźnie widać, że Polska jeszcze ciągle znajduje się pod wpływem rozległego niżu. Tak więc no, jakichś wysokich noc to nie możemy się spodziewać. Niżu, jak to przy niżach jest, o imieniu kobiecym, Sabina. To na panią Sabinę można zwalać. Centrum niżowe przemieszcza się teraz z nadpołudniowego Bałtyku w głąb lądu, ale takim torem, że nas tak trochę omija, tylko zahacza lekko o województwo śląskie. Tak więc dzisiaj mamy najwięcej szczęścia z całej Polski, bo w przeciwieństwie do deszczowej północy to u nas będzie sucho i dość pogodnie. Zachmurzenie małe, umiarkowane, z przejaśnieniami, czyli z przebłyskami słońca, bez opadów. No i im więcej tego słońca, tym cieplej. Maksymalnie mówiłam 23 kreski. Tyle na pewno będzie w Rybniku. W Katowicach, w Bielsku-Białej około 21 stopni, w Częstochowie 22. Odrobinę przyjemniej niż wczoraj. Wiatr też nieco słabszy. Umiarkowanie zawiewa z zachodu. Cały czas jednak takim chłodnym powietrzem, więc to na te noty też wpływa i nasz komfort termiczny pewnie nieco niższy. Za to na komfortowym poziomie ciśnienie i na stabilnym poziomie około 1015 hektopaskali. Czerwiec nas już zdążył przyzwyczaić, że nie mamy co liczyć na stabilną aurę. Ma się dziać, tak więc jutro znowu mocniej odczujemy wędrówkę niżowej Sabiny. Ona się przesunie na południe i wschód. Spowoduje to wzrost zachmurzenia i lekki spadek ciśnienia. Pojawią się przelotne opady deszczu, a temperatura nieznacznie spadnie. W czwartek przetoczy się przez nasz region front, ale już zanim od piątku klinem zacznie się wdzierać nad śląskie ośrodek wyżowy, który w weekend może nam przynieść upał. Pierwszy w tym roku upał, no i zdecydowanie będzie więcej słońca. Upał, czyli 30 stopni ponad. To nie wiem, czy państwu się to podoba, czy nie.
4: No właśnie, głosy są podzielone.
5: Ja tam taki pierwszy upał to lubię, ale już taki 30 w miesiącu to niekoniecznie.
4: Pierwszy upał przez pierwsze 3 godziny.
5: Zdecydowanie. Nie więcej.
4: Marta Dobrowolska-Damsel powróci kwadrans po 10.
5: Tak jest.
4: Będzie aktualizacja prognozy pogody w Radiu Katowice. Bardzo dziękujemy.
5: Dziękuję również. Do usłyszenia. Do usłyszenia.
6: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Zaczynamy je od Katowic, gdzie zatłoczone mamy wszystkie drogi dojazdowe do miasta. Korków na nich spodziewajmy się na ulicy Kościuszki i przy dojeździe do niej od strony Giszowca i od strony Mikołowa. Lekko korkuje się też dojazd drogą 86 i to od strony Tychów i od strony Sosnowca. Bardzo wolno wjeżdżamy też do centrum miasta DTS-ką i potem drogą 79. Trasa ta lekko korkuje się w Szopienicach w miejscu prac drogowych i w Sosnowcu przy centrum odzieżowym. Na S1 prace drogowe generują postoje w Lędzinach, na pasach w stronę Siewierza. W Gliwicach zakorkowana jest droga 88 i łącząca się z nią trasa 78. Jadący w stronę Tarnowskich Gór utknął w Szałczy, gdzie trwają prace drogowe, i w Zabrzańskiej Rokitnicy. W samych Tarnowskich Górach droga 78 też jest mocno zatłoczona. Miejscami jedziemy wolno, a miejscami stoimy w kolejce oczekujących na przejazd. Podróżujący drogą 44 przymusowe przystanki mają w miejscu prac drogowych w Bieruniu Nowym i potem w Tychach pomiędzy Urbanowicami, a zjazdem na jedynkę kolejne utrudnienia w Tychach mamy na samej jedynce. Na jezdni w stronę Katowic tam pracują drogowcy, jeden pas jest zamknięty i jak informują kierowcy, tworzą się spore korki. Jedynka korkuje się także w Czechowicach-Dziedzicach w kierunku Bielska-Białej, też w miejscu prac drogowych. W samym Bielsku zatłoczone jest centrum miasta i dojazd do centrum drogą 52. Dokuczliwe korki utrzymują się na drogach dojazdowych do Żywca i to z każdego kierunku. One narastają, bo samochodów cały czas przybywa. Na północy województwa coraz większy ruch widać w centrum Częstochowy. Miejscami jest spowolniony, ale co ważne, jest płynny. Zatory natomiast mamy w Lgocie na drodze 43, gdzie trwa przebudowa. Na Jurze z kolei utkniemy w Pradłach na drodze 78, gdzie drogowcy wprowadzili ruch wahadłowy. 691 400 400. Czekamy na Państwa sygnały z dróg, a kolejny drogowy raport za niespełna pół godziny. Do usłyszenia.

0: Dosyć niemiłe jest to społeczeństwo, doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość, znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę, tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę, widziałem wszystko co było i będzie. Wiem kto z kim, co i gdzie brał. Wiem kto miał swoje, a kto żebrał. Wiem kto wygrywał, a kto przegrał. Które wilki zmienią się w jagnięta. Myślał, że jest bad boy, ale ego jego legło razem z techniczną przerwą. Jego banku, nie mam hajsu, więc nie dzwoń. Puszczam wodę i odpalam nowy sezon. W piątki leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać. Napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej. Nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

Kawki leżą w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać. Napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać. W sumie może wpadnę. Jak coś będziesz

0: Jest godzina 8. Polskie samorządy są coraz skuteczniejsze w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego, mówił w Radiu Katowice wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka. Ponownie opóźni się start budowy nowej nitki tramwajowej w Sosnowcu. Ścieżka dobrostanu psychicznego powstanie w Zabrzu. To część porozumienia, które miasto podpisało z Uniwersytetem Śląskim.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrobski, zapraszam. Polskie urzędy i samorządy stają się coraz skuteczniejszą linią obrony w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego, powiedział w Radiu Katowice wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka. W Katowicach trwają największe targi cyberbezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej. Dyskusja dotyczy też sektora prywatnego. Jak podkreślił Michał Gramatyka, firmy powinny być świadome zagrożeń, bo kiedy biznes pada ofiarą cyberataku, ponosi realne straty. Według wiceministra duże firmy są tego świadome, a małe i średnie powinny wdrożyć rozwiązania ochronne. Cała rozmowa jest na radio.katowice.pl.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Rozpoczęcie budowy nowej nitki tramwajowej w Sosnowcu po raz kolejny się opóźniło. Tory mają powstać na odcinku od ronda imienia Jana Pawła II do ronda Żołnierzy Wyklętych w dzielnicy Dańdówka. Mają być domknięciem tak zwanego tramwajowego ringu wokół dużej części miasta. Rzecznik tramwajów śląskich Paweł Cys powiedział, że powodem są procedury związane z przetargiem.
2: To przesunięcie terminu rozstrzygnięcia nastąpiło z uwagi na bardzo dużą liczbę zapytań do przedmiotu zamówienia ze strony potencjalnych wykonawców. Żeby oddać skalę, zazwyczaj jest ich około 20, a teraz było ich ponad 90 i każdy zawierało dodatkowe, szczegółowe pytania, na które chcemy odpowiedzieć.
0: Nowy termin otwarcia ofert to 25 czerwca. Dwutorowa trasa tramwajowa, która ma powstać w ciągu ulicy 11 listopada w Sosnowcu, powinna być wybudowana w ciągu 2 lat od podpisania umowy z wykonawcą. Ukraina rozpoczęła oficjalnie negocjacje członkowskie z Unią Europejską. Uroczyste otwarcie pierwszych rozdziałów negocjacyjnych odbyło się w Luksemburgu przy okazji spotkania ministrów spraw zagranicznych unijnych krajów. Ukraina złożyła wniosek o członkostwo w Unii kilka dni po rosyjskiej napaści. Kilka miesięcy później miała już status kandydata. Dziś robi krok na drodze do Unii po prawie 2-letniej blokadzie Węgier. O szczegółach Beata Płomecka. It is a
3: mega Monday. Po Wielkim Poniedziałku mówiła komisarz do spraw rozszerzenia Marta Kos. Żaden kraj nie osiągnął takiego postępu na drodze do Unii, walcząc jednocześnie z najbrutalniejszymi rosyjskimi okrucieństwami na swoim terytorium. A wicepremier do spraw integracji Ukrainy z Unią

0: Na trasie znajdą się specjalne tablice edukacyjne, mówił na nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych prezydent Zabrza Kamil Żbikowski.
1: Będą prezentować informacje o zdrowiu psychicznym, o ćwiczeniach i metodach, z którymi można poradzić sobie z problemami w tym zakresie. Bardzo się cieszymy, że możemy wraz z naukowcami i społecznością uniwersytetu pracować nad po pierwsze ulepszeniem naszej przestrzeni publicznej, a po drugie nadaniem jej tego charakteru edukacyjnego.
0: W ramach porozumienia Uniwersytet Śląski ma wspierać Zabrze w działaniach związanych z edukacją społeczną, zdrowiem psychicznym czy rozwojem inicjatyw skierowanych do różnych grup wiekowych. Dziś w regionie temperatura do 22 stopni. Zachmurzenie będzie najczęściej umiarkowane i duże, z większymi przejaśnieniami.
2: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Zaczynamy je od Katowic, gdzie zatłoczone mamy wszystkie drogi dojazdowe do miasta. Korków na nich spodziewajmy się na ulicy Kościuszki i przy dojeździe do niej od strony Giszowca i od strony Mikołowa. Lekko korkuje się też dojazd drogą 86 i to od strony Tychów i od strony Sosnowca. Bardzo wolno wjeżdżamy też do centrum miasta DTS-ką i potem drogą 79. Trasa ta lekko korkuje się w Szopienicach w miejscu prac drogowych i w Sosnowcu przy centrum odzieżowym. Na S1 prace drogowe generują postoje w Lędzinach, na pasach w stronę Siewierza. W Gliwicach zakorkowana jest droga 88 i łącząca się z nią trasa 78. Jadący w stronę Tarnowskich Gór utkną w Szałczy, gdzie trwają prace drogowe i w Zabrzańskiej Rokitnicy. W samych Tarnowskich Górach droga 78 też jest mocno zatłoczona. Miejscami jedziemy wolno, a miejscami stoimy w kolejce oczekujących na przejazd. Podróżujący drogą 44 przymusowe przystanki mają w miejscu prac drogowych w Bieruniu Nowym i potem w Tychach pomiędzy Urbanowicami, a zjazdem na jedynkę. Kolejne utrudnienia w Tychach mamy na samej jedynce. Na jezdni w stronę Katowic, tam pracują drogowcy, jeden pas jest zamknięty i jak informują kierowcy, tworzą się spore korki. Jedynka korkuje się także w Czechowicach-Dziedzicach w kierunku Bielska-Białej, też w miejscu prac drogowych. W samym Bielsku zatłoczone jest centrum miasta i dojazd do centrum drogą 52. Dokuczliwe korki utrzymują się na drogach dojazdowych do Żywca i to z każdego kierunku. One narastają, bo samochodów cały czas przybywa. Na północy województwa coraz większy ruch widać w centrum Częstochowy. Miejscami jest spowolniony, ale co ważne, jest płynny. Zatory natomiast mamy w Lgocie na drodze 43, gdzie trwa przebudowa. Na Jurze z kolei utkniemy w Pradłach na drodze 78, gdzie drogowcy wprowadzili ruch wahadłowy. 691 400 400. Czekamy na Państwa sygnały z dróg, a kolejny drogowy raport za niespełna pół godziny. Do usłyszenia.
3: Słuchacze dzisiaj odpowiadają na pytanie o temperaturę idealną. Moja ulubiona to 25 stopni, to pan Mateusz na przykład. Max 25 to pani Jola. To jak będzie dziś?
4: No to prawie, bo dzisiaj do 23 maksymalnie, także no już no lepiej nie będzie. To idealnie dla Państwa. Specjalna prognoza dla naszych słuchaczy.
3: Załatwiliśmy.
4: Jak sobie w ogóle spojrzymy na mapę meteo, to od tego może zacznę. Skąd te 23 stopnie? To wyraźnie widać, że Polska jeszcze ciągle znajduje się pod wpływem rozległego niżu. Tak więc no, jakichś wysokich not to nie możemy się spodziewać. Niżu, jak to przy niżach jest, o imieniu kobiecym, Sabina. To na panią Sabinę można zwalać. Centrum niżowe przemieszcza się teraz z nadpołudniowego Bałtyku w głąb lądu, ale takim torem, że nas tak trochę omija, tylko zahacza lekko o województwo śląskie. Tak więc dzisiaj mamy najwięcej szczęścia z całej Polski, bo w przeciwieństwie do deszczowej północy to u nas będzie sucho i dość pogodnie. Zachmurzenie małe, umiarkowane, z przejaśnieniami, czyli z przebłyskami słońca, bez opadów. No i im więcej tego słońca, tym cieplej. Maksymalnie mówiłam 23 kreski. Tyle na pewno będzie w Rybniku. W Katowicach, w Bielsku Białej około 21 stopni, w Częstochowie 22. Odrobinę przyjemniej niż wczoraj. Wiatr też nieco słabszy. Umiarkowanie zawiewa z zachodu. Cały czas jednak takim chłodnym powietrzem, więc to na te noty też wpływa i nasz komfort termiczny pewnie nieco niższy. Za to na komfortowym poziomie ciśnienie i na stabilnym poziomie około 1015 hektopaskali. Czerwiec nas już zdążył przyzwyczaić, że nie mamy co liczyć na stabilną aurę. Ma się dziać, tak więc jutro znowu mocniej odczujemy wędrówkę niżowej Sabiny. Ona się przesunie na południe i wschód. Spowoduje to wzrost zachmurzenia i lekki spadek ciśnienia. Pojawią się przelotne opady deszczu, a temperatura nieznacznie spadnie. W czwartek przetoczy się

0: Przez nasz region front, ale już zanim od piątku klinem zacznie się wdzierać nad śląskie ośrodek wyżowy, który w weekend może nam przynieść upał. Pierwszy w tym roku upał, no i zdecydowanie będzie więcej słońca. Upał, czyli 30 stopni ponad. To nie wiem, czy państwu się to podoba, czy nie.
1: No właśnie, głosy są podzielone.
0: Ja tam taki pierwszy upał to lubię, ale już taki 30 w miesiącu to niekoniecznie.
1: Pierwszy upał przez pierwsze 3 godziny.
0: Zdecydowanie. Nie więcej.
1: Marta Dobrowolska-Damsel powróci kwadrans po 10.
0: Tak jest.
1: Będzie aktualizacja prognozy pogody w Radiu Katowice. Bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję
1: Do
0: również.
1: Usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 16 czerwca, jest 8. Na serwis Trójki zapraszają Anna Kowalik-Brankati i Michał Przerwa.
3: Drony, blokady i śmigłowiec. W Małopolsce trwa obława za podejrzanym o zabójstwo 19-latkiem.
4: Sędzia Łukasz Piebiak odsunięto od orzekania, w tle m.in. afera hejterska.
3: Po informacjach o milionowych zarobkach młodego lekarza z warszawskiego SOR-u, ratusz rusza z kontrolami.
4: Poszukiwany 19-letni Kasper Wójtowicz. Chłopak jest podejrzewany o zamordowanie swojej byłej partnerki z Mszany Dolnej. Policja prowadzi kontrolę pojazdów, rozstawiono punkty blokadowe, a teren jest sprawdzany z wykorzystaniem dronów.
3: Do akcji włączono policyjny Black Hawk, informuje wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Wiesław Szczepański wskazał, że młody mężczyzna może ukrywać się w trudnym, górzystym terenie.
5: Dzisiaj rano po godzinie 5 zaangażowaliśmy również poszukiwania policyjnego Black Hawka. Ponad 130 policjantów z dronami, pracownicy GOPR-u, Myślenickiej Grupy Poszukiwawczej pracują na tym, aby odnaleźć tę osobę. Teren jest niezmiernie trudny, górzysty, lesisty, więc robimy wszystko, aby złapać tego niebezpiecznego przestępcę.
4: Ze wstępnych ustaleń wynika, że wczoraj wieczorem doszło do kłótni między 19-latkiem a jego byłą dziewczyną. Wtedy ją zaatakował. Mimo podjętej akcji ratunkowej życia 19-latki nie udało się uratować.
3: W kancelarii premiera trwa specjalne posiedzenie Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego. Politycy i wojskowi pod przewodnictwem Donalda Tuska omawiają gwarancje dla stałej obecności sił amerykańskich w Polsce.
4: Przed budynkiem jest nasz reporter Piotr Durys. Piotrze, jakie konkretne decyzje mają tam zapaść?
6: Dzień dobry. Narada powinna rozpocząć się o 7.30. Przy jednym stole zasiedli przedstawiciele rządu, służb oraz prezydenta. Polska chce udowodnić Waszyngtonowi, że jest gotowa w pełni na przyjęcie kolejnych tysięcy amerykańskich żołnierzy. I to na stałe. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że wymaga to wypracowania potężnego pakietu rozwiązań prawnych i infrastrukturalnych.
7: Z naszej strony musi być pełna gotowość do przeprowadzenia tej bardzo ważnej operacji wzmocnionej obecności wojsk amerykańskich w Polsce.
6: Aby amerykańscy żołnierze przenieśli się tutaj z rodzinami, Polska musi zagwarantować zaplecze, wybudować nowe osiedla, szkoły i szpitale. Szef Sztabu Generalnego przedstawi także raport o stanie naszych baz. Ostateczna decyzja należy do USA, ale nasz plan musi być dzisiaj dopięty na ostatni guzik.
4: Relacjonował Piotr Durys. Dziękujemy za relację.
3: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek odsunął od czynności służbowych sędziego Łukasza Piebiaka. Tłumaczy, że powodem są nadzwyczajnego ciężaru zarzuty, o których popełnienie jest on podejrzewany.
4: Sędzia Piebiak kojarzony jest z tak zwaną aferą hejterską, ale nie tylko, mówi rzeczniczka ministra Dominika Ziętara.
8: Chodzi tutaj przede wszystkim o dwa postępowania prokuratorskie. Pierwsze z nich dotyczy afery hejterskiej. W ramach śledztwa prokuratura zarzuca sędziemu Łukaszowi Piebiakowi kierowanie zorganizowaną grupą w ramach Ministerstwa Sprawiedliwości, która przy wykorzystaniu wrażliwych danych steczek osobowych szykanowała w mediach społecznościowych niezależnych sędziów. Drugie z postępowań dotyczy z kolei próby wyłudzenia mieszkania komunalnego o wartości szacowanej na 475 tysięcy złotych za pomocą podrobionego testamentu.
3: Sędzia Piebak nie będzie orzekał, nie będzie także wykonywał obowiązków jako członek Krajowej Rady Sądownictwa.
4: Krytyk Putina zamordowany w Polsce, informują rosyjskie niezależne media. 44-letni mężczyzna używający pseudonimu artystycznego Siemien Skrepecki to urodzony w kraju altajskim Robert Kuzuchakow.
3: Mężczyzna od 2021 roku mieszkał w Polsce. Z Rosji uciekł, obawiając się prześladowania na tle politycznym.
9: Niezależny portal Meduza podał, że do zabójstwa doszło w Białej Podlaskiej. Napastnik oddał w kierunku Rosjanina kilka strzałów z bliskiej odległości. Ofiara zmarła w szpitalu w wyniku odniesionych ran. Semena Skrepeckiego rosyjskie media niezależne przedstawiają jako artystę, malarza, muzyka i blogera. Według Meduzy rysował karykatury Władimira Putina, Ramzana Kadyrowa, Aleksandra Łukaszenki i zamęczonego przez moskiewski reżim opozycjonista Aleksieja Nawalnego. Portal Ważne Historie dodał, że Skrepecki krytykował władze Ukrainy. Wszystkie rosyjskie media niezależne podkreślają, że artysta ostatni raz występował publicznie 12 czerwca w Berlinie. Podczas happeningu przedstawił karykatury Putina i Stalina. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
4: Stołeczny ratusz zapowiedział szerokie kontrole w placówkach medycznych, gdzie funkcjonują szpitalne oddziały ratunkowe.
3: To w związku z przypadkiem 29-letniego działacza Koalicji Obywatelskiej, który jako koordynator SOR-u w miejskim szpitalu w rok miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych.
10: Kontrole to reakcja miasta na informacje o radnym Ursusa, który według oświadczenia majątkowego w zeszłym roku zarobił 1 600 000 zł, głównie z publicznych placówek ochrony zdrowia. Audyt rozpoczął się już w Szpitalu Południowym, gdzie będący w trakcie specjalizacji dr Dawid Kacprzyk kieruje SOR-em. Dodatkowo kontrolerzy mają sprawdzić, na jakich zasadach działacz Koalicji Obywatelskiej był zatrudniony w innej placówce na Ochocie. Sprawdzana ma być forma zatrudnienia czy zakres obowiązków. To nie koniec. W tym tygodniu Urząd Miasta przeprowadzi audyt w innych miejskich placówkach. Kontrolerzy wejdą do Szpitala Praskiego, Czerniakowskiego, Wolskiego i Bielańskiego. Przemysław Paczkowski, Polskie Radio RDC.
4: To był Serwis Trójki.
11: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
12: Japońscy kibice sprzątają po sobie na trybunach. Działacze koalicji w Warszawie teraz sprzątają po lekarzach. Dariusz Urbanowicz i sport teraz.
13: Tak, a oczywiście piłkarze też zostawiają sterylnie czystą szatnię.
12: O tak, jeśli o Japończykach mówimy, to tak.
13: Tak, tak, tam jest taka kultura. Na mundialu wczoraj potknięcia faworytów. Sensacją bezbramkowy remis Hiszpanów z Wyspami Zielonego Przylądka, ale też Belgowie nie byli w stanie wygrać z Egiptem. Zremisowali po golu samobójczym i skończyło się na 1-1. Tak samo jak Urugwaj uratował podział punktów z Arabią Saudyjską. W porannym świetnym, trzeba dodać, meczu Arabia Saudyjska goniła wynik z Nową Zelandią i dwa razy wyrównywała, było 2-2. Dziś o 21:00 konfrontacja z górnej półki. Francja zagra z Senegalem. W nocy pierwszy mecz broniącej tytułu Argentyny. Leo Messi i spółka zagrają z Algierią. Zastal wyrównał stan rywalizacji z Legią na 2-2 stawką Mistrzostwo Polski w koszykówce mężczyzn. Wczoraj w Zielonej Górze gospodarze utarli nosa obrońcom tytułu, zielonym kanonierom 85-73. Kapitan warszawskiego zespołu rozgrywający Andrzej Pluta.
14: Od samego początku wyszliśmy troszeczkę o spale. Energii nie było, oczywiście skuteczność też dzisiaj nie pomogła, ale to nie jest wymówka, bo w obronie przede wszystkim też daliśmy ciała. Pozwoliliśmy na to, żeby drużyna z Zielonej Góry zdobyła aż 85 punktów, a na wyjeździe no, ciężko cokolwiek później wymyślić, tym bardziej, że dzisiaj tej skuteczności nie było. Wracamy do Warszawy i mamy nadzieję, że uda nam się znowu objąć prowadzenie.
13: Mecz numer 5 w hali przy obrońców Tobruku 40 w środę o 20:15. Złoto wywalczy zespół, który wygra 4 razy. Temperatura przed Wimbledonem rośnie. Czołówka tenisowa zbiera się powoli w Londynie. Na kortach Queen's Clubu Jan Zieliński i Luke Johnson weszli do ćwierćfinału w deblu, pokonawszy w 3-setowym boju czeski duet Lecheczka-Menszik. Z Zizim Lecheczką zagra dziś singla właśnie w Londynie Kamil Majchrzak, a Hubert Hurkacz w Halle zagra z Andrejem Rublowem. Magdalena Frank też gra w Niemczech, a dokładnie w Berlinie i zmierzy się z Ewą Lis. I jeszcze wieści z rynków transferowych. Najaktywniejszy we wczorajszym meczu Hiszpanów z Wyspami Zielonego Przylądka Cucurella jest już zawodnikiem Realu Madryt. Na Bernabeu przeniósł się ze Stamford Bridge. Chelsea zarobiło na tym niespodziewanym transferze 55 milionów euro. Kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski po odejściu z Barcelony szuka pracodawcy. W ostatnich dniach bawił w USA i ustalał warunki kontraktu z Chicago Fire. Tymczasem jednak żadnych oficjalnych szczegółów nie podano.
11: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Wczorajsza deszczowo-burzowa aura ostała się na północnym wschodzie kraju. Na zachodzie, w centrum i na południu jest raczej słonecznie. I taki podział powinien dziś obowiązywać niemal przez cały dzień. Termometry pokażą maksymalnie od 15 stopni na wybrzeżu do 23 na zachodzie i południu. W większości kraju okolice 20.
11: Na program zaprosił jego sponsor.

zobaczyć świat. Mój brat jest dla mnie jak Jordan, a ja w kieszeni w spodniach znalazłem 100 koła i nikomu nie oddam. No i ciągle się dąsam. Z radia nagrywam scyzory Clearoya i kocham dziewczynę, którą poderwał Torgal, a w szkole pytają, kim chciałbym zostać. Chyba już leci, weź przełącz na Polsat.

0: Jest godzina 8. Polskie samorządy są coraz skuteczniejsze w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego, mówił w Radiu Katowice wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka. Ponownie opóźni się start budowy nowej nitki tramwajowej w Sosnowcu. Ścieżka dobrostanu psychicznego powstanie w Zabrzu. To część porozumienia, które miasto podpisało z Uniwersytetem Śląskim.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Polskie urzędy i samorządy stają się coraz skuteczniejszą linią obrony w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego, powiedział w Radiu Katowice wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka. W Katowicach trwają największe targi cyberbezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej. Dyskusja dotyczy też sektora prywatnego. Jak podkreślił Michał Gramatyka, firmy powinny być świadome zagrożeń, bo kiedy biznes pada ofiarą cyberataku, ponosi realne straty. Według wiceministra duże firmy są tego świadome, a małe i średnie powinny wdrożyć rozwiązania ochronne. Cała rozmowa jest na radio.katowice.pl.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Rozpoczęcie budowy nowej nitki tramwajowej w Sosnowcu po raz kolejny się opóźniło. Tory mają powstać na odcinku od ronda imienia Jana Pawła II do ronda Żołnierzy Wyklętych w dzielnicy Dańtówka. Mają być domknięciem tak zwanego tramwajowego ringu wokół dużej części miasta. Rzecznik tramwajów śląskich Paweł Cys powiedział, że powodem są procedury związane z przetargiem.
2: To przesunięcie terminu rozstrzygnięcia nastąpiło z uwagi na bardzo dużą liczbę zapytań do przedmiotu zamówienia ze strony potencjalnych wykonawców. Żeby oddać skalę, zazwyczaj jest ich około 20, a teraz było ich ponad 90 i każdy zawierało dodatkowe, szczegółowe pytania, na które chcemy odpowiedzieć.
0: Nowy termin otwarcia ofert to 25 czerwca. Dwutorowa trasa tramwajowa, która ma powstać w ciągu ulicy 11 listopada w Sosnowcu, powinna być wybudowana w ciągu 2 lat od podpisania umowy z wykonawcą. Ukraina rozpoczęła oficjalnie negocjacje członkowskie z Unią Europejską. Uroczyste otwarcie pierwszych rozdziałów negocjacyjnych odbyło się w Luksemburgu przy okazji spotkania ministrów spraw zagranicznych unijnych krajów. Ukraina złożyła wniosek o członkostwo w Unii kilka dni po rosyjskiej napaści. Kilka miesięcy później miała już status kandydata. Dziś robi krok na drodze do Unii po prawie 2-letniej blokadzie Węgier. O szczegółach Beata Płomecka.
3: It is a mega Monday. Po Wielkim Poniedziałku, mówiła komisarz do spraw rozszerzenia Marta Kos. Żaden kraj nie osiągnął takiego postępu na drodze do Unii, walcząc jednocześnie z najbrutalniejszymi rosyjskimi okrucieństwami na swoim terytorium. A wicepremier do spraw integracji Ukrainy z Unią i NATO, Taras Kaczka, tak komentował.
4: For us, this is a really a Rubicon.

0: W nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych prezydent Zabrza Kamil Żbikowski.
1: Będą prezentować informacje o zdrowiu psychicznym, o ćwiczeniach i metodach, z którymi można poradzić sobie z problemami w tym zakresie. Bardzo się cieszymy, że możemy wraz z naukowcami i społecznością uniwersytetu pracować nad po pierwsze ulepszeniem naszej przestrzeni publicznej, a po drugie nadaniem jej tego charakteru edukacyjnego.
0: W ramach porozumienia Uniwersytet Śląski ma wspierać Zabrze w działaniach związanych z edukacją społeczną, zdrowiem psychicznym czy rozwojem inicjatyw skierowanych do różnych grup wiekowych. Dziś w regionie temperatura do 22 stopni. Zachmurzenie będzie najczęściej umiarkowane i duże, z większymi przejaśnieniami.

0: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
1: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 16 czerwca, jest 9. Na serwis zapraszają Anna Kowalik-Brankati i Michał Przerwa.
2: Koniec poszukiwań 19-latka podejrzewanego o zabójstwo. W lesie znaleziono ciało.
3: Milionowe zarobki lekarzy wywołują polityczną debatę, mówił o tym rano gość bez uników rozmowy politycznej w Trójce.
2: Szczyt G7 skupi się dziś na Ukrainie. Do Evian przyjeżdża Wołodymyr Zełenski.
3: Koniec obławy w Mszanie Dolnej. Jak dowiedziało się nieoficjalnie Polskie Radio, poszukiwany 19-latek nie żyje. Trwa identyfikacja zwłok.
2: Od nocy trwały intensywne poszukiwania Kacpra Wójtowicza, podejrzewanego o zabójstwo 19-letniej byłej partnerki. Wcześniej miało dojść między nimi do sprzeczki.
3: Od dziś nie obowiązują już obniżone stawki akcyzy na benzynę i olej napędowy. W efekcie kierowcy mogą spodziewać się niewielkiego wzrostu cen paliw na stacjach.
2: Nasz reporter Mateusz Czmiel pytał kierowców we Wrocławiu, czy odczuli zmiany.
4: Dzisiaj jeszcze nie. Myślę, że stacje benzynowe, które wprowadziły kupony na przykład zniżkowe, no to też dużo to zmienia. Natomiast jak akcyza wróciła, chyba i tak cena jest niższa niż w trakcie sytuacji, która była kilka tygodni temu.
5: Akcyza wróciła na paliwo. Odczuła pani dzisiaj tankując?
6: Nie. Wczoraj było 6,04, dzisiaj jest 5,97, więc jest i tak taniej niż wczoraj.
7: Raczej nie, zawsze za stówkę tankuję, także...
5: Bez względu na wszystko.
7: Bez względu, dokładnie.
2: Podwyżka cen powinna jednak być mniej zauważalna z powodu spadków cen na światowych rynkach paliw po informacjach o rozejmie na Bliskim Wschodzie.
3: Horrendalnie wysokie zarobki lekarzy znowu budzą emocje. Po ujawnieniu historii Dawida Kacprzyka, lekarza z warszawskiego szpitala południowego, który w ubiegłym roku miał zarobić ponad 1,6 mln złotych.
2: Kandydat Konfederacji na prezydenta Krakowa Bartosz Bocheńczak, pytany w rozmowie politycznej w Trójce, czy w związku z podobnymi przykładami powinny być wprowadzone limity zarobków dla lekarzy, odpowiedział, że ma z tym problem.
8: Musielibyśmy już wyznaczyć ten limit, prawda? A jeżeli ktoś będzie chciał pracować więcej, jeżeli ktoś będzie bardziej zaradny, jeżeli ktoś będzie wykazywał się większą gospodarnością w zarządzaniu tym szpitalem, no to czy chcemy go w ten sposób karać tym limitem? Zastanawiam się, myślę, że nie bardzo.
2: Dawid Kacprzyk oprócz pracy w szpitalu południowym pracował jeszcze w trzech innych placówkach. Prezydent Warszawy zapowiedział audyt w warszawskich szpitalach. Kroki w tej sprawie podjęła także Naczelna Izba Lekarska.
3: A cała rozmowa z Bartoszem Bocheńczakiem na naszej stronie internetowej oraz na YouTubie.
2: Politycy koalicji rządzącej liczą na to, że prezydent Karol Nawrocki podpisze ustawę o statusie osoby najbliższej. Na zaplanowane w tym tygodniu spotkanie Karol Nawrocki zaprosił Urszulę Pasławską z PSL-u.
3: Poseł tej partii Andrzej Grzyb ma nadzieję, że Urszula Pasławska przekona prezydenta do podpisania ustawy.
9: Ja myślę, że te deklaracje ze strony Kancelarii Prezydenta są jasne, że ten zakres, który został uchwalony przez Sejm, będzie trudny do zaakceptowania przez Kancelarię Prezydenta, no ale zobaczymy, jak się zakończy misja pojednawcza ze strony pani poseł Urszuli Pasławskiej.
2: Chęć rozmowy zadeklarowała także Lewica, która razem z ludowcami pracowała nad kompromisem w tej sprawie. Rzecznik Łukasz Michnik powiedział, że do tej pory Kancelaria Prezydenta nie odpowiedziała, czy przedstawiciele jego partii mogliby wziąć udział w spotkaniu.
10: Chcemy rozmawiać, chcemy pociągnąć te negocjacje do końca, nie odpuścimy ich na żadnym etapie. Z informacji, jakie Kancelaria Prezydenta z siebie wydawała i sam prezydent, wynikało jasno, że prezydent nie za bardzo rozumiał, co chodzi w tej ustawie. Na razie bez odpowiedzi. Katarzyna Kotula jest gotowa, żeby rozmawiać z Karolem Nawrockim.
2: Sejm pod koniec maja przyjął ustawę o statusie osoby najbliższej.

0: przyszłym tygodniu trafi ona pod obrady Senatu.
1: We francuskim Evian dziś drugi dzień szczytu G7. Wczoraj dominował temat amerykańsko-irańskich negocjacji pokojowych.
0: Dziś główną kwestią ma być wojna w Ukrainie, tym bardziej, że we Evian pojawi się ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski.
2: Ukraiński prezydent spodziewany jest już rano na roboczej sesji z udziałem wszystkich przywódców państw G7. Francuska prezydencja liczy przede wszystkim na jasny sygnał wsparcia dla Kijowa ze strony prezydenta Stanów Zjednoczonych. Za kulisami Francja ma zabiegać o zorganizowanie dwustronnego spotkania między Donaldem Trumpem a Wołodymyrem Zełenskim, którego na razie nie przewidziano w oficjalnym programie. Wczoraj Donald Trump poinformował, że przed przylotem do Francji rozmawiał telefonicznie z Władimirem Putinem i Wołodymyrem Zełenskim o zakończeniu konfliktu. Widzę, że być może uda nam się coś w tej sprawie osiągnąć. Myślę, że obaj są na to otwarci, przekonywał. Z kolei ukraiński przywódca poinformował, że Rosja ignoruje jego propozycje spotkań i że poprosił Donalda Trumpa, by osobiście zaproponował Władimirowi Putinowi trójstronne spotkanie w Stanach Zjednoczonych. Jeśli Rosja odmówi, konieczne będzie zwiększenie presji, zaznaczył. Stefan Folzer, Polskie Radio.
3: Klimat.
0: W całym kraju jakość powietrza jest bardzo dobra, jedynie w Przemyślu, części Warszawy, Kobierzycach, Trzebnicy, Gorzowie Wielkopolskim i Koszalinie dobra.
1: W tej chwili prawie 46% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca.
0: To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: 5:05, czas na sport, Dariusz Urbanowicz.
6: Sport w ogóle, a piłka nożna na mundialu w szczególe są nieprzewidywalne. Debiutujące na Mistrzostwach Świata Wyspy Zielonego Przelądka nie dały sobie wbić bramki przez kandydatów do tytułu Hiszpanów i skończyło się na 0-0. Sensacja to mało powiedziane. Zapachniało też rewelacjami w starciu Belgów z Egiptem i Urugwaju z Arabią Saudyjską. W obu przypadkach było 1-1, a to faworyci pierwsi tracili gole. 2-2 w konfrontacji Islamskiej Republiki Iranu z Nową Zelandią. Ze względów politycznych w występie Iranu nie brakowało podtekstów.
7: Starcie to odbyło się w cieniu napięć politycznych na linii Iran-USA. Był to pierwszy mecz Iranu w Stanach Zjednoczonych od wybuchu konfliktu zbrojnego z tym krajem. Choć osiągnięto wstępne porozumienie w sprawie zakończenia działań wojennych, atmosfera pozostawała napięta w związku z problemami, z jakimi Iran musiał się mierzyć jeszcze przed rozpoczęciem turnieju, pisze USA Today. Mecz miał dodatkowy ciężar gatunkowy, gdyż Iran musiał przenieść swoją bazę treningową z Arizony do meksykańskiej Tijuany. Gdy już rozbrzmiał pierwszy gwizdek, gra toczyła się w szaleńczym tempie, podkreśla z kolei portal Yahoo Sports. Kilkuset Amerykanów irańskiego pochodzenia protestowało przed stadionem, na którym odbywał się pierwszy mecz Iranu na Mistrzostwach Świata. Domagali się oni zmian w Teheranie i wymachiwali flagą z lwem i słońcem, symbolem sprzed rewolucji. Podczas gdy tysiące kibiców tłumnie przybywały na obiekt, by obejrzeć grę drużyny w samym sercu największego skupiska irańskiej diaspory, informuje agencja prasowa Associated Press. Z kolei New York Times podał, kibicom zakazano wnoszenie na stadiony podczas Mistrzostw Świata flag Iranu sprzed rewolucji, po tym jak w Los Angeles, w wyniku rozprawy zwołanej w ostatniej chwili, podtrzymano zakaz wydany przez FIFA. Z Miami dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
6: Dziś w programie Mundialu kolejny mecz z podtekstami. Wicemistrzowie świata z Francji zagrają z byłą kolonią, Senegalem. To o 21:00, o północy Irak zagra z Norwegią. Broniąca tytułu Argentyna o 3:00 zmierzy się z Algierią, a o 6:00 Austria z Jordanią. A o 17:40 studio mundialowe w Trójce. Co jeszcze dziś w sporcie? Półfinałowy pojedynek Elżbiety Wójcik w Pucharze Świata w boksie. Agata Kaczmarska i Aleksiej Sewostianow powalczą w ćwierćfinałach. Przed nami też sporo emocji tenisowych. Kamil Majszczak nie zdążył nacieszyć się zwycięstwem w Sertenhagen-Bosch, a już musi zabierać się do pracy. Z holenderskich trawników przeniósł się na te londyńskie w Queen's Clubie i zagra dziś z Izim Lecheczką. Majszczak od poniedziałku to numer 47 ATP, a Czech jest 12 rakietą świata. Formy w hale szuka Hubert Hurkacz, a jego pojedynek z Andrejem Rublowem powinien się zacząć o 13. Magdalena Fręch też gra w Niemczech, a dokładnie w Berlinie i zmierzy się z Ewą Lis. Co prawda łodzianka przegrała w finale kwalifikacji z Szyłaj-Żęk, ale skorzystała na wycofaniu innej zawodniczki i zagra w turnieju głównym. A jutro w Warszawie mecz numer 5 w rywalizacji koszykarzy o Mistrzostwo Polski. Zastal wyrównał w Zielonej Górze na 2-2 po zwycięstwie z Legią 85-73.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Wczorajsza pogoda z całego kraju dziś ostała się była na północnym wschodzie. Na zachodzie, w centrum i na południu jest raczej słonecznie i taki podział powinien dziś obowiązywać przez niemal cały dzień. Termometry pokażą maksymalnie od 15 stopni na wybrzeżu do 23 na zachodzie i południu.
8: Na program zaprosił jego...
10: Słuchacze dzisiaj odpowiadają na pytanie o temperaturę idealną. Moja ulubiona to 25 stopni, to pan Mateusz na przykład. Max 25 to pani Jola. To jak będzie dziś?
11: No to prawie, bo dzisiaj do 23 maksymalnie, także no już no lepiej nie będzie. To idealnie dla państwa. Specjalna prognoza dla naszych słuchaczy.
10: Załatwiliśmy.
11: Jak sobie w ogóle spojrzymy na mapę meteo, to od tego może zacznę. Skąd te 23 stopnie? To wyraźnie widać, że Polska jeszcze ciągle znajduje się pod wpływem rozległego niżu. Tak więc no, jakichś wysokich not to nie możemy się spodziewać. Niżu, jak to przy niżach jest, o imieniu kobiecym, Sabina. To na panią Sabinę można zwalać. Centrum niżowe przemieszcza się teraz z nadpołudniowego Bałtyku w głąb lądu, ale takim torem, że nas tak trochę omija, tylko zahacza lekko o województwo śląskie. Tak więc dzisiaj mamy najwięcej szczęścia z całej Polski, bo w przeciwieństwie do deszczowej północy to u nas będzie sucho i dość pogodnie. Zachmurzenie małe, umiarkowane, z przejaśnieniami, czyli z przebłyskami słońca, bez opadów. No i im więcej tego słońca, tym cieplej. Maksymalnie mówiłam 23 kreski. Tyle na pewno będzie w Rybniku. W Katowicach, w Bielsku-Białej około 21 stopni, w Częstochowie 22. Odrobinę przyjemniej niż wczoraj. Wiatr też nieco słabszy. Umiarkowanie zawiewa z zachodu. Cały czas jednak takim chłodnym powietrzem, więc to na te noty też wpływa i nasz komfort termiczny pewnie nieco niższy. Za to na komfortowym poziomie ciśnienie i na stabilnym poziomie około 1015 hektopaskali. Czerwiec nas już zdążył przyzwyczaić, że nie mamy co liczyć na stabilną aurę. Ma się dziać, tak więc jutro znowu mocniej odczujemy wędrówkę niżowej Sabiny. Ona się przesunie na południe i wschód. Spowoduje to wzrost zachmurzenia i lekki spadek ciśnienia. Pojawią się przelotne opady deszczu, a temperatura nieznacznie spadnie. W czwartek przetoczy się przez nasz region front, ale już zanim od piątku klinem zacznie się wdzierać nad śląskie ośrodek wyżowy, który w weekend może nam przynieść upał. Pierwszy w tym roku upał, no i zdecydowanie będzie więcej słońca. Upał, czyli 30 stopni ponad. To nie wiem, czy państwu się to podoba, czy nie.
12: No właśnie, głosy są podzielone.
11: Ja tam taki pierwszy upał to lubię, ale już taki 30 w miesiącu to niekoniecznie.
12: Pierwszy upał przez pierwsze 3 godziny.
11: Zdecydowanie. Nie więcej.
12: Marta Dobrowolska-Damsel powróci kwadrans po 10.
11: Tak jest.
12: Będzie aktualizacja prognozy pogody w Radiu Katowice. Bardzo dziękujemy.
11: Dziękuję
12: do
11: również.
12: Usłyszenia.
11: Do usłyszenia.

nie odwiedzam galerii. Bezwiednie nie wydaję pieniędzy. Zbędnie nie grywam w pokera. Namiętnie nie bywam w barach. Codziennie. Nie oglądam kabaretów, tekstów wypłodzonych przez wątpliwych poetów. Nie słucham prawie wcale, nie potrafię też docenić języka celebrytów, znanych z tego, że są znani.

0: Nie mam konta.
1: Słucham?
0: Na Twitterze nie mam bloga. Całkiem szczerze nie rozumiem. Po co spowiadać? Miałbym się połowie świata. Nie robię hałasu. Mam ciche marzenie i mnóstwo czasu na twórcze myślenie.

0: Jest 10. W Katowicach trwają targi cyberbezpieczeństwa. Ważnym tematem są cyberzagrożenia w samorządach. Pijany kierowca karawanu zatrzymany przez częstochowską policję. Okazało się, że przewoził w tym czasie trumnę z ciałem. Wimbledon ma ogłosić nazwiska zawodników, którzy otrzymają dzikie karty do głównej drabinki turnieju. Szansę ma na to m.in. Maja Chwalińska.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Polskie urzędy i samorządy coraz bardziej stają się skuteczną linią obrony na froncie walki o bezpieczeństwo cyfrowe, przyznał w Radiu Katowice wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka. Cyberbezpieczeństwo państwa jest tematem przewodnim odbywającego się w Katowicach CyberSec Expo and Forum. Wiceminister dodał, że w dyskusjach samorządowcy przedstawiają swoje pomysły na walkę z cyberzagrożeniami.
2: W mojej ocenie Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia jest wręcz stworzona do tego, żeby stać się takim socem, czyli takim związkiem powiatów, który będzie mógł zabezpieczać cyfrowo cyberprzestrzeń. Podobnie jak zrobiły to śląskie uczelnie, czy to Uniwersytet Śląski, czy Uniwersytet Ekonomiczny, czy Politechnika Śląska.

0: Raz z trumną. Nietrzeźwy 51-latek stanie przed sądem. Grożą mu 3 lata więzienia, wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka grzywna.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Ponad 5 milionów złotych mają do wydania mieszkańcy Chorzowa w ramach tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Rozpoczęło się przyjmowanie projektów. Można je składać w 3 kategoriach, powiedziała rzeczniczka chorzowskiego magistratu Katarzyna Chochuł.
2: Projekty małe do 50 tysięcy złotych, projekty średnie do 200 tysięcy złotych i projekty duże do 1 miliona złotych.
0: Dodatkowo miasto zachęca do zgłaszania propozycji w ramach nowej inicjatywy budżetu regionalnego, senioralnego i młodzieżowego. Przeznaczony jest m.in. na organizację warsztatów czy wydarzeń związanych ze śląską tradycją i kulturą.
2: Pomysły nie konkurują już z remontami dróg czy budową placów zabaw i mają swoją osobną przestrzeń. Do 50 tysięcy złotych każda, czyli projekty regionalne, senioralne i młodzieżowe.
0: Termin składania wniosków upłynie 5 lipca. Wimbledon ma ogłosić nazwiska zawodników, którzy otrzymają dzikie karty do głównej drabinki turnieju. Z informacji przesłanej przez londyński klub wynika, że komunikatu można spodziewać się przed południem. Wśród tenisistek, które mają szansę na specjalne zaproszenie, wymieniana jest pochodząca z Dąbrowy Górniczej Maja Chwalińska. Organizatorzy na stronie internetowej zastrzegają jednak, że termin ogłoszenia listy zawodników może zmienić się w ostatniej chwili. Świadczy to o tym, że decyzja nie jest łatwa. Dziś temperatura do 22 stopni, a do tego zachmurzenie przeważnie umiarkowane i duże, z większymi przejaśnieniami.
3: Dziś i w dniach następnych o pogodzie szczegółowo opowie Marta Dobrowolska-Damszel. Dzień dobry.
4: Dzień dobry Państwu. Po chłodnym poranku i zaledwie 10 stopniach robi nam się wreszcie przyjemniej za oknami. No i im więcej słońca, tym wiadomo lepszy humor, na ciele i na duszy lepiej. Dziś na niebie nad Śląskiem rządzą małe i umiarkowane chmury. Ich ilość oczywiście będzie się zmieniać, a w międzyczasie tak zwanym pojawiać się będzie słońce. No i im więcej tego słońca, tym lepsza temperatura. Teraz w Katowicach, w Bielsku-Białej 21 stopni, Częstochowa melduje 22 kreski na termometrach, a Rybnik idzie na rekord i zgarnia 23 stopnie Celsjusza, w cieniu oczywiście. Tak więc dzień milszy niż wczoraj, przyjemniejszy i cieplejszy. Nawet wiatr wrzucił nieco niższy bieg i dmucha umiarkowanie z zachodu, chociaż oczywiście przypominam, że wciąż to jest takie rześkie, chłodne powietrze, które wpływa na nasz komfort termiczny. Za to ciśnienie nie skacze, trzyma komfortowy poziom 1015 hektopaskali. Cieszmy się, bo nie będzie to trwało w nieskończoność. Już jutro zacznie lekko opadać. Na mapach meteo widać, że Polską kręci cały czas rozległy niż Sabina. On sobie teraz wędruje z nadbałtyku w głąb lądu. Na szczęście Śląskie traktuje ulgowo i tak tylko nas muska i omija bokiem. Na szczęście dzisiaj. Mamy dzisiaj farta, północ Polski moknie w deszczu, a u nas sucho i pogodnie. I tak będzie do końca dnia, ale już wieczorem zacznie się pojawiać na niebie nieco więcej chmur i jutro sielanka minie, bo Sabina pokaże znowu charakterek, przesunie się na południe i wschód, przez co ciśnienie nam lekko spadnie, a chmury urosną i może jutro pokropić deszcz. W czwartek przejdzie front, więc będzie jeszcze więcej deszczu, ale uszy do góry, bo od piątku klinem zacznie się wdzierać do nas potężny wyż, który wedle zapowiedzi meteorologów przyniesie mnóstwo słońca, no i pierwszy w tym roku upał. To w weekend. Upał, czyli temperaturę powyżej 30 stopni Celsjusza. Tak więc jest do czego odliczać, no i jeśli Państwo jeszcze planów na weekend nie mieli, tych plenerowych, no bo skoro 30 stopni trzeba korzystać, to można już teraz tworzyć.
3: O, właśnie. Czyli gdzieś jakaś woda, czy coś. Bardzo dziękujemy. Marta Dobrowolska-Damszel i szczegółowa prognoza pogody w Radiu Katowice ponownie po godzinie 14.
5: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska, a zaczynamy je od południa regionu i dobrej informacji. Nie ma już utrudnień na drodze krajowej 52 w Bielsku-Białej. Tam po tym, jak rozsypał na jezdnię się ładunek,

0: dnia w kierunku Cieszyna była całkowicie zablokowana. Teraz ruch przywrócono i co ważne, korki się rozładowały. I na południu pozostajemy, bo niewielkie korki jeszcze utrzymują się na drogach dojazdowych do Żywca i to z każdej strony. Prace drogowe natomiast generują chwilowe postoje na drodze 44 w Bieruniu Nowym. Tak jest w rejonie skrzyżowania z drogą 934. To skrzyżowanie jest w przebudowie, stąd te kłopoty. W Katowicach jeszcze lekko korkuje się ulica 73 Pułku Piechoty przy dojeździe do pętli Brynowskiej, czyli przy dojeździe do ulicy Kościuszki od strony Giszowca. Na Jurze z kolei prace drogowe wymuszają postój na drodze 78 w Pradłach. Tam ruch odbywa się wahadłowo. Na północy utkniemy w Lgocie na drodze krajowej 43, która też jest w przebudowie. Szerokiej drogi, do usłyszenia.
1: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 16 czerwca, właśnie minęła 10. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski.
2: Ciało młodego mężczyzny znaleziono podczas policyjnej obławy w Małopolsce. To prawdopodobnie on był poszukiwany w związku z zabójstwem 19-latki. Są zarzuty w śledztwie dotyczącym wydawania za łapówki certyfikatów odbytych szkoleń dla ochroniarzy. Oskarżonych jest 8 osób. Już niedługo dowiemy się, czy tenisistka Maja Chwalińska otrzyma dziką kartę Wimbledonu. Decyzja ma zapaść jeszcze przed południem. Podczas policyjnej obławy znaleziono ciało młodego mężczyzny. To prawdopodobnie 19-latek poszukiwany w związku z zabójstwem 19-latki z gminy Mszana Dolna w Małopolsce. W pobliżu Mszany Dolnej jest nasz reporter Paweł Pawlica.
3: Po ponad 8 godzinach policja zakończyła poszukiwania 19-latka podejrzanego o morderstwo. W akcji wykorzystywane były psy tropiące, drony, a także policyjny śmigłowiec. To właśnie załoga śmigłowca w lesie w miejscowości Niedźwiedź wypatrzyła ciało poszukiwanego 19-latka. Na miejscu morderstwa 19-latki, jak i znalezienia ciała jej byłego partnera pracują śledczy. W przypadku śmierci młodego mężczyzny wstępnie wykluczony został udział osób trzecich. Policja informuje, że 19-latka zginęła wczoraj wieczorem. Jej były chłopak, również 19-latek, miał zaatakować ją w czasie sprzeczki, a potem uciec. Życia 19-latki nie udało się uratować. Z miejscowości Niedźwiedź, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
2: 8 osób usłyszało zarzuty w śledztwie dotyczącym korupcji przy szkoleniach dla pracowników ochrony. Policjanci zatrzymali ich w Gdańsku, Gdyni, Malborku i powiecie gdańskim. 68-letni dyrektor dwóch placówek oświatowych miał za łapówki wystawiać nieprawdziwe zaświadczenia.
4: W zamian za przekazywane środki pieniężne wystawiane były dokumenty potwierdzające ukończenie kursów. Mimo, że osoby wskazane w zaświadczeniach nie uczestniczyły w wymaganych przepisami prawa zajęciach teoretycznych ani praktycznych.
2: Mówił prokurator Mariusz Duszyński. Dokumenty były później wykorzystywane do ubiegania się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, którą prowadzi policja. Dyrektor usłyszał 7 zarzutów, nie trafił jednak do tymczasowego aresztu, mimo że chciała tego prokuratura. Pozostałych 7 osób odpowie za wręczanie korzyści majątkowych. Podejrzanym grozi do 10 lat więzienia. Ukraina rozpoczęła oficjalnie rokowania członkowskie z Unią Europejską. Wczoraj przy okazji spotkania ministrów spraw zagranicznych unijnych krajów w Luksemburgu uroczyście otwarto pierwsze rozdziały negocjacyjne. Na Dnieprem komentuje się to jako ważny krok ku wspólnocie. Nie brak też opinii, że przed Ukraińcami jeszcze długa i trudna droga. Z ekspertami rozmawiał Paweł Buszko.
5: Pierwszy z 6 tzw. klastrów negocjacyjnych obejmuje praworządność, funkcjonowanie instytucji demokratycznych i reformę administracji. Ukraińcy chcą otworzyć kolejne klastry już w najbliższym czasie, jednak ich realizacja, to znaczy przyjęcie odpowiednich reform, może zająć lata. Podkreśla na antenie telewizji ICTV Lubow Akuenka, szefowa Kijowskiego Centrum Polityki Europejskiej. Jak zaznacza, bez dogłębnych reform wspólnota będzie dla Ukrainy zamknięta. Europejczycy chcą, aby do ich wspólnoty weszło państwo, w którym przestrzega się praw człowieka, gdzie granice są kontrolowane, prawidłowo działa system organów ścigania, inwestor jest chroniony, a korupcja jest skutecznie zwalczana. Zdaniem ekspertów proces dostosowywania się do wymogów unijnych może zająć kilka lat, a nawet dekadę. Reform nie ułatwia tocząca się na Ukrainie wojna. Paweł Buszko, Polskie Radio.
2: Wimbledon ma ogłosić nazwiska zawodników, którzy otrzymają dzikie karty do głównej drabinki turnieju tenisowego. Z informacji przesłanej przez londyński klub naszej korespondentce wynika, że komunikatu można spodziewać się przed południem. Wśród tenisistek, które mają szansę na specjalne zaproszenie, wymieniana jest Polka Maja Chwalińska. Jej nazwisko pojawia się nie tylko w polskich, ale także w brytyjskich mediach. Dziennik The Independent poświęcił Polce osobny artykuł, przypominając, że jej znakomite wyniki przyszły już po zamknięciu listy uczestniczek Wimbledonu. To właśnie dlatego organizator aktorzy znaleźli się w nietypowej sytuacji. Muszą zdecydować, czy nagrodzić zawodniczkę, która w ostatnich tygodniach stała się jedną z największych rewelacji kobiecego tenisa, czy nie. Przypomnijmy, Polka niespodziewanie dotarła do finału turnieju Rolanda Garrosa. W najważniejszym pojedynku przegrała z Mirą Andrijewą. Wimbledon rozpocznie się 29 czerwca. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Wtorek pochmurny, rozpogodzenia możliwe w drugiej połowie dnia. Aktualnie pada w regionach północnych, w północno-wschodniej połowie kraju możliwe natomiast burze. Najchłodniej na wybrzeżu 15 stopni, około 19 w centrum, do 23 na zachodzie i południu.
7: Na program zaprosił

0: Jest 10. W Katowicach trwają targi cyberbezpieczeństwa. Ważnym tematem są cyberzagrożenia w samorządach. Pijany kierowca karawanu zatrzymany przez częstochowską policję. Okazało się, że przewoził w tym czasie trumnę z ciałem. Wimbledon ma ogłosić nazwiska zawodników, którzy otrzymają dzikie karty do głównej drabinki turnieju. Szansę ma na to m.in. Maja Chwalińska.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Polskie urzędy i samorządy coraz bardziej stają się skuteczną linią obrony na froncie walki o bezpieczeństwo cyfrowe, przyznał w Radiu Katowice wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka. Cyberbezpieczeństwo państwa jest tematem przewodnim odbywającego się w Katowicach CyberSec Expo and Forum. Wiceminister dodał, że w dyskusjach samorządowcy przedstawiają swoje pomysły na walkę z cyberzagrożeniami.
2: W mojej ocenie Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia jest wręcz stworzona do tego, żeby stać się takim socem, czyli takim związkiem powiatów, który będzie mógł zabezpieczać cyfrowo cyberprzestrzeń. Podobnie jak zrobiły to śląskie uczelnie, czy to Uniwersytet Śląski, czy Uniwersytet Ekonomiczny, czy Politechnika Śląska. Oni są chronieni przez jedną organizację. Tej organizacji udało się skupić bardzo dobrych ekspertów, wysokiej klasy specjalistów.
0: Wydarzenie odbywa się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Cała rozmowa z naszym porannym gościem jest na radio.katowice.pl. Częstochowscy policjanci zatrzymali nietrzeźwego kierowcę karawanu. Miał w organizmie 2,5 promila alkoholu. O pojeździe zakładu pogrzebowego poruszającym się slalomem po ulicach Radostkowa poinformował świadek zdarzenia. Chwilę później policjanci z drogówki namierzyli i zatrzymali karawan w Częstochowie. Za kierownicą siedział 51-letni mieszkaniec Radomska. Okazało się, że mężczyzna przewoził trumnę z ciałem. Na miejsce przyjechał inny, trzeźwy pracownik zakładu pogrzebowego, któremu policjanci przekazali pojazd wraz z trumną. Nietrzeźwy 51-latek stanie przed sądem. Grożą mu 3 lata więzienia, wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka grzywna.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Ponad 5 milionów złotych mają do wydania mieszkańcy Chorzowa w ramach tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Rozpoczęło się przyjmowanie projektów. Można je składać w 3 kategoriach, powiedziała rzeczniczka chorzowskiego magistratu Katarzyna Chochuł.
3: Projekty małe do 50 tysięcy złotych, projekty średnie do 200 tysięcy złotych i projekty duże do 1 000 000 złotych.
0: Dodatkowo miasto zachęca do zgłaszania propozycji w ramach nowej inicjatywy budżetu regionalnego, senioralnego i młodzieżowego. Przeznaczony jest m.in. na organizację warsztatów czy wydarzeń związanych ze śląską tradycją i kulturą.
3: Pomysły nie konkurują już z remontami dróg czy budową placów zabaw i mają swoją osobną przestrzeń. Do 50 tysięcy złotych każda, czyli projekty regionalne, senioralne i młodzieżowe.
0: Termin składania wniosków upłynie 5 lipca. Wimbledon ma ogłosić nazwiska zawodników, którzy otrzymają dzikie karty do głównej drabinki turnieju. Z informacji przesłanej przez londyński klub wynika, że komunikatu można spodziewać się przed południem. Wśród tenisistek, które mają szansę na specjalne zaproszenie, wymieniana jest pochodząca z Dąbrowy Górniczej Maja Chwalińska. Organizatorzy na stronie internetowej zastrzegają jednak, że termin ogłoszenia listy zawodników może zmienić się w ostatniej chwili. Świadczy to o tym, że decyzja nie jest łatwa. Dziś temperatura do 22 stopni, a do tego zachmurzenie przeważnie umiarkowane i duże, z większymi przejaśnieniami.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 16 czerwca, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. ABW bada zabójstwo w Białej Podlaskiej. Zastrzelono tam artystę krytykującego Putina. Polska staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem do inwestowania, mówi tak premier na giełdowym debiucie kanadyjskiej firmy, która zainwestuje 20 miliardów złotych. Izrael hamulcowym umowy USA z Iranem. Premier Netanyahu twierdzi, że nie wycofa wojsk z południowego Libanu. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest zaangażowana w sprawę zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej. Poinformował o tym rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Rosjanin został zastrzelony wczoraj. Ofiara to artysta, malarz, muzyk i bloger, krytyk Putina o pseudonimie Siemion Skrepecki. Policjanci cały czas poszukują sprawcy lub sprawców.
5: Standardowo zawsze w takich sytuacjach podmiotem wiodącym jest policja. To policjanci zabezpieczają ślady, zbierają dowody, ustalają świadków tego zdarzenia. Sprawę traktujemy bardzo poważnie, dlatego zaangażowani zostali też funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, którzy bardzo ściśle w tej sprawie współpracują z policjantami.
4: Do zdarzenia doszło przed 10 na ulicy Królowej Jadwigi. Mężczyzny mimo reanimacji nie udało się uratować. Policjanci

0: Jak zagraniczni giganci oceniają dzisiaj potencjał polskiej gospodarki?
1: Dzień dobry. Szef rządu mocno akcentował, że z miesiąca na miesiąc Polska staje się coraz bardziej atrakcyjnym i wiarygodnym miejscem do lokowania kapitału. Co najważniejsze, dzieje się to w cieniu wydarzeń i wojny za naszą wschodnią granicą. Zagraniczni inwestorzy mają jednak pełne zaufanie do naszego kraju, opierając swoje wieloletnie perspektywy na chłodnych i bezpiecznych kalkulacjach.
2: Atrakcyjność Polski jest zdecydowanie większa niż obiektywne zagrożenia, które na naszym kontynencie i na całym świecie pokazują coraz wyraźniej swoje bezwzględne oblicze.
1: Premier przekazał także, że doszło do sfinalizowania rozmów w sprawie fabryki samochodów elektrycznych w Jaworznie. Polska zyskała globalnego partnera technologicznego z Tajwanu.
2: Po wakacjach jesienią ostatecznie sfinalizujemy nasze rozmowy z Foxconnem, z partnerami z Tajwanu. Będziemy budowali wielki hub w Jaworznie.
1: Nowy hub da pracę 4000 osób. Premier zapowiedział też podpisanie rekomendacji prawnych twardo wspierających rodzime firmy w łańcuchu dostaw.
0: A relacjonował Piotr Durys. Teraz krótko doniesienia z Poznania. Prezydent Jacek Jaśkowiak podczas sesji Rady Miasta został obrzucony ciastem przez niezidentyfikowanego mężczyznę. Obrady zostały przerwane. Na dzisiejszej sesji ma zapaść decyzja w sprawie udzielenia Jaśkowiakowi absolutorium i wotum zaufania. Częstochowscy policjanci zatrzymali nietrzeźwego kierowcę karawanu. O pojeździe zakładu pogrzebowego poruszającego się slalomem po ulicach Radostkowa funkcjonariuszy poinformował świadek.
3: Po chwili policjanci z częstochowskiej drogówki namierzyli i zatrzymali ten karawan. Za kierownicą siedział 51-letni mieszkaniec Radomska. Miał on 2,5 promila alkoholu w organizmie i w takim stanie przewoził trumnę z ciałem.
0: Mówiła Barbara Poznańska z policji. Na miejsce przyjechał inny trzeźwy pracownik zakładu pogrzebowego, któremu policjanci przekazali pojazd z trumną. Nietrzeźwy 51-latek stanie przed sądem. Grożą mu 3 lata więzienia, wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka grzywna. Izrael zapowiada, że nie będzie związany porozumieniem USA z Iranem. Umowa ma zakończyć wojnę i zakłada także zawieszenie broni między Izraelem a Hezbollahem w Libanie. Premier Benjamin Netanyahu zapowiada jednak utrzymanie izraelskiej swobody działania. Jego zdaniem wojsko pozostanie w południowym Libanie tak długo, jak będzie to konieczne. Armia ma też zachować prawo do działań przeciwko Hezbollahowi. To oznacza, że porozumienie może nie zakończyć walk na granicy izraelsko-libańskiej. Dla Iranu zawieszenie broni w Libanie było jednym z warunków szerszej umowy z USA. Porozumienie USA-Iran ma otworzyć cieśninę Ormus i rozpocząć 60-dniowy okres dalszych rozmów. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Teraz najchłodniej na wybrzeżu, 15 stopni, 19 w centrum, do 23 na zachodzie i południu. Poza tym pochmurno, rozpogodzenia możliwe w drugiej połowie dnia. Aktualnie pada w regionach północnych, w północno-wschodniej połowie kraju możliwe natomiast burze.
5: Na program zaprosił jego sponsor.
7: Dziś i w dniach następnych o pogodzie szczegółowo opowie Marta Dobrowolska-Damszel. Dzień dobry.
8: Dzień dobry Państwu. Po chłodnym poranku i zaledwie 10 stopniach robi nam się wreszcie przyjemniej za oknami. No i im więcej słońca, tym wiadomo lepszy humor, na ciele i na duszy lepiej. Dziś na niebie nad Śląskiem rządzą małe i umiarkowane chmury. Ich ilość oczywiście będzie się zmieniać, a w międzyczasie tak zwanym pojawiać się będzie słońce. No i im więcej tego słońca, tym lepsza temperatura. Teraz w Katowicach, w Bielsku-Białej 21 stopni, Częstochowa melduje 22 kreski na termometrach, a Rybnik idzie na rekord i zgarnia 23 stopnie Celsjusza, w cieniu oczywiście. Tak więc dzień milszy niż wczoraj, przyjemniejszy i cieplejszy. Nawet wiatr wrzucił nieco niższy bieg i dmucha umiarkowanie z zachodu, chociaż oczywiście przypominam, że wciąż to jest takie rześkie, chłodne powietrze, które wpływa na nasz komfort termiczny. Za to ciśnienie nie skacze, trzyma komfortowy poziom 1015 hektopaskali. Cieszmy się, bo nie będzie to trwało w nieskończoność. Już jutro zacznie lekko opadać. Na mapach meteo widać, że Polską kręci cały czas rozległy niż Sabina. On sobie teraz wędruje z nadbałtyku w głąb lądu. Na szczęście Śląskie traktuje ulgowo i tak tylko nas muska.

0: Mija bokiem. Na szczęście dzisiaj. Mamy dzisiaj farta, północ Polski moknie w deszczu, a u nas sucho i pogodnie. I tak będzie do końca dnia, ale już wieczorem zacznie się pojawiać na niebie nieco więcej chmur i jutro sielanka minie, bo Sabina pokaże znowu charakterek, przesunie się na południe i wschód, przez co ciśnienie nam lekko spadnie, a chmury urosną i może jutro pokropić deszcz. W czwartek przejdzie front, więc będzie jeszcze więcej deszczu, ale uszy do góry, bo od piątku klinem zacznie się wdzierać do nas potężny wyż, który wedle zapowiedzi meteorologów przyniesie mnóstwo słońca, no i pierwszy w tym roku upał. To w weekend. Upał, czyli temperaturę powyżej 30 stopni Celsjusza. Tak więc jest do czego odliczać, no i jeśli Państwo jeszcze planów na weekend nie mieli, tych plenerowych, no bo skoro 30 stopni trzeba korzystać, to można już teraz tworzyć.
1: O, właśnie. Czyli gdzieś jakaś woda, czy coś. Bardzo dziękujemy. Marta Dobrowolska-Damszel i szczegółowa prognoza pogody w Radiu Katowice ponownie po godzinie 14.
2: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska, a zaczynamy je od południa regionu i dobrej informacji. Nie ma już utrudnień na drodze krajowej 52 w Bielsku Białej. Tam po tym jak rozsypał na jezdnie się ładunek, jezdnia w kierunku Cieszyna była całkowicie zablokowana. Teraz ruch przywrócono i co ważne, korki się rozładowały. I na południu pozostajemy, bo niewielkie korki jeszcze utrzymują się na drogach dojazdowych do Żywca i to z każdej strony. Prace drogowe natomiast generują chwilowe postoje na drodze 44 w Bieruniu Nowym. Tak jest w rejonie skrzyżowania z drogą 934, to skrzyżowanie jest w przebudowie, stąd te kłopoty. W Katowicach jeszcze lekko korkuje się ulica 73 Pułku Piechoty przy dojeździe do pętli Brynowskiej, czyli przy dojeździe do ulicy Kościuszki od strony Giszowca. Na Jurze z kolei prace drogowe wymuszają postój na drodze 78 w Pradłach, tam ruch odbywa się wahadłowo. Na północy utkniemy w Lgocie na drodze krajowej 43, która też jest w przebudowie. Szerokiej drogi, do usłyszenia.

Siedzę sobie w narogawę i piję herbatę. Potem domawiam kisz z kurczakiem, a barista mówi, jak kisz do tych małolatek, bo polarnie są nielegalne dla nich. O, a jakiś facet pijąc latę z dylematem omawia ważną sprawę. Wypiłem co miałem i idę po kolejną saszetkę. Tropical fruit, gorąco polecam. Baristka się uśmiecha, no bo jest uprzejma. Że jestem stulejarzem, to se myślę, że chce mnie poderwać. Proszę ją o numer, mając na myśli numerek chwytasz. Ona mówi, że 12 i że poda do stolika przypał. No to wracam tam, pisać tę piosenkę. Wyglądać pięknie z betkiem w gębie. Kurwa, jakie to jest śmieszne.

I fotografia, fotografia, odwróćcie się. Tutaj do zdjęcia. Woodstock, bardzo głośno teraz. Panowie, bardzo dziękuję.

zrozumie, że muszę uciec, wątpić, wrócić, inaczej nie umiem. Uciekam, ja uciekam, zawsze w pętli robię wszystko. Uciekam, ja uciekam, z reguły, gdy jestem za blisko, jeszcze się rzucę.

karku spływa mi po płaszczu, a płaszcz topi się w gównie. Tonę w zniszczach państwa, płoną wszystkie miasta, zasłonięte okna, a za nimi wojna. Nie wiem, czym jest piękno, ale jeśli sedno jawi się w jego lustrze, wolę brzydką przestrzeń niż tę twarz, co szeptem pluje na konstytucję.

Czy o swą duszę. Drogie szaty, drogi kamień, drogi kruszec. Drogi panie, jak istniejesz, to zrozumiesz. To zrozumiesz, dlaczego musiałem uciec.

Wiem na pewno, tracę tętno, zaraz łeb mi zetną. Żaden ze mnie bad boy, tylko zły chłopiec, na którego czeka piekło. Dwuzłotówki, on mi ten syn. Dwuzłotówki, on mi ten syn. Dwuzłotówki, on mi ten syn. Dwuzłotówki, on mi ten syn.

0: Ludzkość zaciągała się od zawsze. Najprzód dymem z nawozu krowiego, potem różnych ziółek, wreszcie tytoniu z czasem monopolowego. Skręt z marihuany pachnie tajemnicą.
1: Rolex. Taki sam Rolex. Może nie taki sam, ale taki sam dobry jak na przykład spacer po lesie. Nie czuję się uzależniony od palenia.

0: Jest 12. Premier zapowiedział, że po wakacjach zostaną sfinalizowane rozmowy z firmą Foxconn, która ma współtworzyć fabrykę samochodów elektrycznych w Jaworznie. Nietrzeźwy kierowca karawanu, zatrzymany w Częstochowie, przewoził trumnę z ciałem. Ponownie opóźnił się start budowy nowej nitki tramwajowej w Sosnowcu.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Paweł Nadrobski, zapraszam. Tajwański producent elektroniki Foxconn zainwestuje w produkcję półprzewodników na Dolnym Śląsku i będzie współinwestorem fabryki samochodów elektrycznych w Jaworznie. Premier Donald Tusk zapowiada, że budowa fabryki we współpracy z polską spółką Electromobility Poland rozpocznie się po wakacjach.
2: Jesienią ostatecznie sfinalizujemy nasze rozmowy z Foxconnem. Będziemy budowali we współpracy z Tajwańczykami wielki hub w Jaworznie. Będzie zintegrowany z całym ekosystemem przemysłowo-technologicznym w Jaworznie i w okolicy. To będzie samochód, 3 modele najprawdopodobniej, średniej wielkości SUV-y.
0: Electromobility Poland to państwowa spółka, która została dofinansowana kwotą 4,5 miliarda złotych z Krajowego Planu Odbudowy. Foxconn to tajwański producent podzespołów elektronicznych, który w Polsce zastąpi Intela przy budowie zakładu integracji i testowania półprzewodników. Częstochowscy policjanci zatrzymali nietrzeźwego kierowcę karawanu. Miał w organizmie 2,5 promila alkoholu. O pojeździe zakładu pogrzebowego poruszającym się slalomem po ulicach Radostkowa funkcjonariuszy poinformował świadek zdarzenia, mówi podkomisarz Barbara Poznańska.
3: Po chwili policjanci z częstochowskiej drogówki namierzyli i zatrzymali ten karawan. Za kierownicą siedział 51-letni mieszkaniec Radomska. Miał on 2,5 promila alkoholu w organizmie i w takim stanie przewoził trumnę z ciałem.
0: Na miejsce przyjechał inny, trzeźwy pracownik zakładu pogrzebowego, któremu policjanci przekazali pojazd z trumną. Nietrzeźwy 51-latek stanie przed sądem. Grożą mu 3 lata więzienia, wieloletni zakaz prowadzenia pojazdu oraz wysoka grzywna. Rozpoczęcie budowy nowej nitki tramwajowej w Sosnowcu po raz kolejny zostało opóźnione. Powód to przedłużające się postępowanie przetargowe. Tramwaje śląskie przekazały, że muszą odpowiedzieć potencjalnym wykonawcom na różnego rodzaju pytania związane z inwestycją. Zazwyczaj takich pytań jest około 20, ale w tym przypadku było ich ponad 90. Dwutorowa linia tramwajowa, która ma powstać w ciągu ulicy 11 listopada w Sosnowcu, powinna być wybudowana w ciągu 2 lat od podpisania umowy z wykonawcą.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Podsumowano kampanię dla młodzieży pod hasłem Przejazd strzeżony Twoją decyzją. Akcja miała nauczyć przyszłych kierowców ostrożności na drodze, a szczególnie na przejazdach kolejowych. W ubiegłym roku w województwie śląskim doszło do kilkudziesięciu wypadków i kolizji kolejowych, a w całym kraju odnotowano 185 takich zdarzeń. Wicemarszałek województwa śląskiego Grzegorz Boski mówił, że wypadków za sprawą kampanii jest mniej, ale nadal zbyt dużo, dlatego trzeba dalej edukować społeczeństwo.
4: Zwracajmy uwagę na sygnalizacje świetlne, na zamknięte bramki. Przy przejazdach niestrzeżonych zawsze zatrzymajmy się, mając na uwadze również zbliżające się wakacje, czas beztroski, żeby nas nie zmyliło na czyhające zagrożenia, szczególnie na

0: Dzień dobry Państwu. Po chłodnym poranku i zaledwie 10 stopniach robi nam się wreszcie przyjemniej za oknami. No i im więcej słońca, tym wiadomo lepszy humor, na ciele i na duszy lepiej. Dziś na niebie nad Śląskiem rządzą małe i umiarkowane chmury. Ich ilość oczywiście będzie się zmieniać, a w międzyczasie tak zwanym pojawiać się będzie słońce. No i im więcej tego słońca, tym lepsza temperatura. Teraz w Katowicach, w Bielsku-Białej 21 stopni, Częstochowa melduje 22 kreski na termometrach, a Rybnik idzie na rekord i zgarnia 23 stopnie Celsjusza, w cieniu oczywiście. Tak więc dzień milszy niż wczoraj, przyjemniejszy i cieplejszy. Nawet wiatr wrzucił nieco niższy bieg i dmucha umiarkowanie z zachodu, chociaż oczywiście przypominam, że wciąż to jest takie rześkie, chłodne powietrze, które wpływa na nasz komfort termiczny. Za to ciśnienie nie skacze, trzyma komfortowy poziom 1015 hektopaskali. Cieszmy się, bo nie będzie to trwało w nieskończoność. Już jutro zacznie lekko opadać. Na mapach meteo widać, że Polską kręci cały czas rozległy niż Sabina. On sobie teraz wędruje z nadbałtyku w głąb lądu. Na szczęście Śląskie traktuje ulgowo i tak tylko nas muska i omija bokiem. Na szczęście dzisiaj. Mamy dzisiaj farta, północ Polski moknie w deszczu, a u nas sucho i pogodnie. I tak będzie do końca dnia, ale już wieczorem zacznie się pojawiać na niebie nieco więcej chmur i jutro sielanka minie, bo Sabina pokaże znowu charakterek, przesunie się na południe i wschód, przez co ciśnienie nam lekko spadnie, a chmury urosną i może jutro pokropić deszcz. W czwartek przejdzie front, więc będzie jeszcze więcej deszczu, ale uszy do góry, bo od piątku klinem zacznie się wdzierać do nas potężny wyż, który wedle zapowiedzi meteorologów przyniesie mnóstwo słońca, no i pierwszy w tym roku upał. To w weekend. Upał, czyli temperaturę powyżej 30 stopni Celsjusza. Tak więc jest do czego odliczać, no i jeśli Państwo jeszcze planów na weekend nie mieli, tych plenerowych, no bo skoro 30 stopni trzeba korzystać, to można już teraz tworzyć.
1: O, właśnie. Czyli gdzieś jakaś woda, czy coś. Bardzo dziękujemy. Marta Dobrowolska-Damszel i szczegółowa prognoza pogody w Radiu Katowice ponownie po godzinie 14.
2: Przed godziną 13 z drogowym raportem w Radiu Katowice Wojciech Pacula. Pozdrowienia dla wszystkich, którzy za kierownicą teraz i na warunki do jazdy. Nie będziemy przecież narzekać. To wynika z prognoz pogody na popołudnie. Na pewno nie narzekamy, ale gdzieniegdzie niestety ponarzekamy na sytuację, gdzie trzeba odstać co nieco. Choć jeszcze ta najbliższa godzina bez większych zatorów, przynajmniej jeśli chodzi o Katowice i aglomerację. Patrole Śląskiej Drogówki dziś ujawniły w 60 miejscach kolizję. Tutaj bez dramatu, jeśli chodzi o te doniesienia. Najnowsze zgłoszenie mamy z Częstochowy, ulicy Szajnowicza, z Bielska-Białej. Na Holandze, tam na Cieszyńskiej też kolizja i jeszcze Katowice, Lwowska. Wszędzie dwa auta w nich uczestniczyły. Tłocznie się zrobiło na 43 w Lgocie, to niedaleko Częstochowy. W Żorach na Wiślance, a więc też kierunek jazdy, domyślnie Wisła, również nieco spowolniony. A jedynka, okolice Siemoni, niestety tu niewielki korek, tych zjeżdżając z jedynki w drogę 4 i 4, standardowo też chwilę trzeba odczekać. Szerokości, cierpliwości. No.
3: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 16 czerwca, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Są zatrzymania w związku z zabójstwem w Polsce rosyjskiego artysty krytykującego Putina. Śledczy złapali dwie osoby z Białorusi. Rosyjskie magazyny paliwa w ogniu, ukraińskie drony doleciały w okolice Moskwy. Ciasto trafiło w prezydenta Poznania. Do niecodziennych scen doszło podczas sesji Rady Miasta. Dwóch Białorusinów zostało zatrzymanych w związku ze strzelaniną w Białej Podlaskiej. Zabity został 44-letni Rosjanin Robert Kuzowkow, artysta krytykujący Putina. Wiadomo, że w tragicznym dniu podszedł do niego mężczyzna i oddał kilka strzałów.
4: Doszło do zatrzymania dwóch obywateli Republiki Białoruś. Do tego zatrzymania doszło w okolicach konsulatu Republiki Białoruś w Białej Podlaskiej. Udział tych dwóch mężczyzn i ich związek z tym zdarzeniem jest przedmiotem intensywnych ustaleń.

0: Dalej na chwilę obecną nie postawiono nikomu w tej sprawie zarzutów.
1: Mówił Marcin Kozak z prokuratury w Lublinie. Niezależne rosyjskie media nazywają sprawę zabójstwem politycznym, ponieważ mężczyzna krytykował politykę Rosji i Białorusi. Polska jest bezpieczna, jest oazą stabilności oraz przewidywalności dla globalnego kapitału, mówił premier Donald Tusk w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Na parkiecie zadebiutowała dzisiaj kanadyjska spółka Lumina Metals. To wielka szansa dla województwa lubuskiego. Inwestycja zakłada radykalne zwiększenie wydobycia miedzi. To są miejsca pracy i bezpieczeństwo Polski, podkreślał szef rządu.
2: Jeśli chodzi o gospodarkę, rozwój, inwestycje w najlepszej chwili swojej całej historii. Ale to są także bardzo konkretne interesy dla ludzi, dla Polaków i dla polskich firm.
1: Lumina Metals jest obecna w Polsce od 15 lat. Ta międzynarodowa firma górnicza prowadzi poszukiwania złóż miedzi i srebra, zarządzając projektami w południowo-zachodniej Polsce. W Kapotnie niedaleko Moskwy i w kraju krasnodarskim płonęły rosyjskie magazyny paliwa. W nocy ukraińskie drony uderzyły w tamtejsze rafinerie. Łącznie bezzałogowce zaatakowały 17 rosyjskich regionów i obiekty na okupowanym przez Rosjan Krymie. Informacje na ten temat zebrał nasz reporter Maciej Jastrzębski.
3: Rosyjskie Ministerstwo Obrony podało, że zestrzeliło 172 ukraińskie bezzałogowce. 60 z nich eksplodowało w rejonie Moskwy. Mer Moskwy Siergiej Sobianin potwierdził, że w trakcie nalotów zamknięte były lotniska Domodziedowo, Szeremieciewo, Wnukowo i Żukowski. Po ataku ukraińskich dronów wybuchł pożar w rafinerii w miejscowości Kapotno. Zakład dostarcza benzynę dla odbiorców stolicy i moskiewskiej aglomeracji. W kraju krasnodarskim, w miejscowości Połtawska, również wybuchł pożar na terenie tamtejszej rafinerii. Od kilku miesięcy codziennie w Rosji płoną obiekty infrastruktury naftowej. Niezależni eksperci szacują, że Rosja czasowo straciła ponad 40% potencjału w tej gałęzi przemysłu. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak został obrzucony ciastem podczas sesji Rady Miasta. Do zdarzenia doszło tuż po jego wystąpieniu, w którym omawiał raport o stanie Poznania. Wtedy na salę weszło kilka osób, a jeden z mężczyzn rzucił ciastem. Osoba ta została obezwładniona przez Straż Miejską.
4: To jest właśnie wotum nieufności wobec tego człowieka. Pogrążasz to miasto! Pogrążasz to miasto!
1: Obrady sesji Rady Miasta zostały przerwane. Sprawę bada policja. Tak o ataku mówił prezydent Poznania.
5: Można mieć różne poglądy, ale atak fizyczny na pracownika samorządu i zrobienie tego podczas sesji jest absolutnie przekroczeniem wszelkich granic.
1: Do zdarzenia doszło na sesji, podczas której miała zapaść decyzja o wotum zaufania dla Jacka Jaśkowiaka.
6: Klimat.
1: Powietrze w Polsce jest dobrej i bardzo dobrej jakości. Wyjątkiem jest Nysa, gdzie jakość powietrza jest dostateczna. Ponad połowa energii elektrycznej pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca. Do końca dnia można normalnie korzystać z prądu. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Dzisiaj przeważnie pochmurno, rozpogodzenia możliwe w drugiej połowie dnia. W północno-wschodniej połowie kraju możliwe burze. Na termometrach będzie przeważnie od 14 do 16 stopni Celsjusza.
8: Ogłoszenie społeczne.

wcale nie chcę cię odnaleźć.

0: Minęła 13. Tajwański Foxconn zainwestuje nie tylko w produkcję samochodów elektrycznych w Jaworznie, ale i fabrykę półprzewodników na Dolnym Śląsku. Maja Chwalińska zagra z dziką kartą w wielkoszlemowym turnieju na kortach Wimbledonu. Integracyjna letnia olimpiada odbyła się w Częstochowie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, witam i zapraszam. Będziemy mieli na Dolnym Śląsku fabrykę półprzewodników we współpracy z Foxconnem, z którym Electromobility Poland współpracuje w sprawie budowy fabryki, powiedział premier Donald Tusk podczas wydarzenia Polska Inwestuje. Będziemy budowali jako Electromobility Poland we współpracy z Tajwańczykami wielki hub w Jaworznie, który będzie zintegrowany z całym ekosystemem przemysłowo-technologicznym okolicy. To będzie samochód, najprawdopodobniej trzy modele średniej wielkości, SUV-y, zasygnalizował premier Tusk. Foxconn to tajwański producent podzespołów elektronicznych, który w Polsce zastąpi Intela przy budowie zakładu integracji i testowania półprzewodników. Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę i znajdzie się w głównej drabince wielkoszlemowego Wimbledonu, poinformowali organizatorzy. Dąbrowianka grała w finale tegorocznego French Open, co sprawiło, że awansowała ze 114 na 21 pozycję w rankingu WTA. Tenisistka BKT Advantage Bielsko-Biała zaczynała udział we French Open od kwalifikacji, a dopiero w finale musiała uznać wyższość Rosjanki Miry Andrzejewej. Życiowy sukces Chwalińskiej na kortach w Paryżu otworzył jej drzwi do Wimbledonu, który rozpocznie się 29 czerwca.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Prezydent Wołodymyr Zełenski powinien przyjechać do Gdańska na konferencję dotyczącą odbudowy Ukrainy i przeprosić, stwierdził w Radiu Katowice wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka z Polski 2050. Tłem zaplanowanego 25 i 26 czerwca wydarzenia jest kryzys w relacjach polsko-ukraińskich, po tym jak prezydent Ukrainy nadał jednostce wojskowej imię bohaterów UPA.
2: Panie i panowie, bracia i przyjaciele Ukraińcy, albo chcecie wejść do Unii Europejskiej, ale tam z banderą nie wejdziecie. Mam nadzieję, że przyjedzie i powie: przepraszam, że popełniłem błąd, że powinienem was szanować, bo wy jesteście naszymi sojusznikami i jesteście godni szacunku, o ile oczywiście starczą odwagi.
0: Michał Gramatyka podkreślił, że decyzja ukraińskiego prezydenta o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA jest skandaliczna i jest obrażaniem Polaków. Ukraińska Powstańcza Armia jest odpowiedzialna za masowe zbrodnie na ludności polskiej na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. W latach 1943-45 zamordowano dziesiątki tysięcy Polaków. W Częstochowie odbyła się dziś letnia olimpiada pod hasłem Przełam bariery z Hutą Częstochowa. To kolejna edycja wydarzeń, która innymi wspiera aktywność fizyczną wśród osób z niepełnosprawnościami. Jak mówi Tomasz Łuszcz, dyrektor częstochowskiego MOSIR-u, to wydarzenie z wieloletnią tradycją.
3: Impreza, która jednoczy, zbliża, integruje środowisko osób z niepełnosprawnościami, osób, które z tym środowiskiem są związane, które się tym środowiskiem opiekują, więc to jest szczególny dzień zarówno dla nas, jak mam nadzieję również dla tych placówek, które zjawiają się tutaj na miejskim stadionie lekkoatletycznym.
0: Dla uczestników była to okazja do dobrej zabawy, ale i rywalizacji.
4: W nas duma na pewno i rywalizacja i taki posmak zwycięstwa, to na pewno.
5: Lubię sport, lubię olimpiadę, zabierać medale w każdych konkurencjach. Czy to jest halowa olimpiada, czy to jest letnia, lubię zdobywać medale.
0: W olimpiadzie udział wzięło 27 ośrodków oraz szkół specjalnych i integracyjnych z Częstochowy. Zdaniem meteorologów w drugiej części dnia w regionie zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami. Na termometrach maksymalnie do 22 stopni. Jakość powietrza w całym województwie jest dobra.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 16 czerwca, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Maja Chwalińska dostała prezent od władz Wimbledonu. Polka zagra w turnieju, omijając kwalifikacje. Rząd przygotowuje się na dodatkowych amerykańskich żołnierzy. Ministrowie pracują nad uchwałą o stworzeniu dla nich bazy. Po zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej policja apeluje o pomoc do mieszkańców, którzy mogli widzieć lub nagrać kogoś podejrzanego. Maja Chwalińska wystąpi w turnieju głównym Wimbledonu. Polka dostała tak zwaną dziką kartę. Co to oznacza, o tym w relacji naszej korespondentki w Londynie, Anny Rączkowskiej.
7: To jedna z najbardziej wyczekiwanych decyzji przed rozpoczęciem zawodów, bo stawką było uniknięcie trzyrundowych kwalifikacji i pewne miejsce w gronie najlepszych tenisistek świata. Przyznanie dzikiej karty nie było przesądzone. Wimbledon od lat bardzo ostrożnie rozdaje zaproszenia, a decyzje organizatorów często wywołują dyskusje w tenisowym środowisku. W ubiegłym roku bez dzikiej karty pozostała nawet półfinalistka Roland Garros, co pokazało, że klub z Church Road w Londynie nie kieruje się wyłącznie wynikami sportowymi. Teraz pozostaje już tylko czekać na losowanie, które pokaże, z kim Maja Chwalińska zmierzy się w pierwszej rundzie Wimbledonu. Tegoroczny Wimbledon rozpocznie się 29 czerwca. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
6: A przypomnijmy, Polka niedawno dotarła do finału turnieju Rolanda Garrosa. Trwa posiedzenie Rady Ministrów, na którym rząd zajmuje się projektem specjalnej uchwały o utworzeniu stałej bazy wojskowej Stanów Zjednoczonych w naszym kraju. Przyjęcie tego dokumentu zapowiedział premier Donald Tusk, który podkreślił, że Warszawa chce wyprzedzić ruch Waszyngtonu. Chodzi o to, aby w pełni przygotować się na zapowiadanych przez Donalda Trumpa dodatkowych amerykańskich żołnierzy. Przed budynkiem kancelarii premiera jest nasz reporter Piotr Durys. Witaj, Piotrze.
8: Dzień dobry.
6: Jakie działania zapowiedział premier?
8: Szef rządu oświadczył, że po porannym posiedzeniu Komitetu Bezpieczeństwa czas na konkretne działania. Polska musi natychmiast przygotować zaplecze logistyczne, finansowe i mieszkaniowe pod stałą obecność amerykańskich żołnierzy, by dać pełną gwarancję Pentagonowi.
9: Jeśli myślimy serio, a myślimy serio o stałej bazie, to musimy zacząć przygotowywać Polskę do tego, bo to jest także wysiłek. To nie jest tylko wielka szansa na zwiększenie, radykalne zwiększenie bezpieczeństwa Polski, ale to jest także wielki wysiłek organizacyjny.
8: Premier przyznaje, że to ogromne wyzwanie finansowe i organizacyjne, ale zarazem historyczna szansa na radykalne i trwałe zwiększenie bezpieczeństwa naszego kraju. Oficjalny wniosek o utworzenie nowej stałej bazy trafił już do szefa Pentagonu, Pita Hekseta.
6: A relacjonował Piotr Durys. Jest apel policji po zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej. Śledczy proszą mieszkańców i kierowców o przesłanie nagrań z wczoraj z okolic miejsca zbrodni oraz zgłaszanie podejrzanie zachowujących się osób. Ofiara wczorajszego zabójstwa to rosyjski artysta o pseudonimie Siemion Skrepecki, który krytykował Władimira Putina. Zabójca mógł być widziany między 8.30 a 10.30.
10: Zależy nam głównie na tych ulicach bezpośrednio przylegających do ulicy, na której doszło do zbrodni, ulic sąsiednich, a także na drodze krajowej numer 2. Myślę, że to pozwoliłoby nam odtworzyć być może wcześniejsze jakieś działania, przygotowania mężczyzny, który dokonał zabójstwa, jak i też drogę jego ucieczki.
6: Mówiłem,

0: Mieliśmy dobre spotkanie i spotkamy się ponownie później, powiedział po zakończeniu sesji Donald Trump. Rosja powinna zawrzeć porozumienie. Straciła ogromną liczbę ludzi, podobnie jak Ukraina, dodał. Po sesji Wołodymyr Załański napisał w serwisie X, że kluczowe kwestie, o których rozmawia w Evian, to wzmocnienie obrony przeciwlotniczej dla Ukrainy oraz wznowienie dyplomatycznych działań mających skłonić Rosję do zakończenia wojny. Wczoraj Donald Trump poinformował, że po niedawnych rozmowach telefonicznych z Władimirem Putinem i Wołodymyrem Załańskim widzi szansę na wznowienie dialogu dotyczącego zakończenia konfliktu. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Na termometrach teraz przeważnie od 14 do 16 stopni Celsjusza. Poza tym zachmurzenie małe i umiarkowane, jednak w północno-wschodniej połowie kraju okresami duże i tam przelotne opady deszczu. Na Suwalszczyźnie i Podlasiu po południu także burze.

0: Dziś i w dniach następnych o pogodzie szczegółowo opowie Marta Dobrowolska-Damszel. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu. Po chłodnym poranku i zaledwie 10 stopniach robi nam się wreszcie przyjemniej za oknami. No i im więcej słońca, tym wiadomo lepszy humor, na ciele i na duszy lepiej. Dziś na niebie nad Śląskiem rządzą małe i umiarkowane chmury. Ich ilość oczywiście będzie się zmieniać, a w międzyczasie tak zwanym pojawiać się będzie słońce. No i im więcej tego słońca, tym lepsza temperatura. Teraz w Katowicach, w Bielsku-Białej 21 stopni, Częstochowa melduje 22 kreski na termometrach, a Rybnik idzie na rekord i zgarnia 23 stopnie Celsjusza, w cieniu oczywiście. Tak więc dzień milszy niż wczoraj, przyjemniejszy i cieplejszy. Nawet wiatr wrzucił nieco niższy bieg i dmucha umiarkowanie z zachodu, chociaż oczywiście przypominam, że wciąż to jest takie rześkie, chłodne powietrze, które wpływa na nasz komfort termiczny. Za to ciśnienie nie skacze, trzyma komfortowy poziom 1015 hektopaskali. Cieszmy się, bo nie będzie to trwało w nieskończoność. Już jutro zacznie lekko padać. Na mapach meteo widać, że Polską kręci cały czas rozległy niż Sabina. On sobie teraz wędruje z nad Bałtyku w głąb lądu. Na szczęście Śląskie traktuje ulgowo i tak tylko nas muska i omija bokiem. Na szczęście dzisiaj. Mamy dzisiaj farta, północ Polski moknie w deszczu, a u nas sucho i pogodnie. I tak będzie do końca dnia, ale już wieczorem zacznie się pojawiać na niebie nieco więcej chmur i jutro sielanka minie, bo Sabina pokaże znowu charakterek, przesunie się na południe i wschód, przez co ciśnienie nam lekko spadnie, a chmury urosną i może jutro pokropić deszcz. W czwartek przejdzie front, więc będzie jeszcze więcej deszczu, ale uszy do góry, bo od piątku klinem zacznie się wdzierać do nas potężny wyż, który wedle zapowiedzi meteorologów przyniesie mnóstwo słońca, no i pierwszy w tym roku upał. To w weekend. Upał, czyli temperaturę powyżej 30 stopni Celsjusza. Tak więc jest do czego odliczać, no i jeśli Państwo jeszcze planów na weekend nie mieli, tych plenerowych, no bo skoro 30 stopni trzeba korzystać, to można już teraz tworzyć.
0: O, właśnie. Czyli gdzieś jakaś woda, czy coś. Bardzo dziękujemy. Marta Dobrowolska-Damszel i szczegółowa prognoza pogody w Radiu Katowice ponownie po godzinie 14.
2: Przed godziną 13 z drogowym raportem w Radiu Katowice Wojciech Pacula. Pozdrowienia dla wszystkich, którzy za kierownicą teraz i na warunki dojazdy nie będziemy przecież narzekać. To wynika z prognoz pogody na popołudnie. Na pewno nie narzekamy, ale gdzieniegdzie niestety narzekamy na sytuację, gdzie trzeba odstać co nieco. Choć jeszcze ta najbliższa godzina bez większych zatorów, przynajmniej jeśli chodzi o Katowice i aglomerację. Patrole Śląskiej Drogówki dziś ujawniły w 60 miejscach kolizję. Tutaj bez dramatu, jeśli chodzi o te doniesienia. Najnowsze zgłoszenie mamy z Częstochowy, ulicy Szajnowicza, z Bielska-Białej. Na Hulance, tam na Cieszyńskiej też kolizja i jeszcze Katowice, Lwowska, a wszędzie dwa auta w nich uczestniczyły. Tłocznie się zrobiło na 43 w Lgocie, to niedaleko Częstochowy, w Żorach na Wiślance, a więc też kierunek jazdy, domyślnie Wisła również nieco spowolnił.

Pełniony, a jedynka na okolice Siemoni. Niestety tu niewielki korek, tychy zjeżdżając z jedynki w drogę 4 i 4. Standardowo też chwilę trzeba odczekać. Szerokości, cierpliwości

0: roku był chaos.
1: Zimny pot mnie oblewa, gdy wspominam dawne czasy, jak mieszkałem w ogrodzie bez komórki i bez kasy. Choć w owocach nie gustuję, zerwałem, co w tym złego usłyszałem. To nie było twoje drzewo.
0: Pierwszego dnia stworzyłeś światło.
1: Zająłem się rolnictwem, to jest uprawą ziemi. Miałem brata, pasterza, nie było u nas chemii. Pewnego popołudnia delikatnie się wkurzyłem. Poszturchaliśmy się trochę, ponoć go zabiłem.
0: Drugiego dnia stworzyłeś niebo.

0: Fire.
1: Jako chłopak miałem jeszcze wiele innych marzeń. Chciałem stać się artystą, ściślej rzeźbiarzem. Wyciąłem z bryły złotą

0: Szóstego dnia stworzyłeś
1: mnie.
2: Teraz będąc już dorosły, tamte czasy wspominam. Przy szklaneczce whisky albo buteleczce wina myślę sobie, dlaczego pozostaję jeszcze żywy? Może ja

0: Na zegarach 14. Dziś przestała obowiązywać obniżona akcyza na benzynę oraz olej napędowy. W Katowicach eksperci dyskutują o cyberbezpieczeństwie. 2,5 promila w wydychanym powietrzu miał kierowca karawanu zatrzymany przez częstochowskich policjantów.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Rezygnacja z obniżki akcyzy w ramach programu CPN nie spowodowała drastycznej podwyżki cen paliw, zauważył premier Donald Tusk. Zaznaczył, że stabilizacja sytuacji na Bliskim Wschodzie powoduje spadek ceny ropy naftowej na rynkach światowych. Przed posiedzeniem rządu Donald Tusk mówił, że ceny paliw na polskich stacjach kształtują się na poziomie podobnym do okresu, kiedy była obniżona akcyza.
2: Odeszliśmy od tej części, która dotyczyła akcyzy, bo zakładaliśmy i okazało się, że nasze założenie jest trafne, że podpisanie porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem powinno spowodować wyraźny spadek cen paliw na giełdach światowych i dzięki temu mamy decyzję, że jutro paliwo na stacjach benzynowych będzie mniej więcej w tej samej cenie, w jakiej było wtedy, kiedy nie pobieraliśmy akcyzy.
0: Premier dodał, że rząd planuje wprowadzenie podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych.
2: Dzisiaj podejmiemy decyzję o podatku od nadzwyczajnych zysków, dzięki czemu to nie podatnik poprzez budżet państwa, tylko te firmy w dużej mierze sfinansują koszt akcji CPN. Same na tym nie stracą, ale nie zarobią, bo o to chodziło i dzięki temu przejdziemy jako państwo i jako płatnicy na stacjach benzynowych, my wszyscy, względnie suchą nogą przez najgroźniejszy, wydawało się, kryzys paliwowy od dekad.
0: Dziś przestała obowiązywać obniżona akcyza na benzynę oraz olej napędowy. Zrekompensować podwyżkę akcyzy ma spadek cen na rynkach paliw wywołany doniesieniami o rozejmie na Bliskim Wschodzie i odblokowaniem cieśniny Ormus.
1: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
0: Bezpieczeństwo energetyczne jest jednym z tematów konferencji CyberSec Expo and Forum. Wydarzenie odbywa się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Jak mówiła w trakcie jednego z paneli Aleksandra Walter, dyrektor Departamentu Cyfryzacji i Bezpieczeństwa w Ministerstwie Energii, potrzeba kompleksowego podejścia do bezpieczeństwa infrastruktury energetycznej.
3: Pierwszym takim przykładem tej zmiany podejścia jest po pierwsze trwający proces wdrożenia dyrektywy CER, po drugie zmiana ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Obecnie obowiązująca ustawa skupia się na takich elementach jak urządzenia, obiekty, systemy, sieci czy usługi. W nowej ustawie skupiamy się głównie na usługach kluczowych. Jako drugi przykład to znowelizowana ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Ona tutaj też rozszerza zakres podsektorów usług kluczowych.
0: Eksperci zwracają uwagę nie tylko na dostawców, na przykład energii elektrycznej, ale na cały łańcuch od dostawców po serwis czy podmioty, które utrzymują infrastrukturę energetyczną. Częstochowscy policjanci zatrzymali nietrzeźwego kierowcę karawanu. Miał w organizmie 2,5 promila alkoholu. O pojeździe zakładu pogrzebowego poruszającym się slalomem po ulicach Radostkowa funkcjonariuszy poinformował świadek. Chwilą po tym policjanci z drogówki namierzyli i zatrzymali karawan w Częstochowie. Za kierownicą siedział 51-letni mieszkaniec Radomska. Okazało się, że mężczyzna przewoził trumnę z ciałem. Na miejsce przyjechał inny trzeźwy pracownik zakładu pogrzebowego, któremu policjanci przekazali pojazd. Nietrzeźwy 51-latek stanie przed sądem, grożą mu 3 lata więzienia, wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka grzywna. Kolejne zielone przystanki powstaną na terenie Tychów. W 5 lokalizacjach pojawią się m.in. nowe nasadzenia, rabaty z niską roślinnością i drzewami, a także rozwiązania wspierające retencję wód opadowych. Miasto na realizację zadania pozyskało ponad 50 tysięcy złotych dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a całkowity koszt inwestycji to niemal 115 tysięcy złotych. Po południu w regionie zachmurzenie małe i umiarkowane, wieczorem miejscami duże. Temperatura maksymalna dziś do 22 stopni.

0: to czas informacji na antenie Radia Katowice. Raport Autoradia do studia przynosi Wojciech Pacula.
1: Nie będziemy na pewno narzekać na warunki jazdy wynikające akurat z aury, ale ponarzekamy i to mocno na spiętrzenia w ruchu, no bo zaczyna się czas popołudniowego szczytu komunikacyjnego tu w Katowicach, w aglomeracji. Szczególnie zdarzeń około 80 wpisano w dzienny protokół śląskiej drogówki. To nie najgorsza akurat statystyka. Trzymamy kciuki za wszystkich, którzy w trasie. Nie ma też dramatycznych doniesień. Przed nami kilka godzin popołudniowej przepychanki, jak to się mówi, tutaj ulicami Katowic i miasta aglomeracji i utkniemy. Przez Katowice jadąc tutaj za rondem, tunelem, dojeżdżając do rozjazdu, potem na węźle Bagienna, wybierając zwłaszcza kierunek Mysłowice i dojazd potem przez Niwkę również do trasy S1 z kilkoma postojami. 94 teraz z postojami w Będzinie, ale także w Siemianowickim Banigowie oraz na dojeździe do Sosnowca Pogoni. Tutaj akurat uciążliwe zwężenie i popołudniową porą to będzie trudny do przejechania odcinek. Tłocznie zrobiło się na czwórce za Katowicami, dojeżdżając do bramek w Rzęczkowicach. Kierunek Kraków, przeciążenie już zdecydowanie widoczne. 44 za Tychami na wschód, a więc kierunek Oświęcim. Tutaj postoje w kilku miejscach, zwłaszcza w Bieruniu Nowym, tam gdzie prace drogowe. Sznur aut na A1 za Piekarami Śląskimi w stronę Pyrzowic. Korek utrzymuje się też na 43, to Lgota na północ od Częstochowy. Na południu regionu 52, przeciążony węzeł Rosta i korek w Alei Jana Pawła II, dojeżdżając do węzła Mazańcowice. Na roztropność kierowców liczymy Autoradia, a telefon do nas, ten alarmowy, ma numer 691-400-400. Właśnie go przyjmuje.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 16 czerwca, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ministrowie biorą się za przejrzystość zarobków lekarzy w szpitalach. Zajmuje się tym rząd na trwającym posiedzeniu. Trump broni swojego porozumienia z Iranem. Twierdzi, że program nuklearny Teheranu zostanie ograniczony. Trasa przez Dolinę Białego w Tatrach od jutra zamknięta. Będą na niej trwały prace remontowe. Rada Ministrów przyjmie projekt ustawy umożliwiający agencji rządowej sprawdzanie zarobków lekarzy w szpitalach. Poinformował o tym przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk. To reakcja na doniesienia dotyczące zarobków lekarza i radnego Dawida Kacprzyka, który w ciągu roku miał zarobić w jednym ze stołecznych szpitali prawie 1 600 000 zł. Premier Donald Tusk mówił, że wgląd w zarobki w poszczególnych szpitalach pozwoli uniknąć nieprawidłowości.
3: Lekarz to jest zawód wielkiego zaufania i nikt nie kwestionuje tego, że lekarze zarabiają relatywnie duże pieniądze. Nie o to chodzi. Natomiast wszystkie nieprawidłowości, wszystkie sygnały o tym, że coś budzi i moralną, i być może prawną

0: Wimbledonie. Polska tenisistka otrzymała dziką kartę, co oznacza, że nie musi brać udziału w kwalifikacjach do turnieju. Kibice są z tego faktu bardzo zadowoleni i podkreślają, że wspierają Maję.
1: Będziemy kibicować i będziemy trzymać kciuki, także miejmy nadzieję, że zajdzie jak najdalej.
2: Pewnie się bardzo zmęczyła, no bo jednak grała od eliminacji tam w Roland Garros, a tutaj no to myślę, że też inna nawierzchnia, bo to trawa, więc to jest trochę szybsza chyba nawierzchnia i zobaczymy, czy ona będzie w stanie do tych wszystkich piłek dochodzić, mimo że jest mała, jakby szybka jak pszczółka, ale no może mieć problemy.
3: Myślę, że jest duża szansa, żeby znalazła się w pierwszej dziesiątce.
0: Po sukcesie w Paryżu, gdzie Maja Chwalińska zdobyła wicemistrzostwo, tenisistka jest na 21. miejscu w tenisowym rankingu WTA. Donald Trump broni wstępnego porozumienia zawartego z Iranem podczas szczytu G7 we francuskim Evian. Amerykański prezydent przekonywał, że umowa pozwoli skutecznie ograniczyć irański program nuklearny. Dokument, który ma zostać podpisany w piątek w Genewie, budzi jednak sceptycyzm części uczestników szczytu.
4: Donald Trump odpowiedział krytykom, którzy twierdzą, że zawrze z Iranem porozumienie bliźniacze w stosunku do tego wynegocjowanego w 2015 roku przez prezydenta Obamę, z którego sam wycofał się kilka lat później. To porozumienie jest murem chroniącym przed bronią jądrową. Jego porozumienie było drogą do broni jądrowej. Moje sprawi, że nie będą jej mieli, a jeśli to zrobią, zostaną zniszczeni. Tłumaczył. Prezydent Stanów Zjednoczonych przekonywał, że jego administracja bardzo dobrze współpracuje z nowymi przywódcami Iranu, których nazwał rozsądnymi ludźmi. Porozumienie powinno zakończyć się sukcesem. Wchodzimy w drugi etap, który powinien być prostszy, dodał. Wątpliwości dotyczące skutków porozumienia zgłaszają w Evian prezydent Francji oraz władze Unii Europejskiej. Obawy dotyczą m.in. przyszłości Libanu oraz warunków otwarcia cieśniny Ormus. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Od jutra do odwołania zamknięta zostanie trasa przez Dolinę Białego w Tatrach od wejścia do skrzyżowania ze ścieżką nad Reglami. Powodem są prace remontowe przy jednym z mostków. Tatrzański Park Narodowy liczy, że roboty uda się zakończyć w ciągu kilku dni, jednak wiele zależy od pogody.
5: Prace planowane są na 3 dni z uwagi na transport długich legarów, ale wszystko zależne jest od warunków atmosferycznych i wówczas będzie wiadomo, czy po 3 dniach będziemy mogli otworzyć tę dolinę, czy też nie. W późniejszym etapie będą prowadzone prace wykończeniowe przy moście, ale już nie będzie wymagało to zamknięcia, jedynie ograniczenie dla ruchu turystycznego w obrębie przejścia, ale wykonawca zapewni takie przejście, więc nie ma obaw.
0: Mówił Jakub Bryniarski z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Władze parku nie wykluczają kolejnych krótkotrwałych remontów na szlakach przed rozpoczęciem sezonu wakacyjnego. Informacje o ewentualnych utrudnieniach będą publikowane na bieżąco w komunikatach dla turystów. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Popołudnie pochmurne, ale z większymi przejaśnieniami. W północno-wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu. Na Podlasiu i Suwalszczyźnie możliwe burze i tam najchłodniej, teraz 16 stopni. Najcieplej na ziemi lubuskiej i na Dolnym Śląsku 21.
7: Trójka. Rewolucja, takie słowo pada w prognozach pogody, a dlaczego? To wyjaśni teraz w Radiu Katowice Marta Dobrowolska-Damszel. Dzień dobry.
8: Dzień dobry Państwu. Słońce ewidentnie polubiło dzisiaj nasz region. Tak mi się wydaje, że chyba właśnie w województwie śląskim najwięcej promieni i to do wieczora się nie zmieni, na szczęście. Przed nami rewelacyjna reszta dnia ze słoneczkiem wyglądającym zza chmur dość często, bez deszczu i z temperaturą taką całkiem przyjemną do 21-22 stopni Celsjusza w regionie. Tyle mamy na termometrach. Odczuwalne noty w słońcu bliżej 25 stopni, a gdy wiatr zawieje mocniej, no to zdecydowanie bliżej 20. Na szczęście te podmuchy z zachodu nie są już tak dokuczliwe jak choćby wczoraj. I jak się tak od rana przesłuchiwałam Państwa życzeniom i preferencjom termicznym, no to takie 22-23 stopnie to tak idealnie, nie za ciepło, nie za zimno. Ciśnienie też na przyjemnym poziomie dzisiaj, nie za wysokie, nie za niskie, takie w sam raz 1015 hektopaskali. Więc cieszmy się z tego, no bo dalej takie drobne zmiany już nadejdą, nawet wieczorem. Zacznie już niebo delikatnie kaprysić. Zauważymy to, bo pojawi się więcej chmur na niebie. Temperatura na poziomie 17 stopni wciąż będzie gwarantować udane wieczorne spacery, ale w nocy już się ochłodzi. Spadek temperatury do 12 stopni, przelotny opad deszczu nad ranem, no i oczywiście więcej gęstych chmur na niebie. A to w związku z przesuwaniem

0: Niżu Sabina, który od kilku dni dyktuje nam warunki pogodowe. I jeśli chodzi o kolejne dni, to mamy małe zmiany, bo po tej wilgotnej nocy jutrzejsza środa szybko przyniesie poprawę pogody. Poranne chmury z każdą kolejną godziną zaczną ustępować miejsca słońcu. Temperatura jutro do 22 stopni w cieniu, tak jak dzisiaj. No i prawdziwa rewolucja przyjdzie do nas w weekend, kiedy nad województwo śląskie nadciągnie potężna afrykańska fala zwrotnikowego powietrza. I tak w sobotę termometry poszybują do ekstremalnych 32 stopni w cieniu. Do tego niebo bezchmurne, dużo, dużo słońca, można się będzie spiec na raka, już teraz ostrzegam. I niedziela podtrzyma ten tropikalny klimat z temperaturą na poziomie około 31 stopni Celsjusza. Niestety jest ryzyko, że po południu w niedzielę powietrze stanie się już bardzo parne i tę duszno, gorącą aurę zwieńczą lokalne, gwałtowne burze. Ale nie wybiegajmy na razie w przyszłość aż tak. O 20:56 dzisiaj zachód słońca. Korzystajmy z tego ładnego dzisiejszego popołudnia.
1: A zachęcała do tego Marta Dobrowolska-Damszel. Bardzo dziękuję. To ja też zachęcam. Korzystajcie.

silną, z pilną i bogną.

0: to co? Jedziemy?
1: A teraz czas na skrót informacji. Tomasz Gancarek.
2: Polska i Stany Zjednoczone współpracują na rzecz utworzenia amerykańskich baz wojskowych w naszym kraju, poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka. Rada Ministrów przyjęła dziś uchwałę upoważniającą szefa MON-u do podjęcia działań w celu utworzenia stałej bazy amerykańskich sił w Polsce. Policja opublikowała listę miejsc, gdzie będą przeprowadzane wakacyjne kontrole autokarów przewożących dzieci i młodzież. Śląskiem wyznaczono w sumie 35 takich punktów. Funkcjonariusze zachęcają, by potrzebę przeprowadzenia kontroli zgłaszać kilka dni wcześniej. To pozwoli na uniknięcie opóźnienia wyjazdu. Częstochowscy mundurowi zatrzymali nietrzeźwego kierowcę karawanu. Miał w organizmie 2,5 promila alkoholu. Okazało się, że 51-letni mieszkaniec Radomska przewoził trumnę z ciałem. Na miejsce przyjechał inny trzeźwy pracownik zakładu pogrzebowego. Pijanemu kierowcy może grozić do 3 lat więzienia. W Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie rozpoczęły się 42. Mistrzostwa Polski w sporcie pożarniczym. Do czwartku najlepsi strażacy z całego kraju będą rywalizować w pożarniczym torze przeszkód, wspinaniu przy użyciu drabiny hakowej, pożarniczej sztafecie, a także w ćwiczeniach bojowych.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 16 czerwca. Minęła 15. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Polska szykuje się na zwiększony amerykański kontyngent. Rząd myśli o stałej bazie sił USA. Uniknie kwalifikacji, zagra od razu w turnieju głównym Wimbledonu. Maja Chwalińska ma dziką kartę. Program CPN powoli wygaszany, ale jak mówią ekonomiści, kierowcy tego nie odczują. Polska gotowa do przyjęcia amerykańskich żołnierzy. Chodzi o stałą obecność, a co za tym idzie także i stałą bazę. W tej sprawie obradował rano Komitet do Spraw Bezpieczeństwa. Potem zajęła się nią Rada Ministrów, która właśnie zakończyła obrady. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która była na konferencji po posiedzeniu rządu. Agnieszko, czy wiemy, co postanowił gabinet Donalda Tuska i czy wiemy, gdzie i kiedy amerykańska baza mogłaby zacząć działać w Polsce?
4: Najpierw o tej uchwale, w której zapisano, że polski rząd daje zielone światło do stworzenia gruntu pod przyszłą, stałą amerykańską bazę. Dokument mówi o znaczeniu polsko-amerykańskich relacji wojskowych dla naszego bezpieczeństwa i daje też wsparcie szefowi MON do dalszego działania. Tak wyjaśniał na konferencji po obradach Rady Ministrów rzecznik rządu Adam Szłapka.
5: Uchwała oczywiście to jest wzmocnienie i poparcie działań i formalne uzasadnienie tego, że to minister premier Kosiniak-Kamysz jest upoważniony do tego, żeby wraz z innymi ministrami i z innymi instytucjami ten projekt bardzo rzetelnie przygotować.
4: A kiedy i gdzie taka baza może powstać? Zapytałam o to rzecznika, zasłonił się klauzulą tajności, a także faktem, że teraz czekamy na ruch Stanów Zjednoczonych. To administracja prezydenta USA musi teraz wysłać sygnał do Warszawy i zadeklarować, że jest zainteresowana taką bazą nad Wisłą.
3: Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję Agnieszko. Więcej na ten temat w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Maja Chwalińska z dziką kartą do turnieju głównego Wimbledonu. Dzięki niej finalistka Rolanda Garrosa uniknie gry w kwalifikacjach i wystąpi od razu w głównej drabince. I o tym z Londynu nasza korespondentka.
6: Wśród 7 dotąd ogłoszonych dzikich kart do kobiecego singla Wimbledonu tylko jedna trafiła do zawodniczki spoza Wielkiej Brytanii. Otrzymała ją właśnie Maja Chwalińska. Brytyjskie media zwracały uwagę na paradoks, w którym jedna z największych bohaterek tegorocznego sezonu mogłaby nie znaleźć się w turnieju głównym zawodów w Londynie. Tim Henman, były czołowy brytyjski tenisista i członek komitetu przyznającego zaproszenia, jeszcze przed ogłoszeniem decyzji sugerował, że kandydatura Polki jest bardzo mocna. Radości nie kryją również polscy kibice tenisa mieszkający na Wyspach. Za Polką opowiadali się tak że brytyjscy kibice w internetowych plebiscytach organizowanych przez brytyjskie media Chwalińska regularnie wygrywała głosowania dotyczące dzikich kart. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
3: Specjalna grupa śledcza ma ustalić i zatrzymać sprawcę zabójstwa 44-letniego Rosjanina Simona Skrepeckiego. Artysta, który krytykował Władimira Putina, został zastrzelony wczoraj rano w Białej Podlaskiej. Prokuratura podała dziś więcej szczegółów dotyczących zabójstwa.
7: Do ofiary podszedł mężczyzna, dotychczas nieustalony, który oddał 3 strzały z broni krótkiej. Gdy pokrzywdzony upadł na podłoże, mężczyzna podszedł do niego i oddał jeszcze 2 strzały z bliskiej odległości.
3: Jak przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak, w sprawie zatrzymano 2 Białorusinów, ale nikt nie usłyszał zarzutów. Rząd wygasza część programu CPN, ceny paliwa niżej. Od dziś do hurtowej ceny znowu wliczana jest wyższa akcyza. Ekonomista Piotr Kuczyński mówi, że w tym momencie kierowcy nie odczują zmiany.
0: To na razie jest prawie nieodczuwalne, a myślę, że jutro będzie w ogóle nieodczuwalne, bo skoro cena ropy w ciągu ostatnich kilku dni w hurcie spadła prawie 20%, no tak można chyba powiedzieć, no to trudno, żeby te 28-29 groszy, czyli około 5% robiło dużą różnicę. Myślę, że może się okazać za parę dni, że nawet będziemy płacili niżej.
3: Podwyżka akcyzy na benzynę i olej napędowy ma zrekompensować spadek cen na rynkach paliw wywołany doniesieniami o rozejmie na Bliskim Wschodzie i odblokowaniu cieśniny Ormus. Polska walczy o darmowe pozwolenie na innym szczycie, który rozpoczyna się pojutrze. Beata Płomecka.
8: Obecna metodologia jest bardzo szczegółowa, skomplikowana i niesprawiedliwa dla takich krajów jak Polska przez dekady uzależnionych od węgla. Komisja wylicza wskaźniki dla darmowych pozwoleń na podstawie 10% najmniej emitujących fabryk. To uderza w polskie zakłady i dlatego rząd chce wymusić zmianę metodologii. Jest wprawdzie obietnica komisji, że zmiana nastąpi i będzie z mocą wsteczną, ale Polsce zależy, by znalazło się to we wnioskach ze szczytu, bo wtedy to będzie stanowisko europejskich przywódców i komisja nie będzie już mogła wycofać się z tych obietnic. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio.
1: Klimat.
3: Jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Wyjątkiem jest nisko na Podkarpaciu. Tam stan powietrza jest umiarkowany. Prawie 65% prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych. Między 16 a 17 warto wykorzystać nadmiar tańszej energii. To był Serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Do końca dnia pogodnie, tylko na północnym wschodzie chmury i przelotne opady, a na Suwalszczyźnie także burze. Od 15 stopni nad samym morzem do 18 w centrum i 23 na Dolnym Śląsku.
10: Na program zaprosił jego sponsor.
12: W Radiu Katowice przed godziną 16 jeszcze z drogowym raportem Wojciech Pacula. Popołudniowe przeciążenie w aglomeracji i w samych Katowicach jak co dzień. No niestety dają się wyznaki. Policja przekazuje generalnie, że doszło do ponad 100 kolizji, ale ogólnie nie jest źle. Ostatnie stłuczki i oczywiście apel o roztropny przejazd obok mamy w Katowicach na Wincentego Pola oraz w Żorach na ulicy Folwarcznej. Popołudniowe przeciążenia sygnalizujemy na odcinkach A1 w Gliwicach, to okolice węzła Maciejów. Katowice teraz przywołuje tłok standardową na linii 79 Chorzów, centrum Katowice, potem rozjazd 86 do Sosnowca i 79 do Mysłowic, przy czym kierunek Mysłowice bardziej obciążony. Jedziemy wolniej, bo odcinek

to nie świat. Miasta dawno poszły spać. Zgasły wszystkie światła w domach. Czas w ciemnościach ten.

0: Za oknami noc, w górach w śniegu moc okrywa wszystko. Short jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczów tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce szła strona drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest góra lawart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z basem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III od sympatycznego pana Waldka. Pucio, pucio.
2: Jesteś pyta.

0: Panna Krysia, panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze przyjeżdżała tu do pensjonatu Orzeł. Kuracjuszy rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi tak anonsować.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka, Pucio, Pucio.
2: Jesteś pytany.

A panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śniwi nasz basista, że dokoła szum, na parkiecie tłum przy czołach czoła. A on rzuca bas i ma w oczach blask i głośno woła: spokój, orkiestra! Teraz dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Panno Krysiu, kocham panią. Wszystko. Co to się działo? Co? Uzdrowiska pół ze śmiechu się skręcało i skręciłoby do końca biednych ludzi, gdyby wreszcie się basista nie chodził.

Bo miewamy często głupie sny, ale potem się budzimy i... Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka, Bucio, Bucio. Jest.

0: teraz czas na najważniejsze informacje. Radia Katowice, w studiu Tomasz Gancarek.
1: Tajwański producent elektroniki Foxconn zainwestuje w produkcję półprzewodników na Dolnym Śląsku i będzie współinwestorem fabryki samochodów elektrycznych w Jaworznie. Premier Donald Tusk zapowiedział, że budowa fabryki we współpracy z polską spółką Electromobility Poland rozpocznie się po wakacjach. Blisko kilogram narkotyków ukrytych w leśnym szałasie odnaleźli policjanci z Jaworzna. W sprawie zatrzymano 26-letniego mieszkańca Trzebini. Decyzją sądu mężczyzna na 3 miesiące trafił do aresztu, a za zarzucane czyny grozi do 12 lat więzienia. Ponad 5 milionów złotych mają do wydania mieszkańcy Chorzowa w ramach tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Rozpoczęło się już przyjmowanie projektów i można będzie je składać do 5 lipca. Studia podyplomowe poświęcone surowcom strategicznym uruchamia Główny Instytut Górnictwa, Państwowy Instytut Badawczy. Studia to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych specjalistów z tej dziedziny. Właśnie rozpoczęła się rekrutacja, a zajęcia ruszą w październiku.
2: Tu program Trzecie Polskiego Radia. Jest 16 czerwca. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera.
3: Wynagrodzenia lekarzy do wglądu władz. Rząd przyjął specjalny projekt ustawy. CBA w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim agenci dopytywali o jedno z zamówień. Skrajnie prawicowa alternatywa dla Niemiec z rekordowym poparciem. Rząd bierze pod lupę zarobki medyków. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który pozwoli na zbieranie informacji o wynagrodzeniach lekarzy

0: na podstawie numeru PESEL. Premier Donald Tusk mówi, że wgląd w zarobki w poszczególnych szpitalach pozwoli uniknąć nieprawidłowości w tych kwestiach.
1: Lekarz to jest zawód wielkiego zaufania i nikt nie kwestionuje tego, że lekarze zarabiają relatywnie duże pieniądze. Nie o to chodzi. Natomiast wszystkie nieprawidłowości, wszystkie sygnały o tym, że coś budzi i moralną, i być może prawną, a na pewno organizacyjną zasadniczą wątpliwość, my musimy to możliwie szybko przeciąć.
0: To reakcja na doniesienia dotyczące zarobków lekarza i radnego Dawida Katprzyka, który w ciągu roku miał zarobić w jednym ze stołecznych szpitali prawie 1 600 000 zł. Więcej na ten temat powiemy w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim działanie służb dotyczyło jednego z postępowań, informuje Miłosz Bednarczyk z urzędu.
2: Przedmiotem tego postępowania było zamówienie zgodne z regulaminem LUF realizowane w trybie zapytania ofertowego. Żaden z pracowników Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nie został zatrzymany, żaden nie usłyszał też zarzutów. Urząd pozostaje do dyspozycji właściwych organów, przekazując wszelkie wymagane dokumenty i informacje.
0: Centralne Biuro Antykorupcyjne dotychczas nie skomentowało sprawy. Mieszkańcy Augustowa mówią nie planom budowy nowej obwodnicy miasta. Jeden z wariantów zakłada, że droga miałaby być między Augustowem a jeziorem Sajno, przecinając kanał Bystry w bliskim sąsiedztwie bloków mieszkalnych. Według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad to najlepsze rozwiązanie. Mieszkańcy uważają jednak, że to niekorzystny wariant.
3: Mieszkańcy są przeciwko temu wariantowi forsowanemu przez GDDKiA, który chce krzywdzić Augustów.
4: Robimy to raz, że dla siebie, ale dwa, że też dla przyszłych pokoleń po prostu. Nie wyobrażamy sobie, żeby jakieś tam 20-30 lat, gdzie będziemy mieli własne dzieci, przebiegała taka droga, która odcina nas od jednego z najcenniejszych jezior.
5: Nikogo nie trzeba namawiać, żeby zacząć zbierać podpisy pod uwagami.
6: Burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk.
5: Ten wariant drugi ma największą wadę. On jest przeciwko mieszkańcom.
7: Zbieraliśmy podpisy. Była to forma i stacjonarna, było bardzo dużo osób zaangażowanych, ale też i forma online. Łącznie jest tych podpisów ponad 7 tysięcy. To też pokazuje, że i miasto, i mieszkańcy, i turyści się temu sprzeciwiają.
0: Dziś zakończyły się konsultacje społeczne. Drogowcy zakładają, że nowa obwodnica Augustowa w kierunku polsko-litewskiego przejścia granicznego w Ogrodnikach może powstać w latach 2030-2032. Rekordowy poziom poparcia dla skrajnej prawicy w Niemczech. Alternatywa dla Niemiec w najnowszym sondażu wskazało 29% pytanych. Niewiele tylko więcej łącznie zebrały partie tworzące rząd Friedricha Merza.
8: Badanie Instytutu YouGov wykazało nie tylko rekordowy wynik AfD, ale także najwyższą dotąd przewagę nad rywalami. Alternatywa dla Niemiec zyskała w ciągu miesiąca punkt procentowy, natomiast chadecy Friedricha Merza stracili 2 punkty i obecnie według sondażu mogą liczyć na 20% głosów. To tyle, ile przed przegranymi w 2021 roku wyborami, kiedy chadecy musieli oddać władzę po 16 latach kanclerstwa Angeli Merkel. Słabną również koalicyjni partnerzy CDU-CSU, czyli SPD. Socjaldemokratów wskazało 12% respondentów, czyli najmniej w historii badań preferencji partyjnych w Niemczech. Tyle samo wskazań uzyskała skrajna lewica, a więcej, bo 14% deklaruje chęć głosowania na zielonych. We wrześniu w trzech wschodnich landach odbędzie się głosowanie do lokalnych parlamentów. W Saksonii-Anhalt realne są samodzielne rządy alternatywy dla Niemiec. Z Berlina Adam Burczewski, Polskie Radio.
0: To będzie próba wytrzymałości dla węchu. W stolicy Dolnego Śląska w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego już za kilka dni zakwitnie dziewidło olbrzymie. Roślina słynie nie tylko ze swoich imponujących rozmiarów, ale przede wszystkim z zapachu, mówi dyrektor ogrodu profesor Zygmunt Kącki.
9: Kwiat ten udaje padlinę, podgrzewa swój kwiatostan nawet do 36 stopni Celsjusza. To niezwykła umiejętność tego kwiatu tylko po to, aby woń padliny rozkładającego się mięsa wędrowała jak najdalej w puszczy tropikalnej po to, aby do niej zwabić właśnie owady związane z padliną. Głównie są to chrząszcze oraz muchówki.
0: Jutro botanicy zainstalują specjalne kamery, które będą pokazywały na żywo obraz z ogrodu, a roślina kwitnie maksymalnie 2 noce. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: Jest 16:05. W Trójce czas na sport. Adam Malecki.
11: Dzień dobry Państwu. Tenis.

0: coś wie, ale no już wiemy, mamy to.
1: Wimbledon rozpocznie się 29 czerwca. Tenisiści szykują się do wielkiego wyzwania, grając w ramach przygotowań w turniejach na nawierzchni trawiastej. Bardzo dobry mecz rozegrał Hubert Hurkacz w Halle. Polak pokonał pewnie Rosjanina Andrija Rubliowa 6-3, 6-2 i w drugiej rundzie zagra z Niemcem Danielem Altmajerem. Odpadła niestety Magdalena Fręch. Ona w pierwszej rundzie w Berlinie musiała uznać wyższość Evy Lis. Było 6-7, 3-6. Magda odpadła już wcześniej w kwalifikacjach, ale dostała się do głównej drabinki jako szczęśliwa przegrana. Szczęście niestety nie dopisało. Na piłkarskich mistrzostwach świata wielkie granie przeplata się z wielką polityką. Tak też było w przypadku pierwszego meczu Iranu, który zremisował 2-2 z Nową Zelandią. Jakie są komentarze mediów po tym meczu w Stanach Zjednoczonych?
2: Starcie to odbyło się w cieniu napięć politycznych na linii Iran-USA. Był to pierwszy mecz Iranu w Stanach Zjednoczonych od wybuchu konfliktu zbrojnego z tym krajem. Choć osiągnięto wstępne porozumienie w sprawie zakończenia działań wojennych, atmosfera pozostawała napięta w związku z problemami, z jakimi Iran musiał się mierzyć jeszcze przed rozpoczęciem turnieju, pisze USA Today. Mecz miał dodatkowy ciężar gatunkowy, gdyż Iran musiał przenieść swoją bazę treningową z Arizony do meksykańskiej Tijuany. Gdy już rozbrzmiał pierwszy gwizdek, gra toczyła się w szaleńczym tempie, podkreśla z kolei portal Yahoo Sports. Kilkuset Amerykanów irańskich pochodzenia protestowało przed stadionem, na którym odbywał się pierwszy mecz Iranu na Mistrzostwach Świata. Domagali się oni zmian w Teheranie i wymachiwali flagą z lwem i słońcem, symbolem sprzed rewolucji, podczas gdy tysiące kibiców tłumnie przybywały na obiekt, by obejrzeć grę drużyny w samym sercu największego skupiska irańskiej diaspory, informuje agencja prasowa Associated Press. Z kolei New York Times podał, kibicom zakazano wnoszenie na stadiony podczas Mistrzostw Świata flag Iranu sprzed rewolucji, po tym jak w Los Angeles, w wyniku rozprawy zwołanej w ostatniej chwili, podtrzymano zakaz wydany przez FIFA. Z Miami dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: A dzisiaj na Mundialu zagrają m.in. wicemistrzowie świata Francuzi z Senegalem. Początek tego meczu o 21:00, a kolejny sport w trójce za godzinę.
3: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: W nocy na wschodzie i krańcach południowych Polski popada przelotnie, ale tylko miejscami. Temperatura minimalna w nocy od 7 do 14 stopni Celsjusza przeważnie. Czyżby wracała bardziej letnia pogoda? Wskazuje na to to, co jutro się będzie działo, a ma być od 16 do nawet 24 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na południu i południowym zachodzie, na tym południu lokalnie możliwe burze.
3: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć.
6: W Radiu Katowice przed godziną 16 jeszcze z drogowym raportem Wojciech Pacula. Popołudniowe przeciążenie w aglomeracji i w samych Katowicach jak co dzień. No niestety dają się wyznaki. Policja przekazuje generalnie, że doszło do ponad 100 kolizji, ale ogólnie nie jest źle. Ostatnie stłuczki i oczywiście apel o roztropny przejazd obok mamy w Katowicach na Wincentego Pola oraz w Żorach na ulicy Folwarcznej. Popołudniowe przeciążenie sygnalizujemy na odcinkach A1 w Gliwicach, to okolice węzła Maciejów. Katowice teraz przywołuje tłok standardową na linii 79 Chorzów, centrum Katowice, potem rozjazd 86 do Sosnowca i 79 do Mysłowic, przy czym kierunek Mysłowice bardziej obciążony. Jedziemy wolniej, bo odcinki właśnie remontowe i zwężenia. Przed węzłem Murckowska na A4 w stronę Krakowa dwie blisko siebie stłuczki. Uformował się także zator, a więc wolniutko się jedzie. Standardowo fragment drogi 81 tutaj od Murcek w stronę Ligoty z korkiem. Zakorkowane również wyprowadzenie prowadzające drogi, oczywiście z Katowic na wschód, a więc kierunek Sosnowiec-Mysłowice to 86, potem 94, już od Będzina w stronę Dąbrowy Górniczej i Olkusza. Krajowa 1, więc południe regionu, przeciążona w Pszczynie, potem na dojeździe do węzła Mazańcowice, to już Bielsko-Biała. To samo dotyczy dojazdu do węzła Mazańcowice trasą S52 od Skoczowa. Roztropności to życzenie od autoradia. Nasz numer 691 400 400. Proszę dzwonić.

tęsknię za stertą rozrzuconych koszul, za rapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej i za beztroskim oglądaniem pornosów. Tęsknię za zamkiem freestyle.

za smarki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną Pro Evo Soccer, Jezu, ale tam strzelałem Adriano, za głową pomalowaną na biało. Do tego w sumie zawsze mogę wrócić, za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo, sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: A teraz czas na najważniejsze informacje. Radia Katowice, w studiu Tomasz Gancarek.
1: Tajwański producent elektroniki Foxconn zainwestuje w produkcję półprzewodników na Dolnym Śląsku i będzie współinwestorem fabryki samochodów elektrycznych w Jaworznie. Premier Donald Tusk zapowiedział, że budowa fabryki we współpracy z polską spółką Electromobility Poland rozpocznie się po wakacjach. Blisko kilogram narkotyków ukrytych w leśnym szałasie odnaleźli policjanci z Jaworzna. W sprawie zatrzymano 26-letniego mieszkańca Trzebini. Decyzją sądu mężczyzna na 3 miesiące trafił do aresztu, a za zarzucane czyny grozi do 12 lat więzienia. Ponad 5 milionów złotych mają do wydania mieszkańcy Chorzowa w ramach tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Rozpoczęło się już przyjmowanie projektów i można będzie je składać do 5 lipca. Studia podyplomowe poświęcone surowcom strategicznym uruchamia Główny Instytut Górnictwa, Państwowy Instytut Badawczy. Studia to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych specjalistów z tej dziedziny. Właśnie rozpoczęła się rekrutacja, a zajęcia ruszą w październiku.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 17-16 czerwca. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera.
3: W sprawie zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej chodzi o bezpieczeństwo państwa, pisze szef BBN-u. Pracownicy ZUS-u mówią dość, organizują jutro strajk ostrzegawczy. Wyjechała na wakacje, zostawiając psy bez opieki, jedzenia i picia. Mieszkanka na Kielnicy koło Łodzi usłyszała wyrok. Zabójcy opozycyjnego artysty z Rosji w Białej Podlaskiej wciąż nie uchwytni. Chodzi nie tylko o ustalenie okoliczności zabójstwa, ale także o bezpieczeństwo państwa. Pisze w internecie szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Bartosz Grodecki zauważa, że jeżeli potwierdzi się polityczne tło tej zbrodni, będziemy mieli do czynienia z kolejnym przejawem eskalujących działań Rosji, prowadzonych poza jej granicami. Polska nie może stać się przestrzenią dla takich działań, dodał szef BBN-u we wpisie. Mieszkańcy Białej Podlaskiej są wstrząśnięci tym, co wydarzyło się wczoraj w ich mieście.
4: Trzylane to było. Tego słyszeć nie słyszałem, ale tam ludzie z opowieści mówi, że 3 razy było strzelane. Boją się tutaj z bloku tego, to śmieci nie wyrzucali. Wiadomo, tu policja było zablokowane, tu było taśmami z jednej, z drugiej strony.
5: Już dzisiaj troszkę bezpiecznie się czuję, ponieważ uważam, że to nie była przypadkowa osoba. Podtekst polityczny na pewno był.
6: Nie powiedział, że to jest na zlecenie. Zabójstwo na pewno, ale kto to zrobił, trudno powiedzieć. Komu to zależało?
3: Siemion Skrepecki, rosyjski artysta znany z krytyki Kremla, został zastrzelony wczoraj rano. W sprawie zatrzymano 2 obywateli Białorusi. Dotychczas nie postawiono im zarzutów. Sprawę zabójstwa bada specjalna grupa śledcza. Za chwilę w popołudniowym zapraszamy do Trójki rozmowa, którą nasz reporter Paweł Pawlica przeprowadził z Siemionem Skrepeckim kilka tygodni temu podczas Biennale w Wenecji. W urzędach ZUS-u klienci mogą mieć jutro problemy z załatwieniem swoich spraw. Pracownicy zapowiadają 2-godzinny strajk ostrzegawczy. Zaplanowano go w placówkach ZUS-u w całym kraju między 8 a 10. W tym czasie urzędnicy nie będą pracować. Chcą wyższych wynagrodzeń i zwiększenia zatrudnienia. Automat nas nie zastąpi, mówi szefowa związkowców przy ZUS-ie w Opolu, Alicja Borkowska.
7: Nie może tak być, że pracownicy ZUS-u są przeciążeni, obciążeni pracą. Nie może być i nie ma naszej zgody, żeby pracownicy pracowali w nadgodzinach, nie mieli czasu dla siebie, dla rodziny. Nie może być tak, że 50% pracowników nie zarabia średniej krajowej.
3: Zakład Ubezpieczeń Społecznych prosi o wyrozumiałość, jeśli to możliwe, o planowanie wizyty jutro po godzinie 10 lub w innym terminie. Jednocześnie zachęca do załatwiania spraw za pośrednictwem portalu EZUS oraz aplikacji mobilnych urzędu. 1,5 roku uwięzienia za znęcanie się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem. Taki wyrok w sądzie w Zgierzu usłyszała 23-latka, która prawie rok temu wyjechała na wakacje z miejscowości Nakielnica, zostawiając w domu 2 psy bez jedzenia, picia i opieki. Jeden nie przeżył, drugiego cudem udało się uratować. Oskarżonej w ogóle nie interesował los zwierząt, mówi Katarzyna Rezler ze Stowarzyszenia Animal SOS. Kobiety bronił pełnomocnik Damian Grabarski.
8: Wyobraźmy sobie kilka tygodni w 4 ścianach, w odchodach, we własnym moczu, bez spacerów, bez jedzenia, bez picia, 2 zamknięte psy. Oskarżona zatrzasnęła drzwi i zamknęła je na co najmniej 2-tygodniowe tortury.
9: Pomimo moich uwag, aby nie używać tego rodzaju stwierdzeń typu tylko kilka tygodni, że oskarżona dobrze się bawi, nadal te argumenty się pojawiają na sali bez żadnego potwierdzenia, zarówno materiale dowodowym, jak i chociażby wyjaśnienia na sali, skąd te informacje wynikają.
3: Obie strony mogą odwołać się od wyroku. Ukraina chce dostać od Stanów Zjednoczonych licencję na produkcję systemów antybalistycznych. Prezydent Wołodymyr Zełenski mówi, że rozmawiał o tym z Donaldem Trumpem w kuluarach szczytu G7 w Avignon we Francji. Poruszyłem tę kwestię i rozmawialiśmy o niej z prezydentem Trumpem. Nasze zespoły będą pracować i daj Boże, tym razem uda nam się uzyskać licencję na produkcję odpowiednich systemów antybalistycznych i rakiet. I jeszcze dziś ma dojść do kolejnego spotkania obu polityków. Ukraina potrzebuje amerykańskich rakiet i systemów Patriot do ochrony przed rosyjskimi atakami. To był Serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Czas na sport w Trójce. Adam Malecki.
11: Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju w Halle. Polak zaprezentował się z bardzo dobrej strony i pokonał w dwóch setach zawsze groźnego dla siebie i rywala Rosjanina Rubliowa. Wygrał 6-3, 6-2 i teraz na jego drodze stanie Niemiec Altmaier. A Kamil Majchrzak, który w niedzielę triumfował w turnieju w Dębosz, przeniósł się na trawę w Londynie i zagra w meczu pierwszej rundy z Czechem Lecheczką. Początek tego meczu około 20. Także w Londynie od 29 czerwca będą rywalizować w wielkoszlemowym Wimbledonie. W turnieju głównym zagra Maja Chwalińska, która otrzymała od organizatorów dziką kartę. Maja obecnie odpoczywa, ładuje akumulatory po sukcesie na kortach Rolanda Garrosa. Na pełnych obrotach działa za to Magdalena Fręch. Polka jednak mimo najszczerszych chęci przegrała w pierwszej rundzie w Berlinie z Niemką Ewą Lis. Z tenisa do siatkówki najgłośniejszym transferem w ostatnim czasie jest ten Tomasza Fornala, który postanowił opuścić ziemię turecką, na której grał w Ziracie Ankara i wrócić do ojczyzny. W plus lidze wskoczy w trykot aluronu Warty Zawiercie, czyli mistrza Polski. Fornal tak wyjaśnia powody powrotu do kraju.
12: Mieszkanie w Polsce, życie blisko rodziny, znajomych, dziś przyjaciół i osób, które są mi bliskiego otoczenia, jest dosyć dla mnie ważne i istotne. I na ten moment, jeżeli mogę być w Polsce i funkcjonować na swoich warunkach, to zawsze to wybiorę. Chciałem spróbować, nie ukrywam, że pewnie w przyszłości będę chciał jeszcze spróbować innych kierunków, bo są jeszcze inne ciekawe do zwiedzenia i zobaczenia. Mam teraz ze sobą sezon w Turcji.
11: Fornal obecnie przebywa na zgrupowaniu kadry w Spale. Polacy przygotowują się do drugiego turnieju Ligi Narodów, który odbędzie się w Gliwicach od 24 do 28 czerwca. Jeszcze piłka nożna i Mistrzostwa Świata. Dzisiaj do akcji wkraczają Francuzi. Zagrają z Senegalem. Jaki może mieć przebieg to spotkanie?
13: To są byli mistrzowie świata, jeden z głównych faworytów do wygrania tego turnieju. I zobaczymy, no na pewno historyczne rzeczy, gdzieś tam te dzieje tych narodów się łączą, przeplatają. Dużo Senegalczyków gra we Francji.

0: Trójka.
1: Wice. Na test dróg regionu zaprasza Wojciech Pacula.
2: Nieco poprawiła się na tę porę sytuacja na autostradzie A4, jadąc tutaj od Katowic w stronę Krakowa. Przypomnę, pół godziny temu mniej więcej sygnalizowaliśmy kolizję na jezdni A4 w stronę Krakowa właśnie. Wszystko wskazuje na to, że utrudnienia nie ma, to się wszystko upłynnie, ale oczywiście jeszcze nieco czasu upłynie, zanim unormuje się przejazd całkowicie. Teraz korek dłuższy mamy na odcinku 81 od katowickich Murcek w stronę Ligoty Ochojca, ale luźniej zrobiło się już na drodze 44, a więc bardziej na południe od katowickiej Ligoty, to jest Mikołów, węzeł potem z drogą 44 w Tychach i jedziemy w stronę Oświęcimia w zasadzie całkiem płynnie. Katowice, tu przytkany jeszcze odcinek Krajowej Drogi 79, ten główny tranzyt z zachodu na wschód, a więc od Chorzowa jadąc tutaj tunelem, potem do rozjazdu w stronę Mysłowic i Sosnowca. I uwaga, akurat stuczka właśnie po lewej stronie jezdni, a więc chyba na tym miejscu, gdzie rozjazd w stronę Sosnowca. Przejedziemy, ale tam trzeba przyhamować. Kierunek Mysłowice całkiem się już natomiast unormował. Luźniej na 86, na 94, to już bliżej Będzina, Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Korek natomiast za Bobrownikami na autostradzie A1. To węzeł Piekary Śląskie, gdy się minie i jedzie w stronę Ożarowic i Pyrzowic. Poza aglomeracją, jeśli chodzi o region, sprawna jazda jurajskim odcinkiem drogi 78. Poza jednym wyjątkiem mamy poważniejsze utrudnienie. Trzeba do 10 minut odstać na wahadle w Pradłach, to niedaleko Kroczyc. Drogowcy intensywnie pracują w wielu miejscach, lokalnie zmian w organizacji naprawdę sporo. Apelujemy, by nie lekceważyć znaków, zwłaszcza gdy chodzi o ograniczenie prędkości.
1: A teraz czas na skrót informacji. Zaprasza Tomasz Gancarek.
3: Utrudnienia w załatwieniu swoich spraw mogą jutro napotkać klienci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pracownicy instytucji zapowiadają bowiem dwugodzinny strajk ostrzegawczy. Zaplanowano go w placówkach ZUS-u w całym kraju między 8 a 10. W Bytomiu oficjalnie otwarto Regionalne Centrum Komunikacji dla Osób z Niepełnosprawnościami. Placówka jest częścią ogólnopolskiego projektu obejmującego 16 centrów, po jednym w każdym województwie, a ich celem jest wsparcie osób mających trudności w komunikowaniu się z otoczeniem. Policja opublikowała listę miejsc, gdzie będą prowadzone wakacyjne kontrole autokarów przewożących dzieci i młodzież na wypoczynek. W Śląskiem wyznaczono w sumie 35 takich punktów. Funkcjonariusze zachęcają, by potrzebę przeprowadzenia kontroli zgłaszać kilka dni wcześniej. 73 elektryczne autobusy wyjadą latem na ulicę Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Pierwsze symboliczne kluczyki zostały dziś oficjalnie przekazane kierowcom. Pojazdy zasilą transport publiczny w Katowicach, Gliwicach, Sosnowcu i Świerklańcu.

0: Na południe województwa się teraz wybierzemy. Gmina Chybie przez wiele miesięcy przeżywała, no jak mówią ci, którzy regularnie przez nią przejeżdżali, paraliż komunikacyjny spowodowany remontem linii kolejowej Zabrzeg-Zebrzydowice. Otwarcie nowego wiaduktu nad torami miało spowodować polepszenie sytuacji. Tak się jednak nie stało, a wręcz przeciwnie, korki są jeszcze większe. Dlaczego? O tym w nagraniu naszego reportera, który był na oficjalnej uroczystości otwarcia wiaduktu w Chybiu.
1: Witam Państwa na briefingu prasowym poświęconym otwarciu nowego wiaduktu drogowego nad stacją kolejową w Chybiu.
2: Wójt gminy Chybie Janusz Żydek, uśmiechnięty, ale tak nie do końca chyba, co? Bo piękny wiadukt jest, ale przybyło świateł na wahadłach.
3: Przybyło świateł, jeszcze połowa ronda nieskończona, także dziękuję mieszkańcom za cierpliwość, wyrozumiałość, proszę o je jeszcze trochę, musimy to wytrzymać, nic się nie rodzi bez bólu, to też będzie tamować ruch, jest jeszcze jakaś uciążliwość, za którą no, przepraszamy.
2: Do kiedy?
3: Myślę, że rondo to do końca wakacji wszystko będzie gotowe.
2: Przejście pod torami?
3: No myślę, że jeszcze miesiąc dłużej. Cierpliwości proszę wszystkich mieszkańców oraz przejeżdżających przez gminę Chybie o jeszcze trochę cierpliwości, dokończmy tą pozostałą infrastrukturę, a wtedy naprawdę będzie łatwiej, bezpieczniej i sprawniej.
2: Dzień dobry, pan jest mieszkańcem Chybia?
4: Nie, mnicha.
2: A no to tak druga część, po drugiej stronie torów. Cieszy się pan z tego nowego wiaduktu?
4: No bardzo się cieszę, mam nadzieję, że to spowoduje poprawę sytuacji.
2: Bo na razie widzi pan, no korki jak były, tak są.
4: Na razie jest to czas przejściowy, ale nawet po czasie przejściowym może pojawić się moda na Chybie, że jest łatwiej przejechać w tej chwili i może się okazać, że będziemy mieć znowu zmożony ruch, znowu globalnie zmożony ruch, bo nie ma przejazdu, nie?
2: Więc... Ale nie będziemy stali przed rogatkami.
4: No ale jak będzie dużo więcej samochodów, to i więcej spalin i jednak też jakieś tam lekkie stłumienia mogą być. Także wszystko przed nami, to dopiero okaże się, jak to wszystko zostało dobrze przemyślane i przewidziane.
2: Tomasz Gasztych, PKP, Polskie Linie Kolejowe SA.
5: Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski.
2: Część dużej inwestycji, bo chodzi o linię z Zabrzega do Zebrzydowic kolejową. Ten nowy wiadukt i to, co się jeszcze będzie działo, jest jej elementem.
5: Tak, dokładnie. Jest to część w obszarze stacji Chybie, część przebudowywanej infrastruktury drogowej. Nie jest jako jedyna przebudowywana, ponieważ cała infrastruktura torowa oraz nowe perony, przejścia podziemne, to jest ta część, która w tej chwili będzie możliwa do dalszej kontynuacji prac. Z racji tego, że zamknięcie przejazdu kolejowo-drogowego pozwoli na rewitalizację pozostałych torów. Docelowo w momencie uruchomienia jednego z przejść podziemnych, a planujemy to jeszcze zrobić do końca roku, finalnie w przyszłym roku móc zamknąć fizycznie miejsce, w którym w tej chwili jest przejście istniejącego przejazdu do dnia dzisiejszego, można powiedzieć, przejazdu, tak? Bo po otwarciu został przejazd kolejowo-drogowy zamknięty i udostępniony jako przejście dla pieszych. I po zakończeniu i oddaniu do eksploatacji tej części stacji kolejne tory będą przebudowywane.
2: Mirosław Suchoń, przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury. Przed chwileczką przekazał pan bardzo dobrą informację o inwestycjach, o dużych pieniądzach dla kolei w Polsce.
6: Ogłosiliśmy dzisiaj projekt inwestycyjny zintegrowanej sieci kolejowej. Obejmie około 10 tysięcy kilometrów linii kolejowych w Polsce. Będą to zarówno te linie modernizowane, jak i nowe, całkiem nowe linie.

0: które no, przeniosą naszą kolej w XX, wręcz drugi wiek, dlatego że to jest oczywiście przyspieszenie prędkości, jakby większe możliwości, jeżeli chodzi o przepustowość. Ten projekt będzie dotyczył każdego mieszkańca Polski, dlatego że wpisuje się w ideę kolei 100-minutowej, czyli także dla mieszkańców Śląska Cieszyńskiego, szybkie podróże pomiędzy Śląskiem Cieszyńskim, czy Warszawą, czy dalej na północ Gdynią, Gdańskiem. Jeżeli mówimy o podróży z naszego regionu do Gdańska, i to pokazuje różnicę pomiędzy tym, co jest dzisiaj, wielogodzinna, no, prawdopodobnie około 7-godzinna podróż z naszego regionu do Gdańska. Po zakończeniu tych inwestycji ta podróż skróci się poniżej 4 godzin. To jest coś, co dzisiaj nie jest możliwe, a co będzie krokiem no, w zupełnie nową przyszłość.
1: Cieszy fakt, że jest nowy wiadukt, ciągle jednak to trwa, ale to jest już gotowe, właściwie no, stara nowa linia do Zebrzydowic, do granicy państwa jest w realizacji.
0: Ten element korytarza E65, on jest niezwykle ważny, on przebiega przez Śląsk Cieszyński, przez Chybie i dalej do Zebrzydowic, do granicy państwa. Z jednej strony otwiera nas na relacje międzynarodowe, to tutaj mogą jeździć szybkie pociągi i będą jeździć szybkie pociągi, dlatego że podnosimy przy okazji remontu prędkości, ale ona ma też znaczenie dla mieszkańców regionu, dlatego że stanowi oś komunikacyjną, czy w zakresie dojazdu do pracy, szkoły, dostępu do kultury, więc to będzie bardzo ważny remont po zakończeniu dla mieszkańców. Myślę, że do końca tego roku ten odcinek z Chybia do Zabrzega, on będzie funkcjonalnie gotowy w 100%. No pewnie nie końcówka 2027, ale pierwszy kwartał 2028 to już będzie oddanie tej linii do użytku. Oczywiście, jeżeli nie będzie nieprzewidzianych okoliczności, bo to niestety w projektach infrastrukturalnych zawsze burzy kalendarz.
2: Dodam.

nocą.

sometimes.

0: na zegarach 18. 2,5 promila w wydychanym powietrzu miał kierowca karawanu zatrzymany przez częstochowskich policjantów. Rozpoczęcie budowy nowej nitki tramwajowej w Sosnowcu zostało opóźnione. 18 placówek oświatowych w Jastrzębiu-Zdroju zostanie wyposażonych w specjalne rampy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Częstochowscy policjanci zatrzymali nietrzeźwego kierowcę karawanu. Miał on w organizmie 2,5 promila alkoholu. O pojeździe zakładu pogrzebowego poruszającym się slalomem po ulicach Radostkowa funkcjonariuszy poinformował świadek, mówi podkomisarz Barbara Poznańska z częstochowskiej policji.
2: Po chwili policjanci z częstochowskiej drogówki namierzyli i zatrzymali ten karawan. Za kierownicą siedział 51-letni mieszkaniec Radomska. Miał on 2,5 promila alkoholu w organizmie i w takim stanie przewoził trumnę z ciałem.
0: Na miejsce przyjechał inny trzeźwy pracownik zakładu pogrzebowego, któremu policjanci przekazali pojazd. Nietrzeźwy 51-latek stanie przed sądem. Grożą mu 3 lata więzienia, wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka grzywna. Rozpoczęcie budowy nowej nitki tramwajowej w Sosnowcu po raz kolejny zostało opóźnione. Wszystko przez przedłużające się w czasie postępowanie przetargowe. Jak poinformował rzecznik spółki Tramwaje Śląskie Paweł Cyz, zmiana terminu rozstrzygnięcia przetargu spowodowana jest tym, że spółka musi odpowiadać potencjalnym wykonawcom na różnego rodzaju pytania związane z inwestycją. Zazwyczaj takich pytań jest około 20, jednak w tym przypadku było ich ponad 90. Dwutorowa linia tramwajowa, która od podstaw ma powstać w ciągu ulicy 11 listopada w Sosnowcu, powinna być wybudowana w ciągu 2 lat od podpisania umowy z wykonawcą. Na tę inwestycję Tramwaje Śląskie otrzymały unijne dofinansowanie w ramach programu Feniks.
1: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
0: Placówki oświatowe w Jastrzębiu-Zdroju będą wyposażone w specjalne rampy dla wózków. Zlokalizowane przy wejściach platformy mają przede wszystkim ułatwić poruszanie się osobom niepełnosprawnym. Dostosowujemy budynki do współczesnych standardów, mówi prezydent miasta Michał Urgoł.
3: Jest to konieczna inwestycja, raz ze względu na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, a dwa, byśmy mogli korzystać z różnych projektów unijnych. Te obiekty muszą być dostosowane do wózków dla osób niepełnosprawnych.
0: W sumie w rampy zostanie wyposażonych 18 placówek oświatowych w Jastrzębiu-Zdroju. Katowice rozbudują sieć tras rowerowych w mieście. To za sprawą projektu wybranego przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego. Nowe drogi powstaną w różnych częściach miasta, mówi Barbara Szumilak z Katowickiej Agencji Wydawniczej.
4: Rozpoczęły się prace związane z budową odcinka drogi dla rowerów w rejonie ulicy Mieszka I i ulicy Tysiąclecia. Natomiast 22 czerwca ruszą roboty przy ulicy Sikorskiego na osiedlu Paderewskiego-Muchowcu.
0: Budowa pochłonie ponad 1 200 000 zł. Zakończenie prac jest planowane na wrzesień. Noc w regionie z temperaturą minimalną od 12 do 14 stopni. Będą się pojawiać przelotne opady deszczu. Jutro pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami, gdzieniegdzie jednak przelotny deszcz. Na termometrach do 24 stopni.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 18-16 czerwca. Michał Matus, skłaniam się. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera.
6: Przepisy zezwalające na wgląd w zarobki lekarzy nie rozwiążą problemu kominów płacowych, twierdzi rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej. Prezydent Poznania trafiony tortem w twarz to efekt społecznego oraz politycznego przyzwolenia na hejt, ocenia Jacek Jaśkowiak. Niemcy otwierają w Berlinie Centrum Obrony przed Zagrożeniami Hybrydowymi. Zbieranie informacji o zarobkach lekarzy po numerze PESEL nie rozwiąże problemu kominów płacowych, uważa rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Jakub Kosikowski. Rząd przyjął dziś projekt ustawy, który pozwala na wgląd w wynagrodzenia medyków. Jakub Kosikowski wskazuje, że obecnie Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji ma już informacje dotyczące kosztów pracy i zarobków.
7: Zbieranie tych danych na PESEL nie wnosi nic z perspektywy pacjenta czy możliwości kształtowania wynagrodzeń w systemie. To jest tak jakby alibi na to, że oni nie wiedzą, co zrobić z wycenami, bo już w tej chwili jest tak, że pewni pacjenci są wycenieni, że się opłaca ich leczyć, a innych się nie opłaca leczyć.
6: Rząd wziął pod lupę zarobki medyków w związku ze sprawą 28-letniego lekarza w trakcie specjalizacji, który w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Kontrolę w sprawie jego wynagrodzenia prowadzi Stołeczny Ratusz oraz Narodowy Fundusz Zdrowia. Światełko dla czerwca 56 zapłonęło po raz 20. W tym roku mija 70 lat od pamiętnego strajku robotników, który został krwawo stłumiony przez wojsko i milicję. Na cmentarzu junikowskim ruszyła kolejna odsłona akcji pamięci o ofiarach. Podczas strajków według danych IPN życie straciło co najmniej 58 osób. Pierwszy z nich zapłonął na grobie Romka Strzałkowskiego, najmłodszej ofiary protestu. Chłopiec zginął w wieku 13 lat. Ta śmierć stała się symbolem, przypomina dyrektorka Muzeum Poznańskiego Czerwca Kinga Przyborowska.
8: Myślę, że tak w ogólnopolskim nawet rozeznaniu, jeżeli mówimy o Poznańskim Czerwcu, to raczej wszystkim właśnie ten Poznański Czerwiec kojarzy się z postacią Romka Strzałkowskiego. Wybór przy tak ważnej rocznicy jak 70 był dla nas jednoznaczny.
6: Romek Strzałkowski nie był jedynym dzieckiem, które straciło życie podczas Poznańskiego Czerwca. Spośród wszystkich ofiar było 13 osób poniżej 18 roku życia. Rządowy program CPN, czyli ceny paliw niżej, będzie wygaszany. Od dziś obowiązuje wyższa akcyza. Będzie wynosiła około 30 groszy netto, ale jak mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak z Biura Refleks, nie oznacza to, że od razu zapłacimy o 30 groszy więcej.
9: Ze względu na sytuację zewnętrzną, czyli spadek cen ropy naftowej i paliw gotowych, to przełożenie wyższej akcyzy nie będzie takie 1:1, ponieważ ze względu na spadek notowań hurtowe ceny spadają, kompensując częściowo wzrost podatku akcyzowego.
10: No ostatnie tankowanie gdzieś tam zrobię do pełna, samochód, który gdzieś tam dostawczy mam, też zatankuję do pełna i będę po prostu już później czekał, no, co się będzie działo.
6: Tylko do końca czerwca VAT na paliwo będzie jeszcze obniżony z 23 do 8%. Policja zatrzymała dwie osoby w sprawie obrzucenia tortem prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka. Polityk został zaatakowany podczas sesji Rady Miasta poświęconej absolutorium dla władz samorządu. Mężczyzna, który rzucił ciastem, nazwał swój czyn wotum nieufności poznaniaków.
11: To jest właśnie wotum nieufności wobec tego człowieka. Pogrążasz to miasto! Pogrążasz to miasto!
6: Mężczyznę obezwładniła Straż Miejska. Prezydent Jacek Jaśkowiak uważa, że tego typu agresja to efekt dezinformacji i społecznego oraz politycznego przyzwolenia na hejt.
12: Przy tym podzielonym społeczeństwie, przy tym hejcie, który jest w internecie, przy tej dezinformacji, to jest dla mnie oczywiste, że te wszystkie akty werbalne agresji, które są widoczne, one dalej będą przechodzić jakby ewolucję, będą akty fizyczne, no łącznie potem z zabójstwem, tak? No to jest proste.
6: Prezydent Poznania określił atak jako przekroczenie wszelkich granic. W Berlinie powstało Centrum Obrony przed Zagrożeniami Hybrydowymi. Otwierający je minister spraw wewnętrznych Niemiec Alexander Dobrindt stwierdził, że jego kraj nie jest w stanie wojny, ale jest celem ataków.
13: Centrum Obrony przed Zagrożeniami Hybrydowymi to nie nowa formacja, a platforma koordynująca różne siły walczące z nasilającymi się atakami ze strony głównie Rosji. Niebezpieczeństwo z powodu zagrożeń hybrydowych stale rośnie. Zagraniczne mocarstwa atakują nas szpiegostwem, sabotażem, cyberatakami i kampaniami dezinformacyjnymi, wyliczał szef niemieckiego MSW. Aleksander Dobrindt wskazał, że z powodu ataków hybrydowych reformowana jest struktura instytucji odpowiadających za bezpieczeństwo. Zmieniają się m.in. służby wywiadowcze, coraz więcej danych cyfrowych podlega automatycznej analizie. Nowe centrum ma ułatwić wymianę informacji i stosowanie cyfrowych środków obrony. Nasz kraj znajduje się na celowniku obcych sił, podkreślił minister spraw wewnętrznych Niemiec z Berlina, Adam Gruczewski, Polskie Radio.
14: Klimat.
6: Jakość powietrza w całej Polsce jest dobra lub bardzo dobra, jedynie w Przemyślu na Podkarpaciu umiarkowana. Ponad połowa prądu pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: 18.05 i sport w Trójce. Adam Malecki.
15: Hubert Hurkacz pokonał Andrzeja Rubliowa i awansował do drugiej rundy tenisowego turnieju w Halle. Polak wygrał z Rosjaninem 6-3, 6-2 i to błyskawicznie w godzinę i 8 minut, więc może być z siebie zadowolony.
16: Cieszę się tutaj z pierwszego zwycięstwa w Halle. Jest to bardzo ważne zwycięstwo dla mnie, szczególnie, że też okres, w którym jestem, gdzieś nie miałem za wielu zwycięstw, no i gdzieś każdego dnia pracujemy, staramy się polepszać całe uderzenia, taktykę i grę na korcie. No i myślę, że dzisiejszy mecz był dobrym krokiem do przodu, także bardzo się cieszę z tej wygranej.
15: W kolejnej rundzie Hubert zagra z Niemcem Altmajerem. Z Czechem Lecheczką zmierzy się za to Kamil Majchrzak. On po wygranej w turnieju w Den Bosch wystąpi w Londynie. Wciąż

0: No, będziemy mieli okazję się przed naszymi kibicami pokazać.
1: Turniej Ligi Narodów w Gliwicach rozpocznie się 24 czerwca i potrwa 4 dni. Polacy bronią tytułu zdobytego przed rokiem. I jeszcze przypomnienie tego, co nas czeka w piłkarskim mundialu. O 21:00 mistrzowie świata Francuzi zagrają z Senegalem, o północy Irak z Norwegią, a o 3:00 nad ranem broniąca tytułu Argentyna z Algierią. O 6:00 mecz Austria-Jordania.
2: W nocy temperatura od 7 do 14 stopni Celsjusza. Jutro chmur raczej mało, ale na północnym wschodzie i na południu na krańcach. Miejscami pojawi się przelotny deszcz, a na południu lokalnie możliwe będą też burze. A temperatura wyniesie od 16 stopni nad morzem, przez 20 w centrum do 24 na południu.
3: Trójka. Wice. Na test dróg regionu zaprasza Wojciech Pacula.
4: Nieco poprawiła się na temporę sytuacja na autostradzie A4, jadąc tutaj od Katowic w stronę Krakowa. Przypomnę, pół godziny temu mniej więcej sygnalizowaliśmy kolizję na jezdni A4 w stronę Krakowa właśnie. Wszystko wskazuje na to, że utrudnienia nie ma, to się wszystko upłynnie, ale oczywiście jeszcze nieco czasu upłynie, zanim unormuje się przejazd całkowicie. Teraz korek dłuższy mamy na odcinku 81 od katowickich Murcek w stronę Ligoty Ochojca, ale luźniej zrobiło się już na drodze 44, a więc bardziej na południe od katowickiej Ligoty, to jest Mikołów, węzeł potem z drogą 44 w Tychach i jedziemy w stronę Oświęcimia w zasadzie całkiem płynnie. Katowice, tu przytkany jeszcze odcinek Krajowej Drogi 79, ten główny tranzyt z zachodu na wschód, a więc od Chorzowa jadąc tutaj tunelem, potem do rozjazdu w stronę Mysłowic i Sosnowca. I uwaga, akurat stuczka właśnie po lewej stronie jezdni, a więc chyba na tym miejscu, gdzie rozjazd w stronę Sosnowca. Przejedziemy, ale tam trzeba przyhamować. Kierunek Mysłowice całkiem się już natomiast unormował. Luźniej na 86, na 94, to już bliżej Będzina, Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Korek natomiast za Bobrownikami na autostradzie A1. To węzeł Piekary Śląskie, gdy się minie i jedzie w stronę Ożarowic i Pyrzowic. Poza aglomeracją, jeśli chodzi o region, sprawna jazda jurajskim odcinkiem drogi 78. Poza jednym wyjątkiem mamy poważniejsze utrudnienie. Trzeba do 10 minut odstać na wahadle w Pradłach. To niedaleko Kroczyc. Drogowcy intensywnie pracują w wielu miejscach. Lokalnie zmian w organizacji naprawdę sporo. Apelujemy, by nie lekceważyć znaków, zwłaszcza gdy chodzi o ograniczenie prędkości.
3: A teraz czas na skrót informacji. Zaprasza Tomasz Gancarek.
5: Utrudnienia w załatwieniu swoich spraw mogą jutro napotkać klienci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pracownicy instytucji zapowiadają bowiem dwugodzinny strajk ostrzegawczy. Zaplanowano go w placówkach ZUS-u w całym kraju między 8 a 10. W Bytomiu oficjalnie otwarto Regionalne Centrum Komunikacji dla Osób z Niepełnosprawnościami. Placówka jest częścią ogólnopolskiego projektu obejmującego 16 centrów, po jednym w każdym województwie, a ich celem jest wsparcie osób mających trudności w komunikowaniu się z otoczeniem. Policja opublikowała listę miejsc, gdzie będą prowadzone wakacyjne kontrole autokarów przewożących dzieci i młodzież na wypoczynek. W Śląskiem wyznaczono w sumie 35 takich punktów. Funkcjonariusze zachęcają, by potrzebę przeprowadzenia kontroli zgłaszać kilka dni wcześniej. 73 elektryczne autobusy wyjadą latem na ulicę Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Pierwsze symboliczne kluczyki zostały dziś oficjalnie przekazane kierowcom. Pojazdy zasilą transport publiczny w Katowicach, Gliwicach, Sosnowcu i Świerklańcu.

0: Na południe województwa się teraz wybierzemy. Gmina Chybie przez wiele miesięcy przeżywała, no jak mówią ci, którzy regularnie przez nią przejeżdżali, paraliż komunikacyjny spowodowany remontem linii kolejowej Zabrzeg-Zebrzydowice. Otwarcie nowego wiaduktu nad torami miało spowodować polepszenie sytuacji. Tak się jednak nie stało, a wręcz przeciwnie, korki są jeszcze większe. Dlaczego? O tym w nagraniu naszego reportera, który był na oficjalnej uroczystości otwarcia wiaduktu w Chybiu.
1: Witam Państwa na briefingu prasowym poświęconym otwarciu nowego wiaduktu drogowego nad stacją kolejową w Chybiu.
2: Wójt gminy Chybie Janusz Żydek, uśmiechnięty, ale tak nie do końca chyba, co? Bo piękny wiadukt jest, ale przybyło świateł na wahadłach.
3: Przybyło świateł, jeszcze połowa ronda nieskończona, także dziękuję mieszkańcom za cierpliwość, wyrozumiałość, proszę o je jeszcze trochę. Musimy to wytrzymać, nic się nie rodzi bez bólu, to też będzie tamować ruch. Jest jeszcze jakaś uciążliwość, za którą no, przepraszamy.
2: Do kiedy?
3: Myślę, że rondo to do końca wakacji wszystko będzie gotowe.
2: Przejście pod torami?
3: No myślę, że jeszcze miesiąc dłużej. Cierpliwości proszę wszystkich mieszkańców oraz przejeżdżających przez gminę Chybie o jeszcze trochę cierpliwości. Dokończmy tą pozostałą infrastrukturę, a wtedy naprawdę będzie łatwiej, bezpieczniej i sprawniej.
2: Dzień dobry, pan jest mieszkańcem Chybia?
4: Nie, mnicha.
2: A no to tak druga część, po drugiej stronie torów. Cieszy się pan z tego nowego wiaduktu?
4: No bardzo się cieszę, mam nadzieję, że to spowoduje poprawę sytuacji.
2: Bo na razie widzi pan, no korki jak były, tak są.
4: Na razie jest to czas przejściowy, ale nawet po czasie przejściowym może pojawić się moda na Chybie, że jest łatwiej przejechać w tej chwili i może się okazać, że będziemy mieć znowu zmożony ruch, znowu globalnie zmożony ruch, bo nie ma przejazdu, nie?
2: Więc... Ale nie będziemy stali przed rogatkami.
4: No ale jak będzie dużo więcej samochodów, to i więcej spalin i jednak też jakieś tam lekkie stłumienia mogą być. Także wszystko przed nami, to dopiero okaże się, jak to wszystko zostało dobrze przemyślane i przewidziane.
2: Tomasz Gasztych, PKP, Polskie Linie Kolejowe SA.
5: Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski.
2: Część dużej inwestycji, bo chodzi o linię z Zabrzega do Zebrzydowic kolejową. Ten nowy wiadukt i to, co się jeszcze będzie działo, jest jej elementem.
5: Tak, dokładnie. Jest to część w obszarze stacji Chybie, część przebudowywanej infrastruktury drogowej. Nie jest jako jedyna przebudowywana, ponieważ cała infrastruktura torowa oraz nowe perony, przejścia podziemne, to jest ta część, która w tej chwili będzie możliwa do dalszej kontynuacji prac. Z racji tego, że zamknięcie przejazdu kolejowo-drogowego pozwoli na rewitalizację pozostałych torów. Docelowo w momencie uruchomienia jednego z przejść podziemnych, a planujemy to jeszcze zrobić do końca roku, finalnie w przyszłym roku móc zamknąć fizycznie miejsce, w którym w tej chwili jest przejście istniejącego przejazdu do dnia dzisiejszego, można powiedzieć, przejazdu, tak? Bo po otwarciu został przejazd kolejowo-drogowy zamknięty i udostępniony jako przejście dla pieszych. I po zakończeniu i oddaniu do eksploatacji tej części stacji kolejne tory będą przebudowywane.
2: Mirosław Suchoń, przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury. Przed chwileczką przekazał pan bardzo dobrą informację o inwestycjach, o dużych pieniądzach dla kolei w Polsce.
6: Ogłosiliśmy dzisiaj projekt inwestycyjny zintegrowanej sieci kolejowej. Obejmie około 10 tysięcy kilometrów linii kolejowych w Polsce. Będą to zarówno te linie modernizowane, jak i nowe, całkiem nowe linie, które no, przeniosą naszą kolej w 20 wręcz drugi wiek, dlatego że to jest oczywiście przyspieszenie prędkości, jakby większe możliwości, jeżeli chodzi o przepustowość. Ten projekt będzie dotyczył każdego mieszkańca Polski, dlatego że wpisuje się w ideę kolei 100-minutowej, czyli także dla mieszkańców Śląska Cieszyńskiego, szybkie podróże pomiędzy Śląskiem Cieszyńskim, czy Warszawą, czy dalej na północ Gdynią, Gdańskiem. Jeżeli mówimy o podróży z naszego regionu do Gdańska i to pokazuje różnicę pomiędzy tym, co jest dzisiaj, wielogodzinna, no prawdopodobnie około 7-godzinna podróż z naszego regionu do Gdańska. Po zakończeniu tych inwestycji ta podróż skróci się poniżej 4 godzin. To jest coś, co dzisiaj nie jest możliwe, a co będzie krokiem no, w zupełnie nową przyszłość.
2: Cieszy fakt, że jest nowy wiadukt, ciągle jednak to trwa, ale to jest już gotowe. Właściwie no, stara, nowa linia do Zebrzydowic do granicy państwa jest w realizacji.
6: Ten element korytarza E65, on jest niezwykle ważny. On przebiega przez Śląsk Cieszyński, przez Chybie i dalej do Zebrzydowic do granicy państwa. Z jednej strony otwiera nas na relacje międzynarodowe. To tutaj mogą jeździć szybkie pociągi i będą jeździć szybkie pociągi, dlatego że podnosimy przy okazji remontu prędkość prędkości, ale ona ma też znaczenie dla mieszkańców regionu, dlatego że stanowi oś komunikacyjną, czy w zakresie dojazdu do pracy, szkoły, dostępu do kultury, więc to będzie bardzo ważny remont po zakończeniu dla mieszkańców. Myślę, że do końca tego roku ten odcinek z Chybia do Zabrzega, on będzie funkcjonalnie gotowy w 100%. No pewnie nie końcówka 2027, ale pierwszy kwartał 2028 to już będzie oddanie tej linii do użytku. Oczywiście, jeżeli nie będzie nieprzewidzianych okoliczności, bo to niestety w projektach infrastrukturalnych zawsze burzy kalendarz.
0: Dodam.

0: Jest 19. Trwają poszukiwania zabójcy Rosjanina mieszkającego w Białej Podlaskiej. Za chwilę szczegóły. Coraz bliżej do uruchomienia stacjonarnego hospicjum w Rybniku. Budynek już jest. Teraz fundacja czeka na umowę z NFZ-em. Realizacja jednej recepty w różnych aptekach dopiero od lipca.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Trwają poszukiwania zabójcy Roberta K., artysty, który swoimi karykaturami otwarcie krytykował politykę Władimira Putina. Do zabójstwa doszło wczoraj w Białej Podlaskiej. Dziś zatrzymano dwie osoby. Nikomu jeszcze nie postawiono zarzutów.
2: Mieszkańcy Białej Podlaskiej mówią o strachu.
3: Pójdź zeszłam na dół, patrzę. Leży człowiek. Pierwszy raz go na oczy widziałem.
4: Słyszałam strzały, byliśmy przerażeni. Troszeczkę strach mamy, bo to nie wiadomo, co będzie.
2: Ale służby zapewniają.
5: Myślę, że mieszkańcy nie mają się czego obawiać.
2: Mówi rzecznik lubelskiej policji podinspektor Andrzej Fijołek.
5: Jedyną rzeczą, która teraz interesuje ewentualnego sprawcę tego zdarzenia, jest ucieczka z miejsca i dalej gdzieś tam ucieczka być może poza teren naszego kraju.
2: Rzecznik rządu Adam Szłapka podkreśla, że polskie służby wcześniej chciały już chronić ofiarę.
6: Służby też były w kontakcie wcześniej z zamordowanym. Miał propozycję bycia też osobą, która byłaby objęta ochroną, ale czuł się niezagrożony, nie chciał takiej ochrony, więc jakby tutaj służby działały i działają.
2: Policja apeluje o informację o zabójstwie i przejrzenie zapisów własnych kamer samochodowych.
0: A te informacje zebrał Mariusz Pieśniewski.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Coraz bliżej do uruchomienia stacjonarnego hospicjum w Rybniku. Nowy, wart 44 miliony złotych budynek przy ulicy Barbórki miasto przekazało dziś do użytkowania fundacji PulseMed Blisko Ciebie, która od 10 lat zabiega o utworzenie placówki. Budynek powstał specjalnie z myślą o podopiecznych hospicjum, mówi prezydent Rybnika Piotr Kuczera.
7: Założeniem było takie, aby było dużo zieleni, żeby ta przestrzeń była mocno przeszklona, żeby ta zieleń była nawet obecna w samym budynku, to powoduje, że gości w sercach po prostu większy spokój w tych trudnych momentach, a pamiętamy, że mówimy tutaj o samym pacjencie, ale też o rodzinie, o najbliższych są momenty trudne.
0: Teraz Fundacja PulseMed Blisko Ciebie rozpocznie starania o pozyskanie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na prowadzenie hospicjum. Dopiero od 1 lipca będzie można wykupić leki z jednej recepty w różnych aptekach. Ministerstwo Zdrowia na wniosek Naczelnej Izby Aptekarskiej przesunęło termin wprowadzenia nowego rozwiązania. Pierwotnie tak zwane dzielenie recept miało być możliwe od 18 czerwca. Apteki mogą na bieżąco składać deklaracje przystąpienia do usługi w Centrum e-Zdrowia. Zmiana harmonogramu pozwoli na lepsze przygotowanie techniczne i organizacyjne środowiska aptecznego do wdrożenia nowego rozwiązania. Czytamy w komunikacie. Dzięki temu więcej aptek będzie miało dostęp do nowego systemu już od pierwszego dnia jego funkcjonowania. Dzielenie recepty polega na tym, że pacjent nie musi od razu wykupić całej recepty. Nie musi też wracać po kolejne opakowania leku do tej samej apteki. Po zmianach jedną receptę będzie można realizować w różnych aptekach. Ruszył nabór do tegorocznej edycji Festiwalu Górskiego Adrenalinium w Żywcu. Jak przypomina kierowniczka żywieckiego kina Janosik Magdalena Kidoń-Staszek, na przesłanie filmów są ponad 2 miesiące. Produkcje nie mogą być jednak dłuższe niż 45 minut.
8: Natomiast forma i formuła, w jakiej filmy zostają wykonane, jest dowolna. Najważniejsze, żeby znalazł się w nich element adrenaliny. Oczywiście ogłoszenie nagród i same filmy będą wyświetlane podczas festiwalu w październiku. Także czekamy wszystkie informacje na stronie www.adrenalinium.pl.
0: Najwyżej ocenione i nagrodzone propozycje konkursowe widzowie poznają w ostatnim dniu imprezy. Festiwal Górski Adrenalinium w Żywcu odbędzie się w drugiej połowie października już po raz 19. Tej nocy zachmurzenie początkowo umiarkowane, ale chmur zacznie potem przybywać i miejscami możliwe będą słabe opady deszczu. Na termometrach zobaczymy minimalnie od 12 do 14 stopni. Wiatr będzie słaby, zachodni.
9: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 16 dzień czerwca. Minęła 19. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Słowa potępienia płyną z Brukseli po zabójstwie Białej Podlaskiej opozycyjnego artysty z Rosji. Pracownicy ZUS-u walczą o wyższe pensje. Jutro w urzędach w całym kraju organizują strajk ostrzegawczy. Maja Chwalińska, doceniona przez organizatorów Wimbledonu, dostała dziką kartę i bez kwalifikacji rozpocznie turniej. Komisja Europejska potępia zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Krytyk Kremla, który prowadził działalność artystyczną pod pseudonimem Siemion Skrepecki, został zastrzelony wczoraj rano. Według prokuratury zabójstwo wyglądało na egzekucję.
10: Komentarz Komisji Europejskiej jest krótki i ostrożny. Bruksela nie mówi o egzekucji, nie wskazuje palcem na Rosję, choć można krytykę wyczytać między wierszami. Działający pod pseudonimem Siemion Skrepecki był artystą, który z odwagą korzystał ze swojego prawa do wolności wypowiedzi. Ochrona wolności artystycznej jest podstawowym elementem zdrowych społeczeństw demokratycznych, brzmi komentarz rzeczniczki Komisji Europejskiej, który otrzymałam. Są także wyrazy współczucia dla rodziny i przyjaciół. Komisja Europejska napisała również, że jest przekonana, że polskie władze przeprowadzą w tej sprawie rzetelne i wyczerpujące śledztwo. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
9: Sprawa zabójstwa rosyjskiego artysty jest traktowana z najwyższą powagą, zapewnia rzecznik rządu. Madam Szłapka mówi, że dotyczy bezpieczeństwa Polski.
6: Sprawa jest oczywiście poważna, w związku z tym służby w tej sprawie pracują bardzo intensywnie i służby też były w kontakcie wcześniej z zamordowanym. Miał propozycję bycia też osobą, która byłaby objęta ochroną, ale czuł się niezagrożony, nie chciał takiej ochrony, więc jakby tutaj służby działały i działają i będą na pewno w tej sprawie działać.
9: Poszukiwania zabójcy Rosjanina wciąż trwają. W sprawie zatrzymano dwóch Białorusinów, ale nikt nie usłyszał zarzutów. Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych chcą więcej zarabiać. Jutro organizują strajk ostrzegawczy. Nie jest wymierzony w klientów, zapewnia przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników ZUS-u w województwie lubelskim Anna Grądziel.
11: Nasze główne wymaganie to jest poprawa warunków pracy i wzrost naszych wynagrodzeń. Wzrost wynagrodzeń to jest nasz priorytet. Strajk będzie dwugodzinny od godziny 8 do godziny 10. No wiadomo, że część pracowników będzie strajkowała, a część nie. No to jest wybór każdego indywidualny.
9: ZUS zachęca, by planować jutro wizyty w urzędach od 10 albo kontaktować się przez internet. Rząd przyjął projekt ustawy, który pozwoli na zbieranie informacji o wynagrodzeniach lekarzy na podstawie numeru PESEL. Przed kilkoma dniami ujawniona została sprawa młodego lekarza, który w ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych, pracując po 330 godzin miesięcznie na SOR-ze. Szokuje mnie propozycja rządowa, mówił w Pulsie Trójki prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce Michał Sutkowski.
12: Będziemy pewnie pierwszą grupą zawodową, która po PESEL-u będzie rozpoznawana, kto ile pracuje. Należałoby zacząć od systemu nie tylko szczelne kontrole, wycena świadczeń, to właściwy nadzór nad świadczeniami. Zacząć trzeba od pewnej praprzyczyny tego zjawiska.
9: Problem systemowy jest zupełnie inny, dodała na naszej antenie ekspertka do spraw ochrony zdrowia, profesor Małgorzata Gałązka-Sobotka.
13: Ta walka o lekarza, która się sprowadza do tego, że oferuje mu się kolejne kontrakty, oferuje mu się coraz wyższą stawkę po to tylko, aby zabezpieczyć wymagania kadrowe, jest nie troską o pacjenta, nie troską o równowagę finansów publicznych, tylko troską o zabezpieczenie ambicji włodarzy lokalnych do tego, aby utrzymać podmioty lecznicze.
9: Stołeczny ratusz zapowiedział kontrolę w placówkach medycznych, gdzie funkcjonują szpitalne oddziały ratunkowe. Maja Chwalińska z dziką kartą na Wimbledon. Oznacza to, że tenisistka zagra w turnieju głównym, omijając kwalifikacje.
14: Komitet do spraw kart docenił Maję i to fantastyczna wiadomość, mówił Polskiemu Radiu Kamil Kołsud z Polskiego Związku Tenisowego.
15: Jej wynik został dodany i jej jakby osobowość bardzo pozytywnie. Ona wniosła dużo świeżego powietrza do kobiecego tenisa swoją grą, opartą jednak na tenisie kombinacyjnym, przemyślanym troszkę innym od tego, co dziś często obserwujemy w kobiecym turze.
14: Na wieść o otrzymaniu przez Maję Chwalińską dzikiej karty cieszą się również kibice.
16: Będziemy kibicować i będziemy trzymać kciuki, także miejmy nadzieję, że zajdzie jak najdalej.
17: Myślę, że jest duża szansa, żeby znalazła się w pierwszej dziesiątce.
14: Dzięki dzikiej karcie przyznanej przez organizatorów Wimbledonu, Maja Chwalińska ominie mecze kwalifikacyjne, a swój występ na londyńskiej trawie rozpocznie bezpośrednio od pierwszej rundy. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
9: To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Wieczorem i w nocy znów będzie pochmurno. Przelotne opady deszczu na wschodzie i lokalnie na południu. Nad morzem i w górach porywisty wiatr. Nad ranem od 8 stopni na Podlasiu do 9 w centrum i 13 w Małopolsce.
18: Autopromocja. Kiedyś Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip, unzip it, lock it, fill it, curl it, find it, view it, code it, jump, unlock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it.

cicho, spokoju mam dobre maniery. Przed wyjściem myślę, o czym ty możesz śnić. Co cię dręczy w snach, co sprawia, że chce ci się. Krzesło i drzwi i lampa mówią rzeczy niesłychane. Uśmiecham się do siebie, wiem co tutaj jest grane.

Co jeśli mnie omami? A w tobie wszystko się wypali. Co jeśli tylko bawię się, a ty zaraz w myślach już poślubisz mnie.

że przetrwam to bez złych zdarzeń. Piszę tylko białe scenariusze, nawet nie zauważyłam, gdy sprzedałam. I nagle szybki zwrot akcji, weszło się bez kolacji. Powrotny bilet na stole, a ja myślałam, że on w jedną stronę. Nie zrozumiałam przekazu, tylko sparzyłam się od razu.

Czas będziemy stać tu niewzruszeni. Nie mogę ci obiecać, że nic się nie stanie. Mogę jedynie usiąść, przytulić się.

a już patrzysz na nią. Przepychamy się jak na przerwie w szkole. Nie wynieśliśmy nic z lekcji o nas dwoje.

0: jest 20. Od dziś nie obowiązuje już obniżona akcyza na benzynę i olej napędowy. W Katowicach odbyło się posiedzenie zespołu do spraw Odry poświęcone walce z nadmiernym zasoleniem rzeki. W informacjach także o śniadaniu na trawie w Częstochowie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Rząd odchodzi od programu CPN. Od dziś nie obowiązuje już obniżona akcyza na benzynę i olej napędowy. Pod koniec czerwca VAT na paliwa wróci do poziomu sprzed 3 miesięcy. Straty w budżecie rząd zamierza zrekompensować nowym podatkiem od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych.
2: Przyjęty projekt jest związany z kryzysem na rynku paliw w związku z wojną w Zatoce Perskiej.
3: W tym projekcie chodzi o to, żeby ograniczyć ponadnormatywne zyski konkretnych spółek, które zyskiwały na tym, że paliwo po prostu stało się droższe.
2: Tak mówił rzecznik rządu Adam Szłapka. Resort finansów szacuje, że producenci i sprzedawcy paliw zapłacą łącznie 4 miliardy złotych. Premier Donald Tusk zaznaczył, że dzięki temu to nie podatnicy, a firmy paliwowe sfinansują pakiet CPN.
4: Same na tym nie stracą, ale nie zarobią, bo o to chodziło i dzięki temu przejdziemy jako państwo i jako płatnicy na stacjach benzynowych, my wszyscy względnie suchą nogą przez najgroźniejszy, wydawało się, kryzys paliwowy od dekad.
2: Stawka podatku ma wynosić 60%. Planowany termin wejścia w życie ustawy to 1 sierpnia tego roku.
0: A te informacje zebrała Sylwia Białek. W Katowicach odbyło się posiedzenie międzyresortowego zespołu do spraw Odry poświęcone walce z nadmiernym zasoleniem rzeki. Głównym tematem rozmów z przedstawicielami uczelni wyższych było tworzenie międzyuczelnianych konsorcjów, które przetestują w warunkach przemysłowych innowacyjne technologie odsalania wód kopalnianych. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wskazuje, że nowe rozwiązania mają być tańsze i znacznie mniej energochłonne niż dotychczas stosowane kosztowne metody. Pilotażowy nabór prowadzi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i gospodarki wodnej, a jego wyniki posłużą do późniejszego wdrożenia docelowych instalacji odsalających. Problem jest palący, ponieważ według danych resortu klimatu do Odry codziennie trafia około 6 ton soli, co bezpośrednio sprzyja rozwojowi zabójczej dla ekosystemu złotej algi. Dwuetapowy program naprawczy zakłada również rozwój retencji wód kopalnianych do 2030 roku. A niezależnie od tego, jeszcze w tym roku na rzece ma działać pełny system 10 automatycznych sond pomiarowych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Śniadanie na trawie to nazwa pikniku rodzinnego, który po raz czwarty zorganizował Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Częstochowie. Chcemy w ten sposób integrować wszystkie osoby związane z naszym ośrodkiem, tłumaczy Agnieszka Ścigała-Pisiuk, dyrektor ośrodka.
5: Uznaliśmy, że jest taka potrzeba integracji, wspólnej zabawy, żeby na wiosnę raz w roku w szkole zorganizować taką większą imprezę. Łączy się to też ze świętami rodziny, z dniem dziecka, z dniem mamy. Chcemy, żeby i dzieciaki, i rodzice mogli wspólnie spędzić czas na terenie naszej placówki.
0: Tłumaczyła Agnieszka Ścigała-Psiuk. Jak na śniadanie przystało, był poczęstunek, w tym także ten słodki. Były także inne atrakcje, jak gry i zabawy oraz koncert zespołu Cukier w Kostkach. Tworzą go podopieczni ośrodka i profesjonalni muzycy, między innymi Janusz Janina Iwański.
6: Wychowałem się z takimi dziećmi. Poza tym mój serdeczny przyjaciel Radosław Domański, który jest człowiekiem przez wiele, wiele lat zajmujący się rodzinnym domem dziecka, założył zespół z takimi właśnie dziećmi, który się nazywa Cukier w Kostkach. Wspieram go, bo uważam, że wszelkiego tego typu inicjatywy są bardzo dobre. Gramy piosenki, te dzieciaki śpiewają razem z nami. To może inaczej. My gramy i śpiewamy z nimi.
0: Podczas pikniku oficjalnie oddano również do użytku nowy plac zabaw. W Radzionkowie odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą księdzu Szymonowi Korpakowi, który kierował tutejszą parafią w latach 1876-1886. Wydarzenie zorganizowano w ramach pikniku na Skale, a uroczystości wpisało się w obchody 150-lecia kościoła świętego Wojciecha oraz pierwszej wzmianki o mieście. Jutro czeka nas stopniowa poprawa pogody. Choć dzień rozpoczniemy od dużego zachmurzenia, to od północnego zachodu regionu zaczną nadchodzić przejaśnienia, a wieczorem całkowicie się rozpogodzi. Miejscami, zwłaszcza na południu, wystąpią przelotne opady deszczu, a w górach możliwe są krótkotrwałe burze. Będzie przyjemnie, ciepło, temperatura maksymalna wyniesie od 22 do 24 stopni.
7: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 16 czerwca, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Do 5 lat więzienia grozi ojcu 3-letniego dziecka, które stało w oknie na 3. piętrze na łódzkich Bałutach. Incydent na kanale La Manche. Rosyjska fregata miała ostrzelać brytyjski jacht. Wrocławianie jeżdżą na rowerach miejskich już od 15 lat.
8: Zdecydowana większość korzysta z tych rowerów na takich krótkich, szybkich dystansach, przemieszczanie się do pracy.
7: Są zarzuty dla ojca 3-latka, który w niedzielę stał na parapecie na 3. piętrze na łódzkich Bałutach. Mężczyzna został objęty policyjnym dozorem, grozi mu do 5 lat więzienia. Odpowie za narażenie dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.
9: W trakcie wyjaśnień przyznał się on do popełnienia zarzucanego mu czynu oraz wskazał, że w czasie, gdy 3-latek spał, wyszedł na spacer ze swoim starszym synem. Nie potrafił wskazać jednakże, w jaki sposób otwarte zostało okno do mieszkania. Podejrzany wyraził wolę dobrowolnego poddania się karze.
7: Mówi prokurator Paweł Jasiak. W niedzielę na ulicy Podrzecznej 3-letnie dziecko w samej pieluszce stało na parapecie i zrzucało z okna różne przedmioty. Na szczęście dzięki interwencji policji chłopczykowi nic się nie stało. Dzień po zatrzymaniu przez brytyjskich komandosów tankowca z rosyjskiej floty cieni poważny incydent na kanale La Manche. Załoga brytyjskiego jachtu twierdzi, że z rosyjskiej fregaty padły strzały ostrzegawcze, gdy jednostki się mijały. Brytyjskie służby badają sprawę.
10: Do zdarzenia doszło dzisiaj przed południem, około 40 km na południe od wyspy White. Zgłoszenie załogi wskazuje, że rosyjski okręt wojenny admirał Grigorowicz oddał strzały ostrzegawcze z odległości około 500 metrów. Pociski miały wpaść do wody niedaleko jachtu. Brytyjskie Ministerstwo Obrony nie przedstawiło jeszcze szczegółowego stanowiska w tej sprawie. Rosyjska fregata od kilku tygodni znajduje się w centrum zainteresowania brytyjskich służb. Admirał Grigorowicz, należący do floty czarnomorskiej, regularnie pojawia się w pobliżu brytyjskich wybrzeży. Według władz w Londynie eskortuje tankowce należące do tzw. floty cieni, czyli sieci statków wykorzystywanych przez Rosję do transportu ropy mimo zachodnich sankcji. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
7: Dopiero od 1 lipca będzie można wykupić jedną receptę w różnych aptekach. Ministerstwo Zdrowia na wniosek Naczelnej Izby Aptekarskiej przesunęło termin wprowadzenia nowego rozwiązania. Pierwotnie tak zwane dzielenie recept miało być możliwe od czwartku. Jak tłumaczy resort, zmiana pozwoli na lepsze przygotowanie techniczne i organizacyjne aptek do wdrożenia nowego systemu. Dzielenie recepty polega na tym, że pacjent nie musi od razu wykupić wszystkich leków, nie musi też wracać do tej samej apteki po kolejne opakowania medykamentów. Team Mai Chwalińskiej zmienia plany po tym, jak tenisistka dostała dziką kartę i zagra na Wimbledonie bez kwalifikacji. Ona sama zyskała więcej czasu na przygotowania do zmagań w londyńskim turnieju, zwraca uwagę trener beskidzkiego klubu tenisowego Mikołaj Wrzoł.
11: Dzika karta dla Mai to jest bardzo duże wyróżnienie i też niespodzianka dla nas, ponieważ nie było to pewne do ostatniego momentu. Cały klub, jak i Maja, cały sztab, ponieważ są teraz wiosk, są bardzo szczęśliwi. Musimy troszkę oni też przeorganizować teraz całe przygotowania, ponieważ cały czas przygotowania były pod eliminację, a dzięki temu, że dostała właśnie tą dziką kartę, może tydzień dłużej się przygotować na wierzchni trawiastej.
7: Po sukcesie we French Open, gdzie Maja Chwalińska zdobyła wicemistrzostwo, tenisistka jest na 21. miejscu w rankingu WTA. 17 milionów wypożyczeń w 15 lat. Tyle mija od wprowadzenia rowerów miejskich we Wrocławiu. Mieszkańcy najczęściej korzystają z nich jadąc do pracy, szkoły czy na uczelnię.
8: Zdecydowana większość korzysta z tych rowerów na takich krótkich, szybkich dystansach, przemieszczanie się do pracy czy w swoich zawodowych. Mamy piki, które obserwujemy, one są między 7 a 9 rano, drugi to jest tam między 15 a 17, więc to się pokrywa idealnie z tym, jak ludzie kończą, zaczynają pracę czy swoje zajęcia. Rekreacyjne przejażdżki widzimy zdecydowanie bardziej w weekendy, kiedy to wiadomo, że ktoś sobie idzie rekreacyjnie, bierze te rowery.
7: Mówi prezes spółki Next Bike Polska Tomasz Wojtkiewicz. Wielu wrocławian regularnie wybiera rowery jako alternatywę dla samochodu czy komunikacji miejskiej.
12: Rower miejski daje swego rodzaju swobodę, bo w przeciwieństwie do komunikacji miejskiej nie trzeba na niego czekać, tylko jest i wystarczy taki rower wypożyczyć.
13: Mam stację pod domem praktycznie, po drugiej stronie i mimo tego, że posiadam własne rowery, nawet dwa, to ten rower miejski mi się kojarzy z taką stabilnością.
7: Jak podaje wrocławski magistrat, najczęściej wybierano stacją w historii systemu jest punkt przy Galerii Dominikańskiej. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Jutro więcej rozpogodzeń. Miejscami może padać, a na południu pojawią się burze. Nad ranem od 8 do 14 stopni w dzień, 18 stopni nad morzem, 22 w centrum, do 23-4 na południu kraju.
14: Ogłoszenie społeczne.

ktoś od ciebie, czy przyjdziesz ty, czy wiesz, że gdy odjeżdżam.

chociaż może co wmówiłaś mi. Może tak naprawdę wszystko jest w porządku. Może tak naprawdę wszystko jest w porządku.

0: Jest 21. Kim jest kobieta odnaleziona na katowickim dworcu? To starają się ustalić funkcjonariusze, którzy proszą o pomoc. Komisja Europejska komentuje sprawę zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej. W informacjach także o apelu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach do osób, które zajmują się fotografowaniem dzikiej przyrody.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Katowiccy policjanci apelują o pomoc w ustaleniu tożsamości kobiety, która przebywa obecnie w jednym ze szpitali. Została ona znaleziona w niedzielę w rejonie dworca PKP w Katowicach. Ponieważ dotychczasowe działania funkcjonariuszy nie pozwoliły na ustalenie jej danych personalnych, mundurowi zdecydowali się na upublicznienie zdjęcia i rysopisu. Kobieta ma około 45 lat, szczupłą budowę ciała, około 165 cm wzrostu i bardzo krótkie włosy. W momencie odnalezienia ubrana była w czarne spodnie, granatowy sweter, czarną bluzę z kapturem oraz czarne pantofle. Osoby, które rozpoznają kobietę lub posiadają informacje mogące pomóc w jej identyfikacji, proszone są o pilny kontakt z Komendą Miejską Policji w Katowicach bądź z najbliższą jednostką pod numerem alarmowym 112. Komisja Europejska potępiła zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Krytyk Kremla, który prowadził działalność artystyczną pod pseudonimem Siemień Skrepecki, został zastrzelony wczoraj rano. Był artystą i blogerem. Według prokuratury zabójstwo wyglądało na egzekucję. Komentarz rzeczniczki komisji otrzymała brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka.
2: Komentarz Komisji Europejskiej jest krótki i ostrożny. Bruksela nie mówi o egzekucji, nie wskazuje palcem na Rosję, choć można krytykę wyczytać między wierszami. Działający pod pseudonimem Siemion Skrepecki był artystą, który z odwagą korzystał ze swojego prawa do wolności wypowiedzi. Ochrona wolności artystycznej jest podstawowym elementem zdrowych społeczeństw demokratycznych. Brzmi komentarz rzeczniczki Komisji Europejskiej, który otrzymałam. Są także wyrazy współczucia dla rodziny i przyjaciół. Komisja Europejska napisała również, że jest przekonana, że polskie władze przeprowadzą w tej sprawie rzetelne i wyczerpujące śledztwo.
0: Informacje te zebrała Beata Płomecka.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności i odpowiedzialności podczas fotografowania dzikiej przyrody. Trwa właśnie sezon lęgowy, który ma kluczowe znaczenie dla przetrwania wielu, często rzadkich i zagrożonych gatunków ptaków. Podchodzenie zbyt blisko gniazd wywołuje u zwierząt ogromny stres, co może skutkować porzuceniem młodych. Jak wskazuje Natalia Zapała z katowickiego RDOŚ-u, bezpieczeństwo i komfort ptaków muszą być zawsze stawiane ponad chęć wykonania idealnego ujęcia.
3: Zbyt bliskie podchodzenie do gniazd może prowadzić do porzucenia lęgu, zwiększenia stresu zwierząt, a także obniżenia sukcesu lęgowego. Etyczne obserwowanie i fotografowanie opiera się na zasadzie pierwszeństwa dobra zwierzęcia przed potrzebą wykonania zdjęcia. Stąd nasz apel, jeśli podczas obserwacji lub fotografowania zauważymy oznaki niepokoju, powinniśmy natychmiast się wycofać.
0: Zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska w Polsce obowiązuje zakaz umyślnego płoszenia i niepokojenia niemal wszystkich gatunków ptaków w miejscach ich noclegu, rozrodu, wychowu młodych czy żerowania. Gliwice zainwestują prawie 185 milionów złotych w gospodarowanie deszczówką. Dziś przedstawiciele samorządu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisali umowę na 116,5 miliona złotych dofinansowania z Unii Europejskiej. Celem projektu jest zabezpieczenie mieszkańców przed lokalnymi podtopieniami, neutralizacja miejskich wysp ciepła oraz ochrona rzeki Kłodnicy przed zanieczyszczeniami. Nadchodząca noc przyniesie zmianę aury. Początkowe umiarkowane zachmurzenie szybko wzrośnie do dużego i całkowitego, a miejscami pojawią się słabe opady deszczu. Termometry wskażą minimalnie od 12 do 14 stopni.
4: Program Trzeci Polskiego Radia wtorek, 16 czerwca, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Służby poszukują sprawcy zabójstwa rosyjskiego artysty. Policja prosi o wszelkie informacje. Zarobki medyków będą pod lupą. Rząd przyjął projekt odpowiedniej ustawy. Maja Chwalińska zdzichał kartą Wimbledonu. To nie wszystko, co się dzieje w tenisie. O tym za chwilę w sporcie. Trwają poszukiwania zabójcy rosyjskiego artysty, który otwarcie krytykował politykę Władimira Putina. Do zabójstwa doszło wczoraj w Białej Podlaskiej. Dziś zatrzymano dwie osoby. Nikomu jeszcze nie postawiono zarzutów. Najnowsze informacje ma Mariusz Pieśniewski.
5: Mieszkańcy Białej Podlaskiej mówią o strachu.
6: Pójdź zeszłam na dół, patrzę. Leży człowiek. Pierwszy raz go na oczy widziałem.
7: Słyszałam strzały, byliśmy przerażeni. Troszeczkę strach mamy, bo to nie wiadomo, co będzie.
5: Ale służby zapewniają.
8: Myślę, że mieszkańcy nie mają się czego obawiać.
5: Mówi rzecznik lubelskiej policji podinspektor Andrzej Fijołek.
8: Jedyną rzeczą, która teraz interesuje ewentualnego sprawcę tego zdarzenia, jest ucieczka z miejsca i dalej gdzieś tam ucieczka być może poza teren naszego kraju.
5: Rzecznik rządu Adam Szłapka podkreśla, że polskie służby wcześniej chciały już chronić ofiarę.
9: Służby też były w kontakcie wcześniej z zamordowanym. Miał propozycję bycia też osobą, która byłaby objęta ochroną, ale czuł się niezagrożony, nie chciał takiej ochrony, więc jakby tutaj służby działały i działają.
5: Policja apeluje o informację o zabójstwie i przejrzenie zapisów o własnych kamer samochodowych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
4: Polski konsul w Berlinie działa w sprawie interwencji niemieckiej policji wobec członków ruchu obrony granic, informuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Konsul ustala w tej chwili okoliczności zdarzenia i powody zatrzymania, przekazał rzecznik resortu Maciej Wewiór. Grupa członków nieformalnej inicjatywy chciała umieścić krzyż przy znajdującym się w centrum Berlina głazie upamiętniającym Polaków zamordowanych przez Niemców podczas II wojny światowej. Ich działania zostały przerwane przez policję. Rząd bierze pod lupę zarobki medyków. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który pozwoli na zbieranie informacji o wynagrodzeniach lekarzy na podstawie numeru PESEL.
9: Co pomoże w ustalaniu kosztów świadczeń zdrowotnych, lepszym zarządzaniu systemem. No chodzi o to, żeby zebrać dokładne dane, jak wyglądają wynagrodzenia. Na razie tutaj zbieranie tych danych ze względu na przepisy jest uproszczone. Po to, żeby móc zarządzić i wprowadzić dokładniejsze zmiany w tym systemie, najpierw trzeba posiąść te wszystkie informacje. Jest to oczywiście związane z tymi wszystkimi informacjami, które się pojawiły w ostatnim czasie.
4: Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Przed kilkoma dniami ujawniona została sprawa młodego lekarza, który w ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych, pracując po 330 godzin miesięcznie na SOR-ze w Szpitalu Południowym w Warszawie. Stołeczny ratusz zapowiedział kontrolę w placówkach medycznych, gdzie są szpitalne oddziały ratunkowe. Mieszkańcy trzech dolnośląskich wsi, Nowa, Włodzice Małe i Włodzice Wielkie, nie chcą kopalni między swoimi miejscowościami. Na pograniczu powiatów lwóweckiego i bolesławieckiego właściciel działek na ponad 80 hektarach chce wybudować żwirownię. Jak mówi Magdalena Bigaj ze Stowarzyszenia Ostrzyca Rakowicka, ta inwestycja może drastycznie zmienić rzeczywistość ludzi i natury.
10: Nie wiemy tak naprawdę, ile lat. Tutaj będziemy mieć kilkadziesiąt, sto czy nawet więcej ciężarówek. Będziemy mieć głosy rolek, które będą ten urobek przewozić i będziemy mieć zagrożenie powodziowe. Niech tu będzie zbiornik, który będzie trzymał tą wodę. Niech tu będzie rolnictwo, niech tu będzie przyroda, a nie kopalnia.
4: Władze spółki, która jest właścicielem, są gotowe do negocjacji, a odkrywka miałaby powstać dopiero za 10 lat, mówi wiceprezes firmy KAM Tomasz Bobowski.
11: Złoże istnieje 81 roku. Było udokumentowane. My aktualnie kopiemy około 10 km stąd. Posiadamy tutaj dosyć dużo gruntów już. Naturalną koleją byłoby rozszerzenie tej naszej działalności. To, co jest narysowane w tym momencie na mapach, to wcale nie musi tak to wyglądać. Można porozmawiać z ludźmi, gdzie coś dociąć, wyciąć, pomóc, żeby po prostu było lżej.
4: Zarówno spółka, jak i mieszkańcy złożyli wnioski do planu ogólnego, który opracowuje gmina Lwówek Śląski. Klimat. Jakość powietrza przeważnie dobra, miejscami na północy i północnym wschodzie bardzo dobra, umiarkowana jedynie w Przemyślu.

0: Andrzejem Rubliowym. Wynik do 3-2, a Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę i wystąpi w wielkoszlemowym Wimbledonie bez konieczności gry w eliminacjach. To dobra decyzja organizatorów, przyznaje Wiktor Archutowski, były menedżer Agnieszki Radwańskiej.
1: Dobra reklama dla polskiego tenisa, dla Polski. To jest coś fajnego. Bardzo ładnie jeden dziennikarz, chyba Dixon Guardian, powiedział, she's a breath of fresh air. Ona jest oddechem świeżego powietrza. Jej zachowanie, jej gra, wszystko, ten uśmiech, ten urok, jej team, oni są humble, skromni, nie ma jakiejś pychy. Ludzie lubią ludzi z pasją. Stworzyli taki team, który trudno nie lubić.
0: Pressure i humble. Wimbledon rozpocznie się 29 czerwca. Trwa już najlepszy piłkarski mundial, trwa też pierwszy mecz fazy grupowej w wykonaniu reprezentacji Francji i Senegalu. Po minutach 3 jest 0-0. O północy Irak zagra z Norwegią, a o 3 nad ranem broniące tytułu Argentyna z Algierią. O 6 Austria z Jordanią. W nocy do akcji wkroczą właśnie te Argentyńczycy. A nasze siatkarki przygotowują się do kolejnego turnieju Ligi Narodów. Przebywają już w Bangkoku, gdzie będą rywalizować od jutra do niedzieli. O tym, jak przebiega aklimatyzacja w Tajlandii, opowie libero Justyna Łysiak.
2: Na pewno dobrze, że zostałyśmy tutaj w Azji, bo nie musimy walczyć znowu z tym jetlagiem, z tą różnicą czasu. Naprawdę jest to spore wyzwanie, dlatego że gdzieś tam cały czas trenujemy i naprawdę zdarzyły się takie sytuacje, że potrafiłyśmy spać po 2 godziny w nocy. Już odbyłyśmy trening na hali treningowej. Mamy też trening już na hali meczowej i myślę, że będziemy do tego meczu dobrze przygotowane. Wiemy też, że te wygrane są bardzo ważne i na pewno bardzo byśmy wszystkie chciały wyjechać z tego turnieju z pełną pulą.
0: Pierwszy mecz Polki rozegrają z Bułgarkami jutro.
3: Jutro więcej rozpogodzeń. Miejscami może padać, a na południu pojawią się burze. Nad ranem od 8 do 14 stopni w dzień, 18 stopni nad morzem, 22 w centrum, do 23, 4 na południu.
4: Autopromocja.

się oczy, w nich potrzeba paląca.

0: Jest 21. Kim jest kobieta odnaleziona na katowickim dworcu? To starają się ustalić funkcjonariusze, którzy proszą o pomoc. Komisja Europejska komentuje sprawę zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej. W informacjach także o apelu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach do osób, które zajmują się fotografowaniem dzikiej przyrody.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Katowiccy policjanci apelują o pomoc w ustaleniu tożsamości kobiety, która przebywa obecnie w jednym ze szpitali. Została ona znaleziona w niedzielę w rejonie dworca PKP w Katowicach. Ponieważ dotychczasowe działania funkcjonariuszy nie pozwoliły na ustalenie jej danych personalnych, mundurowi zdecydowali się na upublicznienie zdjęcia i rysopisu. Kobieta ma około 45 lat, szczupłą budowę ciała, około 165 cm wzrostu i bardzo krótkie włosy. W momencie odnalezienia ubrana była w czarne spodnie, granatowy sweter, czarną bluzę z kapturem oraz czarne pantofle. Osoby, które rozpoznają kobietę lub posiadają informacje mogące pomóc w jej identyfikacji, proszone są o pilny kontakt z Komendą Miejską Policji w Katowicach bądź z najbliższą jednostką pod numerem alarmowym 112. Komisja Europejska potępiła zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Krytyk Kremla, który prowadził działalność artystyczną pod pseudonimem Siemień Skrepecki, został zastrzelony wczoraj rano. Był artystą i blogerem. Według prokuratury zabójstwo wyglądało na egzekucję. Komentarz rzeczniczki komisji otrzymała brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka.
2: Komentarz Komisji Europejskiej jest krótki i ostrożny. Bruksela nie mówi o egzekucji, nie wskazuje palcem na Rosję, choć można krytykę wyczytać między wierszami. Działający pod pseudonimem Siemion Skrepecki był artystą, który z odwagą korzystał ze swojego prawa do wolności wypowiedzi. Ochrona wolności artystycznej jest podstawowym elementem zdrowych społeczeństw demokratycznych, brzmi komentarz rzeczniczki Komisji Europejskiej, który otrzymałam. Są także wyrazy współczucia dla rodziny i przyjaciół. Komisja Europejska napisała również, że jest przekonana, że polskie władze przeprowadzą w tej sprawie rzetelne i wyczerpujące śledztwo.
0: Informacje te zebrała Beata Płomecka.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności i odpowiedzialności podczas fotografowania dzikiej przyrody. Trwa właśnie sezon lęgowy, który ma kluczowe znaczenie dla przetrwania wielu, często rzadkich i zagrożonych gatunków ptaków. Podchodzenie zbyt blisko gniazd wywołuje u zwierząt ogromny stres, co może skutkować porzuceniem młodych. Jak wskazuje Natalia Zapała z katowickiego RDOŚ-u, bezpieczeństwo i komfort ptaków muszą być zawsze stawiane ponad chęć wykonania idealnego ujęcia.
3: Zbyt bliskie podchodzenie do gniazd może prowadzić do porzucenia lęgu, zwiększenia stresu zwierząt, a także obniżenia sukcesu lęgowego. Etyczne obserwowanie i fotografowanie opiera się na zasadzie pierwszeństwa dobra zwierzęcia przed potrzebą wykonania zdjęcia. Stąd nasz apel, jeśli podczas obserwacji lub fotografowania zauważymy oznaki niepokoju, powinniśmy natychmiast się wycofać.
0: Zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska w Polsce obowiązuje zakaz umyślnego płoszenia i niepokojenia niemal wszystkich gatunków ptaków w miejscach ich noclegu, rozrodu, wychowu młodych czy żerowania. Gliwice zainwestują prawie 185 milionów złotych w gospodarowanie deszczówką. Dziś przedstawiciele samorządu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisali umowę na 116,5 miliona złotych dofinansowania z Unii Europejskiej. Celem projektu jest zabezpieczenie mieszkańców przed lokalnymi podtopieniami, neutralizacja miejskich wysp ciepła oraz ochrona rzeki Kłodnicy przed zanieczyszczeniami. Nadchodząca noc przyniesie zmianę aury, początkowe umiarkowane zachmurzenie szybko wzrośnie do dużego i całkowitego, a miejscami pojawią się słabe opady deszczu. Termometry wskażą minimalnie od 12 do 14 stopni.
4: Program Trzeci Polskiego Radia wtorek, 16 czerwca, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Jest uchwała rządu w sprawie stałej bazy amerykańskich żołnierzy w Polsce. Kilka osiedli w Starechowicach i okoliczne gminy bez wody zdatnej do picia. Kolejny happening anarchistów, którzy trafili tortem prezydenta Poznania. Polska gotowa do przyjęcia amerykańskich żołnierzy. Chodzi o stałą obecność, a co za tym idzie także i stałą bazę. W tej sprawie obradował Komitet do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego. Potem sprawę omówił rząd i przyjął specjalną uchwałę, relacjonuje Agnieszka Drążkiewicz.
5: W uchwale zapisano, że polski rząd jest za przygotowaniem infrastruktury, logistyki i finansów pod przyszłą stałą bazę amerykańskich wojsk w Polsce. Dokument to też wsparcie dla szefa MON, wicepremiera Władysława Kośniaka-Kamysza, bo to on odpowiada za dogranie szczegółów z amerykańską stroną.
6: To jest wzmocnienie i poparcie działań, że to minister, premier Kosiniak-Kamysz jest upoważniony do tego, żeby wraz z innymi ministrami i z innymi instytucjami ten projekt bardzo rzetelnie przygotować.
5: Tłumaczył po posiedzeniu Rady Ministrów rzecznik rządu Adam Szłapka. Pytany o to, kiedy i gdzie może taka baza powstać, zasłonił się klauzulą tajności oraz faktem, że teraz to Amerykanie muszą wyrazić chęć rozmieszczenia na stałe swoich wojsk nad Wisłą. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
4: Bakteria coli w starachowickich wodociągach. Woda nie nadaje się do spożycia, przygotowywania posiłków ani do mycia zębów również po przygotowaniu. Może być wykorzystywana wyłącznie do celów sanitarnych i porządkowych. Dotyczy to kilku osiedli i kilku sąsiednich miejscowości w gminach Brody i Wąchock.
7: W związku z tym został wydany komunikat przez Sanepid. Ten komunikat przesłaliśmy do mieszkańców wszelkimi możliwymi sposobami i w tej chwili dostarczamy wodę poprzez beczkowozy, między innymi, które zorganizowaliśmy z różnych stron. One są dostępne w lokalizacjach, które zostały podane poprzez komunikaty, które przekazaliśmy.
4: Prezydent Starachowic Marek Materek zachęca, aby po wodę zgłaszać się z własnymi pojemnikami.
7: Oczywiście staramy się uzupełniać także wodę w woreczkach, no ale nie jest tego na tyle dużo, więc im więcej osób skorzysta z własnych pojemników na wodę, tym lepiej.
4: Woda zdatna do picia powinna popłynąć w kranach w Starachowicach i okolicy pojutrze. Są zarzuty dla ojca trzylatka, który w niedzielę stał na parapecie na trzecim piętrze na łódzkich Bałutach. Na ulicy Podrzecznej interweniowała policja, w domu nie było nikogo dorosłego. Na szczęście chłopczykowi nic się nie stało.
8: 38-letni ojciec tłumaczył, że syn spał, gdy on wyszedł na spacer z psem i drugim dzieckiem. Nie potrafił jednak wyjaśnić, w jaki sposób okno w mieszkaniu zostało otwarte. Jak informuje Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi, podejrzany wyraził wolę dobrowolnego poddania się karze.
9: Dzisiaj w bałuckiej prokuraturze przedstawiono 38-letniemu mężczyźnie zarzuty narażenia podopiecznego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
8: Decyzją prokuratora zastosowano wobec ojca trzylatka dozór policji.
4: Sprawą zajął się Kacper Józefowicz z Radia Łódź. Prezydent Poznania nie został uderzony, tylko rzucony tortem, przekonuje rozbrat. Anarchiści przynieśli tort na komisariat policji na poznańskim Starym Mieście. To tam w areszcie przebywają dwaj mężczyźni zatrzymani w związku z zakłóceniem sesji Rady Miasta. Jeden z zatrzymanych podszedł do Jacka Jaśkowiaka i uderzył go w twarz ciastem. Prezydent Poznania mówi, że został uderzony ręką w twarz, a nie tylko obrzucony ciastem.
10: Przy tym podzielonym społeczeństwie, przy tym hejcie, który jest w internecie, przy tej dezinformacji, to jest dla mnie oczywiste, że te wszystkie akty werbalne agresji, które są widoczne, one dalej będą przechodzić jakby ewolucję, będą akty fizyczne, no łącznie potem z zabójstwem, tak? No to jest proste.
4: Magda Malinowska z Socjalnego Kongresu Kobiet przekonywała przed komisariatem, że to był tylko happening.
11: Rzucenie kogoś tortem, a uderzenie kogoś, no to jest tutaj różnica. Jeśli został uderzony, niech pokaże obdukcję i rany z tego uderzenia. Ja widziałam prezydenta długi czas po tym zdarzeniu i jedyne co widziałam na jego twarzy to śmietana.
4: A anarchiści akcję tłumaczą sprzeciwem wobec polityki władz Poznania. Chodzi między innymi o wysokie ceny biletów komunikacji czy brak sprzeciwu wobec sprzedaży kościelnej działki na osiedlu maltańskim. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Jutro więcej rozpogodzeń. Miejscami może padać, a na południu pojawią się burze. Nad ranem od 8 do 14 stopni. W dzień 18 stopni nad morzem, 22 w centrum, do 24 na południu.
12: Autopromocja.
13: Kiedyś płyt.

Du hast mich. Du hast mich.

Le passé, c'est passé. Dommage, c'était bien. Allez, viens.

0: Jest 22. Powstał komitet referendalny w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miasta w Częstochowie. Śląscy samorządowcy, politycy i naukowcy przekonują do stworzenia Centrum Symulacji Osadnictwa Kosmicznego w kopalni Wujek. Powiemy także o Instytucie Wincentego Witosa, który bada Śląsk Cieszyński.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. W Częstochowie oficjalnie ruszyła kolejna próba odwołania prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka oraz tamtejszej Rady Miasta. Dziś zawiązany przez mieszkańców komitet referendalny złożył oficjalny wniosek o rejestrację w częstochowskiej delegaturze Krajowego Biura Wyborczego. Inicjatywa ta jest odpowiedzią na usłyszane przez włodarza zarzuty korupcyjne oraz nałożony na niego prokuratorski zakaz pełnienia funkcji i wchodzenia do gmachu Urzędu Miasta. Obowiązki prezydenta przejął jego pierwszy zastępca. W skład nowego komitetu weszli m.in. lokalni społecznicy, radni dzielnicowi oraz byli kandydaci do Rady Miasta z list Trzeciej Drogi oraz ruchu Wybieram Częstochowę. To już kolejna w ostatnich miesiącach odsłona politycznego kryzysu w Częstochowie. Pierwsza, zorganizowana w sierpniu 2025 roku, próba doprowadzenia do referendum upadła, ponieważ inicjatorzy nie zebrali wymaganej liczby podpisów. Z kolei kwietniowy wniosek opozycyjnych radnych Prawa i Sprawiedliwości o rozpisanie głosowania bezpośrednio przez Radę Miasta przepadł, gdy od głosów wstrzymali się radni Koalicji Obywatelskiej. Sam prezydent konsekwentnie zapewnia w mediach społecznościowych o swojej niewinności. Rada Ministrów przyjęła niedawno projekt ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści pornograficznych w internecie. Niech dostawcy takich treści wezmą w końcu odpowiedzialność za to, aby te obrazki trafiały wyłącznie do widzów dorosłych, mówił dziś w Radiu Katowice wiceminister cyfryzacji Michał Gramateka.
2: Ja nie chcę, żeby polskie dzieci miały dostęp do takich treści, a z badań wychodzi nam, że średni wiek pierwszego kontaktu z obrazkami dla dorosłych to jest 10 albo 11 lat. No to jest sytuacja patologiczna. No, chyba wszyscy państwo to przyznają.
0: Wiceminister zagroził, że jeśli dostawcy treści nie będą współpracować i nie zabezpieczą stron, to jak dostawcy m.in. z Australii czy w Stanach Zjednoczonych znikną z polskiego internetu. Michał Gramateka dodał, że ustawa najprawdopodobniej trafi do Sejmu w lipcu.
2: Natomiast sama weryfikacja wieku nie jest jakimś wielkim wyzwaniem, no bo z końcem tego roku pojawi się taki europejski M-obywatel i on będzie miał taką możliwość, żeby wylegitymować się tylko dowolnie wybranym przez siebie atrybutem, na przykład poświadczeniem tego, że jestem pełnoletni, nie przekazując żadnych innych danych. I to się da zrobić.
0: Autorzy projektu nie narzucają żadnej formy weryfikacji, ale wymagają, aby była ona skuteczna.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Likwidowana kopalnia Wujek w Katowicach może zmienić się w nowoczesne Centrum Symulacji Osadnictwa Kosmicznego. Śląscy samorządowcy, politycy i naukowcy lobbowali dziś w Warszawie na rzecz tego unikalnego projektu. W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego doszło do spotkania z udziałem szefów resortów nauki oraz aktywów państwowych. Pomysł, którego autorem jest znany popularyzator nauki Tomasz Rożek, zakłada wykorzystanie podziemnej infrastruktury kopalni. Ponieważ pierwsi ludzie na Księżycu czy Marsie będą musieli chronić się pod ziemią, katowickie wyrobiska mogą zapewnić idealne, bezpieczne warunki do testowania technologii kosmicznych. Inicjatywę mocno wspierają władze Katowic, Uniwersytet Śląski oraz Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Nowe centrum idealnie wpisuje się też w plany całego regionu, który oficjalnie stara się o zlokalizowanie na swoim terenie Centrum Technologicznego Europejskiej Agencji Kosmicznej. Instytut Wincentego Witosa z Warszawy bada Śląsk Cieszyński. Jego przedstawiciele tropią ślady nie tylko przedwojennego premiera Polski, ale też jego łączniczki i działaczki ruchu ludowego, Heleny Molak. W ciągu 3 dni odwiedzili m.in. Ustroń, Cieszyn, Gródek na Zaolziu oraz Dom Molaków w Goleszowie, mówi Gabriela Góral z Instytutu Witosa.
3: Chcemy odświeżyć historię, pokazać żywego człowieka w wspomnieniach rodzinnych, pokazać w jaki sposób funkcjonowało tutaj ruch ludowy i w jaki sposób Witos był obecny na Śląsku Cieszyńskim. I to jest niesamowicie fajna historia, która mam wrażenie, że jest mocno jeszcze nieodkryta i chcemy ją szerzej pokazać.
0: A efektem wizyty badawczej ma być wideoreportaż. Jutrzejszy dzień przyniesie nam urozmaiconą pogodę. Początkowo niebo zdominują chmury, z których lokalnie, głównie w południowych powiatach, spadnie przelotny deszcz. W obszarach górskich mogą dodatkowo pojawić się burze. Jednak wieczorem niebo całkiem się wypogodzi. Słupki rtęci wzrosną w ciągu dnia do 24 stopni.
4: Program Trzecie Polskiego Radia, wtorek, 16 czerwca, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. To priorytetowa sprawa dla polskich służb, tak o znalezieniu zabójcy rosyjskiego artysty mówi rzecznik rządu. Zarobki medyków pod lupą jest projekt ustawy, który pozwoli na zbieranie informacji o pensjach lekarzy. O rozsądne korzystanie z uroków lata apelują dermatolodzy.
5: Żeby korzystać z różnego rodzaju parasoli, korzystać z cienia, no i nakrycia głowy.
4: Trwają poszukiwania zabójcy rosyjskiego artysty, który otwarcie krytykował politykę Władimira Putina. Do zabójstwa doszło wczoraj w Białej Podlaskiej, gdzie zatrzymano dwóch Białorusinów. Nikomu jeszcze nie postawiono zarzutów. Sprawa jest traktowana z najwyższą powagą, zapewnia rzecznik rządu Adam Szłapka i podkreśla, że dotyczy bezpieczeństwa Polski.
6: Sprawa jest oczywiście poważna, w związku z tym służby w tej sprawie pracują bardzo intensywnie i służby też były w kontakcie wcześniej z zamordowanym. Miał propozycję bycia też osobą, która byłaby objęta ochroną, ale czuł się niezagrożony, nie chciał takiej ochrony, więc jakby tutaj służby działały i działają i będą na pewno w tej sprawie działać.
4: Zastrzelony wczoraj w Białej Podlaskiej mężczyzna to rosyjski opozycjonista, malarz i performer. Działał pod pseudonimem Siemion Skrzypiecki. W swoich pracach i wystąpieniach używał obrazu do odkłamywania rosyjskiej propagandy. Rząd przyjął projekt ustawy, który pozwoli na zbieranie informacji o wynagrodzeniach lekarzy na podstawie PESEL-u. Premier Donald Tusk mówił, że wgląd w zarobki w poszczególnych szpitalach pozwoli uniknąć nieprawidłowości.
7: Lekarz to jest zawód wielkiego zaufania i nikt nie kwestionuje tego, że lekarze zarabiają relatywnie duże pieniądze. Nie o to chodzi. Natomiast wszystkie nieprawidłowości, wszystkie sygnały o tym, że coś budzi immoralną i być może prawną, a na pewno organizacyjną zasadniczą wątpliwość. My musimy to możliwie szybko przeciąć.
4: Przed kilkoma dniami ujawniona została sprawa młodego lekarza, który w ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych, pracując na SOR-ze w Szpitalu Południowym w Warszawie. Szokuje mnie propozycja rządowa, mówił w Pulsie Trójki prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych Michał Sutkowski.
8: Będziemy pewnie pierwszą grupą zawodową, która po PESEL-u będzie rozpoznawana, kto ile pracuje. Należałoby zacząć od systemu nie tylko szczelna kontrola, wycena świadczeń, to właściwy nadzór nad świadczeniami. Zacząć trzeba od pewnej praprzyczyny tego zjawiska.
4: Problem systemowy jest zupełnie inny, dodawała na naszej antenie ekspertka do spraw ochrony zdrowia, profesor Małgorzata Gałązka-Sobotka.
9: Ta walka o lekarza, która się sprowadza do tego, że oferuje mu się kolejne kontrakty, oferuje mu się coraz wyższą stawkę po to tylko, aby zabezpieczyć wymagania kadrowe, jest nie troską o pacjenta, nie troską o równowagę finansów publicznych, tylko troską o zabezpieczenie ambicji włodarzy lokalnych do tego, aby utrzymać podmioty lecznicze.
4: Stołeczny ratusz zapowiedział kontrolę w placówkach medycznych, gdzie są szpitalne oddziały ratunkowe. Rząd wygasza część programu CPN. Ceny paliwa niżej. Od dziś do hurtowej ceny znowu wliczona jest wyższa akcyza. Ekonomista Piotr Kuczyński mówi, że w tym momencie kierowcy nie odczują zmiany.
10: To na razie jest prawie nieodczuwalne, a myślę, że jutro będzie w ogóle nieodczuwalne, bo skoro cena ropy w ciągu ostatnich kilku dni w hurcie spadła prawie 20%, no tak można chyba powiedzieć, no to trudno, żeby te 28-29 groszy, czyli około 5% robiło dużą różnicę. Myślę, że może się okazać za parę dni, że nawet będziemy płacili niżej.
4: Podwyżka akcyzy ma zrekompensować spadek cen po wstępnym porozumieniu amerykańsko-irańskim i odblokowaniu cieśniny Ormus. Jutro o 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie minister energii Miłosz Motyka. Donald Trump broni wstępnego porozumienia z Iranem. Podczas szczytu G7 we francuskim Evian amerykański prezydent przekonywał, że umowa pozwoli skutecznie ograniczyć irański program nuklearny. Dokument ma zostać podpisany w piątek w Genewie.
11: Donald Trump odpowiedział krytykom, którzy twierdzą, że zawrze z Iranem porozumienie bliźniacze w stosunku do tego wynegocjowanego w 2015 roku przez prezydenta Obamę, z którego sam wycofał się kilka lat później. To porozumienie jest murem chroniącym przed bronią jądrową. Jego porozumienie było drogą do broni jądrowej. Moje sprawi, że nie będą jej mieli, a jeśli to zrobią, zostaną zniszczeni. Tłumaczył. Prezydent Stanów Zjednoczonych przekonywał, że jego administracja bardzo dobrze współpracuje z nowymi przywódcami Iranu, których nazwał rozsądnymi ludźmi. Porozumienie powinno zakończyć się sukcesem. Wchodzimy w drugi etap, który powinien być prostszy, dodał. Wątpliwości dotyczące skutków porozumienia zgłaszają w Evian prezydent Francji oraz władze Unii Europejskiej. Obawy dotyczą m.in. przyszłości Libanu oraz warunków otwarcia cieśniny Ormus. Stefan Folzer, Polskie Radio.
4: Jutro dwugodzinny strajk ostrzegawczy pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Osoby planujące rano wizytę w placówkach ZUS-u powinny przygotować się na możliwe utrudnienia. Protestujący domagają się poprawy warunków pracy i wyższych zarobków.
12: To jest naprawdę bardzo wysoko wykwalifikowana kadra. To, że ponad połowa pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie zarabia nawet średniej krajowej, no to jest to sytuacja dość przykra.
4: Mówi rzeczniczka Związku Zawodowego Pracowników ZUS-u Marta Markun. Strajk w całym kraju planowany jest między 8 a 10. Związkowcy zapowiadają, że minutę po 10 już normalnie przystąpią do obsługiwania klientów. Dermatolodzy apelują o rozsądne korzystanie z uroków lata. Nadmierne wystawianie się na słońce zwiększa ryzyko zachorowania na czerniaka. Ochronę przeciwsłoneczną powinniśmy stosować przez cały rok, ale latem musimy szczególnie zwracać na to uwagę.
5: Możemy oczywiście przebywać na plaży, korzystać z kąpieli słonecznych, ale zawsze należy pamiętać o tym, żeby się schronić, żeby korzystać z różnego rodzaju parasoli, korzystać z cienia, no i nakrycia głowy, bo o tym też często zapominamy i pojawiają się oparzenia słoneczne na szczycie głowy. Zapominamy też na przykład o zabezpieczeniu małżowin usznych. Konsekwencją są późne zmiany, z którymi pacjenci zgłaszają się do poradni.
4: Mówi profesor Joanna Bartosińska. Co roku w Polsce diagnozuje się ponad 4000 przypadków czerniaka. To jeden z najgroźniejszych nowotworów skóry, ale wcześniej wykryty jest w pełni wyleczalny. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Czas na sport. W studiu Adam Malecki.

0: Maja Chwalińska, bohaterka i finalistka Rolanda Garrosa, otrzymała dziką kartę od organizatorów kolejnego wielkoszlemowego turnieju Wimbledonu. Mówi menedżerka klubu tenisowego Beketa Advantage Bielsko-Biała oraz członkini Polskiego Związku Tenisa Aleksandra Musiał.
1: Bardzo się cieszymy. Maja dostała oficjalnego maila od dyrektora turnieju. Także no czekaliśmy z niecierpliwością, bo od tego też mocno były uzależnione jakby dalsze plany na kolejne dni. Także tak naprawdę tylko co chwilę sprawdzaliśmy telefony, pytaliśmy, czy już ktoś coś wie. Ale no już wiemy, mamy to.
0: I Wimbledon rozpocznie się 29 czerwca z Mają Chwalińską na pokładzie. Trwają turnieje przygotowawcze na trawie do Wimbledonu. Grają Polacy w pierwszej rundzie w Halle. Wygrał w dwóch gładkich setach z Rosjaninem Rubliowym Hubert Hurkacz.
2: Cieszę się tutaj z pierwszego zwycięstwa w Halle. Jest to bardzo ważne zwycięstwo dla mnie, szczególnie, że też okres, w którym jestem, gdzieś nie miałem za wielu zwycięstw, no i gdzieś każdego dnia pracujemy, staramy się polepszać. Dzisiejszy mecz był dobrym krokiem do przodu.
0: W kolejnym meczu Hubi zmierzy się z Niemcem Altmaierem. Przegrali Magdalena Fręch w Berlinie z Ewą Lis i Kamil Majkszak. On z Czechem Lecheczką po zaciętym boju w Londynie. A w siatkówce reprezentacja pań rozpocznie jutro zmagania w kolejnym turnieju Ligi Narodów, tym razem w Bangkoku, mówi libero Justyna Łysiak.
3: Już odbyliśmy trening na hali treningowej, mamy też trening już na hali meczowej i myślę, że będziemy do tego meczu dobrze przygotowane. Wiemy też, że te wygrane są bardzo ważne i na pewno bardzo byśmy wszystkie chciały wyjechać z tego turnieju z pełną pulą.
0: Pierwsze spotkanie Polek z Bułgarią jutro o 12:00 czasu polskiego.
4: Jutro więcej rozpogodzeń, miejscami może padać, a na południu pojawią się burze. Na termometrach 18 stopni nad morzem, 22 w centrum, do 24 na południu.
5: Autopromocja.

ciebie. Próbuję, ale trochę nie chcę. Dalej wisisz na liście gości obok lżejszych uzależnień. Mam wspomnienia, które widzę wszędzie. Kilka błędów, mógłbym mieć ich więcej. Głuchy telefon mówi mi

0: Jest 23. Trzymiesięczny areszt dla 21-latka z Brennej, który zaatakował turystów i policjantów. Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę do wielkoszlemowego turnieju tenisowego Wimbledon. Na ulicy Bocznej w Chorzowie pojawiło się zapadlisko. Służby mają problem z jego usunięciem.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. 21-latek z Brennej, który zaatakował w niedzielę turystów i policjantów, trafił na 3 miesiące do aresztu. Taką decyzję podjął Sąd Rejonowy w Cieszynie na wniosek prokuratury. Dawid Esz usłyszał także zarzuty. Mężczyzna odpowiedział łącznie za 6 przestępstw. Mówi Małgorzata Moś-Brachowska z prokuratury okręgowej w Bielsku-Białej.
2: Przestępstwa te dotyczą czynnej napaści na funkcjonariuszy policji poprzez używanie przemocy i używanie niebezpiecznego narzędzia w postaci młotka, znieważenia

0: Zamierzanie ich i kierowanie wobec nich gróźb karalnych, jak i kierowanie gróźb karalnych wobec turystki oraz zniszczenia jej mienia poprzez wystrzał z wiatrówki.
1: 21-letni Dawid Esz złożył dziś w prokuraturze krótkie wyjaśnienia. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę i wystąpi w głównej drabince wielkoszlemowego Wimbledonu bez gry w kwalifikacjach. To bezpośrednie wyróżnienie za jej znakomity występ na French Open, gdzie 24-letnia Polka dotarła do finału i awansowała na 21 miejsce w rankingu WTA. Ponieważ w momencie zamykania zgłoszeń była 114, potrzebowała specjalnej przepustki, o którą wnioskował Polski Związek Tenisowy. Dzięki dzisiejszej decyzji od 29 czerwca w Londynie wystąpi co najmniej 6 reprezentantów Polski. Obok Chwalińskiej w turnieju głównym zagrają broniące tytułu Iga Świątek, Magdalena Fręch, Magdalinat, Hubert Hurkacz oraz Kamil Majchrzak.
2: Polskie Radio Katowice. Informacje.
1: Na ulicy Bocznej w Chorzowie pojawiło się zapadlisko. Naprawa uszkodzonego fragmentu jezdni nie następuje od kilku tygodni, ponieważ okazało się, że znajduje się pod nim tunel nieistniejący na żadnych miejskich mapach. Nie wiadomo też, kto jest jego właścicielem. Pracujemy nad rozwiązaniem problemu, mówi rzecznik miasta Chorzowa Katarzyna Chochuł.
3: Zależy nam na tym, żeby czym prędzej udrożnić ten ruch, w związku z czym Miejski Zarząd Ulic i Mostów prowadzi już nie tyle konsultacje z potencjalnymi właścicielami, ale działamy dwutorowo, to znaczy już myślimy o tym, żeby prowadzić jakieś postępowanie administracyjne po to, żeby czym prędzej te zapadlisko zasypać.
1: Okoliczni mieszkańcy wskazują na możliwe powiązanie ze znajdującymi się nieopodal kopalniami. Ich wątpliwości budzi również czas oczekiwania na naprawę ulicy.
4: Teraz jest dziura i to już, nie wiem, z miesiąc chyba, jak nie więcej. Codziennie tu przechodzę i tutaj się nic nie dzieje, nikt tego nie naprawia.
5: Ja tam nie zaglądam, bo jedni tu mówią, że to z kopalni coś tam.
6: Teraz tu z jednym rozmawiamy, że ponoć na Kinki była jakaś kopalnia i że niby te tunele zostały po tej kopalni. Ale czy to prawda, nie wiem.
1: Odkryty tunel ma 2 metry szerokości i według przeprowadzonych dotychczas badań jego głębokość sięga co najmniej 20 metrów. Według informacji przekazanych przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie cała procedura usunięcia zapadliska ma potrwać maksymalnie 4 tygodnie. Katowicka kopalnia Wujek ma szansę stać się sercem polskiego sektora kosmicznego. Śląska delegacja złożona z samorządowców, naukowców oraz polityków spotkała się w Warszawie z ministrami nauki oraz aktywów państwowych, aby przekonać ich do projektu utworzenia w tym miejscu nowoczesnego centrum symulacji osadnictwa kosmicznego. Autorem tej nowatorskiej koncepcji jest popularyzator nauki Tomasz Rożek, który wskazuje, że podziemna infrastruktura kopalni idealnie nadaje się do testowania technologii przetrwania na Księżycu czy Marsie, gdzie ludzie z konieczności będą musieli zamieszkać pod powierzchnią. Pomysł ten zyskał już silne wsparcie Uniwersytetu Śląskiego, Katowic oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, dla których kosmiczne centrum to element szerszej strategii. Region stara się bowiem o zlokalizowanie u siebie placówki Europejskiej Agencji Kosmicznej. Przed nami doba, która przyniesie przejście od deszczu do słońca. Noc minie pod znakiem gęstniejących chmur i lokalnych słabych opadów deszczu przy temperaturze minimalnej od 12 do 14 stopni. W ciągu dnia pogoda zacznie się poprawiać. Po pochmurnym poranku od północnego zachodu nadejdą większe przejaśnienia aż do wieczornych rozpogodzeń.

0: 4 minuty po północy, Piotr Paszkowski, aktualności jedynki. Polska ma być gotowa do przyjęcia amerykańskich żołnierzy. Chodzi o stałą obecność, a co za tym idzie, także o stałą bazę. W tej sprawie obradował Komitet do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego. Potem sprawę omówiła Rada Ministrów. Rząd przyjął specjalną uchwałę w tej sprawie.
1: Badanie Instytutu YouGov wykazało nie tylko rekordowy wynik AfD, ale także najwyższą dotąd przewagę nad rywalami. Alternatywa dla Niemiec zyskała w ciągu miesiąca punkt procentowy, natomiast chadecy Friedricha Merca stracili 2 punkty i obecnie według sondażu mogą liczyć na 20% głosów. To tyle, ile przed przegranymi w 2021 roku wyborami, kiedy chadecy musieli oddać władzę po 16 latach kanclerstwa Angeli Merkel. Słabną również koalicyjni partnerzy CDU-CSU, czyli SPD. Socjaldemokratów wskazało 12% respondentów, czyli najmniej w historii badań preferencji partyjnych w Niemczech. Tyle samo wskazań uzyskała skrajna lewica, a więcej, bo 14% deklaruje chęć głosowania na zielonych. We wrześniu w 3 wschodnich landach odbędzie się głosowanie do lokalnych parlamentów. W Saksonii-Anhalt realne są samodzielne rządy alternatywy dla Niemiec. Z Berlina Adam Burczewski, Polskie Radio.
0: Nasz korespondent z Berlina mówił, że niemiecka partia Alternatywa dla Niemiec osiągnęła rekordowo wysokie poparcie. W najnowszym sondażu preferencji partyjnych ugrupowanie wskazało 29% badanych. Kanada nałożyła kolejne sankcje na Rosję, ogłosił premier Mark Carney. Obejmują one flotę cieni, dochody z sektora energetycznego, przemysł obronny Rosji, firmy związane z prowadzeniem dezinformacji oraz konkretne osoby. Komunikat został wydany po spotkaniu szefa kanadyjskiego rządu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim przy okazji szczytu państw G7, który odbywa się we Francji. Strona rosyjska uznała działania Kanady za prowokacyjne i zapowiedziała reakcję na zasadzie wzajemności. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji opublikowało listę 103 kanadyjskich obywateli, którzy mają zakaz wjazdu na terytorium federacji. Są wśród nich członkowie parlamentu, rządu i wysocy rangą urzędnicy. Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę do turnieju głównego Wimbledonu. Dzięki tej decyzji finalistka tegorocznego turnieju Rolanda Garrosa uniknie gry w kwalifikacjach i od razu wystąpi w turnieju głównym.
2: Wśród 7 dotąd ogłoszonych dzikich kart do kobiecego singla Wimbledonu tylko jedna trafiła do zawodniczki spoza Wielkiej Brytanii. Otrzymała ją właśnie Maja Chwalińska. Brytyjskie media zwracały uwagę na paradoks, w którym jedna z największych bohaterek tegorocznego sezonu mogłaby nie znaleźć się w turnieju głównym zawodów w Londynie. Tim Henman, były czołowy brytyjski tenisista i członek komitetu przyznającego zaproszenia, jeszcze przed ogłoszeniem decyzji sugerował, że kandydatura Polki jest bardzo mocna. Radości nie kryją również polscy kibice tenisa mieszkający na Wyspach. Za Polką opowiadali się także brytyjscy kibice. W internetowych plebiscytach organizowanych przez brytyjskie media Chwalińska regularnie wygrywała głosowania dotyczące dzikich kart. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: I jeszcze piłka nożna. Francja wygrała z Senegalem 3-1 w meczu grupy I piłkarskich Mistrzostw Świata. W drugim spotkaniu tej grupy Irak gra z Norwegią. Ten mecz właśnie się zaczął. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Dziś w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane na północnym wschodzie i południu, po południu okresami wzrastające do dużego. Tam też miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe burze. Temperatura maksymalna 16 stopni nad morzem, 20 w centrum, 24 stopnie na południu i zachodzie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hektopaskale, ma rosnąć.
3: Jedynka. Polskie Radio.